0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Na dzisiaj bardzo przyjemne, 23 stopnie, zobaczymy na naszych termometrach. Poranek jeszcze rześki, ewentualnie chłodny, 10 stopni, odczuwalna 7. Dzisiaj przeważnie bezchmurne niebo, ale trochę chmur też w regionie zobaczymy. Ciśnienie rośnie i dosyć wysoko, 1031 hektopaskali, bez deszczu, wiatr słaby do 15 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 6. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prezydent podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Ruszają darmowe szczepienia przeciw HPV dla młodzieży. O jedno słowo za dużo Sławomir Mentzen naraził się policjantkom. Agnieszka Trojanowska-Bis, dzień dobry. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Zażądał przy tym, by ceny paliw na stacjach zostały obniżone do konkretnego poziomu.
5: Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej. Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie po następnej politycznej awanturze, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
4: Ustawa ma przynieść 4 miliardy złotych zysków, które rząd chce przeznaczyć na obniżki cen paliw. Minister finansów już zapowiedział, że w przyszłym tygodniu paliwa będą tańsze. Młodzi dorośli mogą już za darmo zaszczepić się przeciwko wirusowi HPV. Z programu mogą skorzystać osoby, które mają skończone 18 lat, ale nie ukończyły jeszcze 26 roku życia. Szczepionkę podaje się w 3 dawkach. Ministerstwo Zdrowia będzie finansować szczepienia do końca maja przyszłego roku. Lekarze przypominają, że walka z HPV to dziś jedno z ważnych wyzwań zdrowotnych na całym świecie, mówi specjalista ginekologii i położnictwa dr Maciej Jędrzejko.
6: Wytyczne WHO są takie, żeby do 2050 roku eradykować wirusy HPV z powierzchni kuli ziemskiej, tak jak udało nam się usunąć wirus ospy czarnej. W związku z tym jest szeroko zakrojony program profilaktyczny na całym świecie.
4: Wirus HPV przyczynia się do chorób nowotworowych. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wystartowała na Międzynarodową Stację Kosmiczną z 4-osobową załogą na pokładzie. W misji biorą udział dwaj Amerykanie, Kanadyjczyk i rosyjski kosmonauta. Astronauci spędzą na stacji około 6 miesięcy. Będą prowadzić badania potrzebne dla przyszłych lotów w daleki kosmos. Start misji był wcześniej opóźniony z powodu usterki kapsuły Dragon. Lider Konfederacji Sławomir Mentzen naraził się policji, a szczególnie policjantkom. Opublikował w internecie wpis, który w powszechnej opinii odebrano jako drwiny z funkcjonariuszek. Skomentował ich zatrudnienie słowami: od razu czuję się bezpieczniej. Była funkcjonariuszka dochodzeniowo-śledcza, młodsza inspektor Joanna Kącka wyjaśnia, że policjantów obowiązują równe wymogi, niezależnie od płci.
7: Zapewniam, że szkolenie wygląda tak samo.
4: Słowa Mentzena skomentowała dolnośląska policja, wyraziła ubolewania nad jego postawą. Równe mają być też płace na kortach tenisowych. Kobieca Federacja WTA oświadczyła, że podniesie nagrody pieniężne dla kobiet do poziomu męskich zarobków. Dotyczy to turniejów rangi 1000, na których wspólnie występują kobiety i mężczyźni. Tak będzie na przykład na turniejach Wielkiego Szlema. Piłkarska reprezentacja Polski wraca do gry po porażce ze Szwecją 1-3. Jutro kolejny mecz Ligi Narodów, tym razem z Rumunią na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Jan Urban czuje presję.
8: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno przybliżyłaby mnie do tego, żeby mnie zmienić.
4: Nasza reprezentacja w tej edycji Ligi Narodów na razie wywalczyła tylko punkt w Warszawie z Bośnią i Hercegowiną.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Duet na rano.
2: 4,5 minuty po 6. Czy panowie powinni czuć presję?
9: Dlaczego? Dlaczego?
2: Ja nie wiem właśnie. Czym tu się denerwować?
9: Ale chodzi o tą piłkę kopaną?
2: Oczywiście, przecież my znamy dobrze to. Przecież Polacy presja. Nic się nie stało.
9: Presja to prawda, się kończy w momencie, kiedy tam, wiesz, oni już schodzą z boiska, już jest po presji, już można bajabongo, już jest luz. Tak, tak, oczywiście. Chłopaki do kolejnego zgrupowania pół roku, to się nie martwcie, zapomną.
2: Można czuć presję, jak człowiek wie, że zejdzie z boiska i dostanie na przykład tylko zupę dyniową bez wkładki, bo wiesz, Robert Lewandowski to tam nienakarmiony.
9: Można czuć presję również 5 po 6, jeżeli człowiek chce zdążyć do roboty na 7.
2: Tak. I my
9: to
2: wam
9: jest presja.
2: I my wam bardzo chcemy tę presję, że tak powiem, tak osłodzić. Może być?
9: Ugłaskać ją. Od tego jesteśmy i będziemy do 11.
2: Tomek Michalak.
9: Marzanna Forysiak.

0: 12 minut po szóstej, a my mamy taki fajny dzień dzisiaj. Piątek się nazywa.
1: Oj, to jest piątek, piątunio, nasze kochane piąteczek. Normalnie to jest coś, czego nam nikt nie zabierze. Nigdy, tak. Absolutnie, nie oddamy.
0: Wszystkie ładne końcóweczki proszę dorzucać. 275 dzień roku, to tak z matematyki piątkowej.
1: Do Sylwestra, gdyby ktoś tam te kreacje już wyciągał z szafy, to 90 dni, to się zdąży jeszcze ułożyć, nie będzie trzeba prasować.
0: Albo jeszcze ewentualnie, na przykład mamy 90 dni, żeby się nauczyć, jak to ten krawat zawiązać.
1: I kroki. Pamiętajcie, że tam przynajmniej na raz, dwa, trzy, żeby to ogarniać, to już jest
0: trzy,
1: tak. Choćby to.
0: No jesień jeszcze cały czas z nami przez całe 80 dni, bo kończy się 21 grudnia, to jeszcze kawałek, no a jak już 21 grudnia nastanie, to już będzie ten fajny moment, że wiesz, prezenty,
1: Wczoraj widziałem lampki te choinkowe w sklepie.
0: A to może, żeby zrobić jesienny nastrój. Nie, rozumiem. Dobrze,
1: były obok zniczy.
0: Cofam nastrój. Słońce dzisiaj z nami od 6.54 do 18.28. No fajnie, całkiem nieźle ten dzień jeszcze.
1: 11,5 godziny, to sobie poświeci trochę. Jeszcze się nacieszycie.
2: Dzień dobry z Kalisza.
3: Reklama.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Reklama.

0: 23 minuty po 6, a się zaczytaliśmy w tej kolorowej prasie.
1: No ja właśnie chciałem zacząć od czegoś do zjedzenia, dobrze?
0: Wow, no dobra.
1: W jednym z tabloidów dzisiaj na pierwszej stronie, no dojrzycie to pewnie w niejednym sklepie i kiosku, cytuję: w szkołach zielsko, a w MEN rządzi schabowy.
0: No, jak tak można?
1: No, szefowa MEN, pani Barbara Nowacka, kazała zredukować dania mięsne w szkołach, w szkolnych stołówkach, a urzędnicy jakoś nie chcą tak właśnie niemięsnie.
0: No cóż, z powrotem do podstawówki.
1: No i jak to teraz? Jaki przykład dajecie młodym obywatelom? Proszę bardzo, tam w MEN. No co to ma być? No, jak?
0: Sałateczka. No?
1: Dobra, chociaż to posypcie sobie to jakimś tam, nie wiem, tam zielonym, ten schabowy, żeby wyglądało.
0: Ziołkami. No dobra, to teraz coś na rozgrzewkę. Jakby komuś było chłodno o poranku, 57-letnia Jennifer Lopez zrzuca futro.
1: O, proszę.
0: I odsłania.
1: Co?
0: Plecy.
1: Miała futerko na plecach miała. No to się zdarza, tak, do rzeczywistości.
0: Ale to taka, wiesz, wieczorowa suknia i kolejny raz udowadnia, że nie ma sobie równych i takie po prostu miała, taką miała kreację, że z takim głębokim wycięciem, że musicie to zobaczyć.
1: To ja jeszcze chciałem zauważyć, że jest koniec pewnej epoki w polskiej motoryzacji. Też czytam w prasie dzisiaj.
0: O, to mieliśmy jakiś początek,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Że u mechaników już bez golizny. Chodzi o to, że z większości warsztatów zniknęły te słynne plakaty, te kalendarze. Wchodziłaś i było ich na przykład 5.
0: Tak. No i brawo panowie.
1: Cała ostatnia dekada na ścianie.
0: I brawo tego nie panowie. Ma. I się okazuje, że można naprawić autko bez golizny. Proszę, proszę. Dobrze, to teraz reakcja Ronaldo wstrząsnęła Portugalią. No, chodzi oczywiście o opuszczenie zgrupowania reprezentacji Portugalii. To jest temat numer 1 w kraju. No tam się po prostu wokół tego internetu i Ronalda dzieje.
1: On powiem. Wróci jeszcze, oni zawsze wracają. Ci najlepsi tak mają. Dzień dobry. Radio Centrum.

0: Minęła 6.30.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim kierowcom. Jak zapowiada nam się weekendowy piątek na drogach regionu, no cóż, remonty nie robią sobie wolnego. Sprawdzamy więc, gdzie trzeba zdjąć nogę z gazu. W Kaliszu na pewno dzieje się sporo na ulicy Romańskiej. Uważajcie też na Dobrzecką. Odcinek od ronda Dobrzyc do ulicy Szapoczników jest zamknięty dla ruchu. Dojazd do posesji możliwy jest też od strony ulicy Szapoczników. Na Skalmierzyckiej ruch jednokierunkowo od strony Nowego Światu w kierunku Handlowej. Od Handlowej w Skalmierzycką zwykłym autem nie wjedziemy. I jeszcze zgodna tuż po wjeździe z ulicy Lipowej, tu trwają prace wodociągowe, więc również trzeba liczyć się z utrudnieniami. Teraz krajówka numer 12 między Opatówkiem a Kaliszem. Tutaj no niestety spory kłopot nadal. Mamy zwężenia, tymczasową sygnalizację, ruch wahadłowy, a w ciągu dnia korki tłoczą się już od tam Opatówka. Można spróbować Przestrzał albo Borów, Tłokini i Nędzerzew. W Ostrowie Wielkopolskim remont na Wrocławskiej, zwężenia, ograniczenie prędkości między rondami Bankowym i Miast Partnerskich, a za Ostrowem w stronę Krotoszyna na krajówce numer 36 mamy ruch wahadłowy. W Preszewie remontowana Kazimierza Wielkiego, na razie ulica rozkopana, powstają nowe chodniki i ścieżka rowerowa. Te prace mają trwać do końca października. No i jeszcze jutro, czyli w sobotę, całkowicie zamknięta droga Macew-Jastrzębniki w gminie Gołuchów. Mamy tutaj remont nawierzchni, a do tego dochodzi jeszcze zamknięty odcinek drogi Janków Pierwszy Grodzic w gminie Blizanów z nieprzejezdnym mostem na Prośnie w Bogusławiu. Objazdy wyznaczono osobno dla osobówek i ciężarówek, więc lepiej się z tym zapoznać przed wyjechaniem w trasę.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM.
5: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
6: Nowoczesne samochody gromadzą znacznie więcej informacji o właścicielu niż wynikałoby to z podstawowej funkcji klasycznego auta. Jak się okazuje, zbierane są bardzo różne dane, które później trafiają do odbiorców, do Amazona, do Google, do Mety, Microsoftu i paru innych jeszcze wielkich korporacji. To między innymi nazwiska, numery VIN, lokalizacje samochodów. Potem można też dokładnie ustalić właściciela. A okazuje się, że bardzo często te dane trzeba udostępniać, bo jeśli się ich nie udostępnia, to auto ma ograniczone możliwości funkcjonowania.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 25 minut 7.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Diana w Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@diano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. Zatrudniamy kobiety i mężczyzn.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.

0: urodzeni.
1: Skorzystaliśmy z tej kuli, tej magicznej. Mamy tak, że ci, którzy urodzili się 2 października, są bardzo niezależni, sympatyczni i otwarci na nowe pomysły.
2: Lubią podróże, zabawę, mają też talenty artystyczne, a przy tym są bardzo energiczni i nieco ekscentryczni.
1: Mają wiele wdzięku i łatwo zwracają na siebie uwagę otoczenia.
2: Miłość to dobra część ich życia. Mają powodzenie, szukają uczucia idealnego i cenią sobie wolność.
1: Często niepotrzebnie się denerwują i tutaj była rysa na tej kuli, tak, i tu jest napisane, że ich system nerwowy jest bardzo delikatny.
2: No i nie szargajcie tym systemem, bo szkoda. Szczęśliwa cyfra 4.
1: Kamień szlachetny opal.
2: A znak zodiaku, który wam sprzyja?
3: Wodnik.
1: Wojciech Pokora, urodzony 2 października 1934 roku. Dobrze znany, wybitny polski aktor filmowy i teatralny. Jeden z najpopularniejszych aktorów komediowych. No, między innymi Szef w kabarecie Olgi Lipińskiej, czy Mąż swojej żony, a już chyba najbardziej znany z Poszukiwany. Poszukiwana.
2: 2 października urodziła się także Annie Leibovitz, rok 49, amerykańska artystka, fotograf. W latach 80. jej zdjęcia pojawiły się w wielu znanych amerykańskich gazetach.
1: Sting, Gordon Sumner dzisiaj świętuje, rocznik 51, brytyjski muzyk, piosenkarz i kompozytor, były lider zespołu The Police.
2: Kim jest Gordon Sumner? Po prostu Sting. No i jeszcze dzisiaj okazja do świętowania u polskiego piłkarza ręcznego, naszego bramkarza swego czasu, Sławomir Szmal. Dziś ma okazję do tego, żeby poimprezować.
1: Proszę bardzo, skoro impreza, mamy trochę tańca. Jason Derulo, Take You Dancing. Wszystkiego dobrego.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Temat numer jeden o poranku to oczywiście tańsze tankowanie. Prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, nadzwyczajnych. No i od weekendu mamy tankować taniej.
2: Co nas bardzo cieszy, a więcej tych dobrych wiadomości już za chwilę o godzinie 7.
3: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina zrazowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
4: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Stabilna, wyżowa pogoda, bardzo przyjemnie, bo kolejny dzień będziemy w zasięgu rozległego wyżu, który się rozciąga od Atlantyku po wschodnią i północno-wschodnią Europę. Cały czas pozostajemy w ciepłym powietrzu polarnym, no takim nieco bardziej wilgotnym. Dzisiaj zachmurzenie małe, wzrastające do umiarkowanego i ciepło do 23 stopni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tańsze paliwo już od tego weekendu. Prezydent podpisał ustawę. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Plaże w Ustce posprzątane i znów otwarte. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ceny paliw na stacjach mają zostać obniżone do poziomu obiecanego w kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej, powiedział prezydent Karol Nawrocki w orędziu, informując, że podpisał ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, czym zaskoczył premiera. Prezydent zaznaczył przy tym, że nie wycofuje zarzutów dotyczących niekonstytucyjności tych przepisów i że chce, by Trybunał Konstytucyjny zbadał je w trybie następczym. Oskarżył również rząd o zwlekanie z obniżką cen paliw, o czym więcej Tomasz Fęsk.
5: Według prezydenta rządzącym nie zależy na obniżeniu cen paliw, bo wolą zarabiać na podatkach od nich. Zdaniem Karola Nawrockiego olej napędowy po 9 zł to większy zysk Orlenu, który potem, tu cytat, wypłaci ministrowi finansów solidną dywidendę. Swoją zmianę zdania w sprawie ustawy o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych prezydent tłumaczy tym, że nie chce, by rządzący brali Polaków za zakładników.
6: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Paliwo ma być tańsze teraz.
5: Jeszcze przed orędziem premier Donald Tusk oskarżył prezydenta o obstrukcję.
7: Z punktu widzenia Karola Nawrockiego, zła sytuacja w Polsce to większe kłopoty dla rządu.
5: Według rządzących ustawa o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych przyniesie ponad 4 miliardy złotych wpływów, które będzie można wydać na obniżkę cen paliw.
4: Tankowanie na stacjach paliw ma być tańsze już od tego weekendu. Po tygodniu od zbrodni nożownika w Jarosławiu agresor nadal nie usłyszy zarzutów. Biegli psychiatrzy potwierdzili, że jego stan uniemożliwia przesłuchanie, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu.
8: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
4: W zeszły czwartek 31-latek zaatakował 5 osób, jeden z zaatakowanych księży zmarł. Samorządy inwestują w schrony dla pacjentów szpitali. W Łódzkiem na przystosowanie pomieszczeń w tym celu pieniądze dostały Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital w Piotrkowie Trybunalskim. Jak mówi rzecznik Szpitala Kopernika, takie miejsca są niezbędne. I dlatego...
9: W Szpitalu Kopernika w Łodzi prace obejmą pomieszczenie zakładu teleradioterapii. Szacunkowa wartość prac to 3 miliony złotych.
4: Koszt przystosowania pomieszczeń w obu placówkach ma wynieść ponad 7 milionów złotych. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl. Poranne utrudnienia w warszawskim metrze. Z powodu incydentu na stacji Dworzec Wileński z utrudnieniami kursują pociągi metra linii M2 w dwóch pętlach Bemowo, Rondo Daszyńskiego oraz Brudno, Targówek Mieszkaniowy. Natomiast pomiędzy stacjami Rondo ONZ, Stadion Narodowy kursuje pociąg wahadłowy. Jeździ także komunikacja zastępcza. Plaże w Ustce i w części gminy posprzątane i znów otwarte. Podejrzaną substancję ropopochodną morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
10: Informacje sportowe, Błażej Kulesza. Zapraszam. O pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów powalczą piłkarze Jana Urbana w meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. Polacy w grupie mają tylko jeden punkt i jeszcze w gorszym położeniu są Rumuni, bo przegrali oba pierwsze spotkania.
11: To jest mecz życia i śmierci dla nas. To jest bardzo ważne spotkanie dla nas, bo wiemy, że sytuacja by nam się skomplikowała bardzo, a zwycięstwo pozwoli nam na myślenie o tym, żeby zakończyć tę grupę jak najwyżej.
10: Mówił na przedmeczowej konferencji trener Polaków Jan Urban. Kibice naszej reprezentacji na zwycięstwo kadry czekają od marca, kiedy to pokonaliśmy Albanię. A trzecia kolejka piłkarskiej Ligi Narodów trwa w najlepsze. Najwięcej, bo 6 bramek padło na stadionie Parken w Kopenhadze, gdzie Dania podejmowała Portugalię. Co prawda bez Cristiano Ronaldo w składzie, który opuścił kadrę, ale i tak goście wygrali 4-2. O kolejną sensację w tych rozgrywkach postarali się Grecy, remisując z Holandią 2-2. Hubert Hurkacz po zaciętym meczu pokonał Amerykanina Lernea Tiena 5-7, 6-3 i 6-4 i awansował do 1/8 finału turnieju w Pekinie. Dziś Polak zmierzy się z Francuzem Arturem Jeon. Dziś także na kort w Pekinie wyjdzie Magdalena French. Ona powalczy w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową. Kei Nishikori, jedyny japoński finalista imprezy wielkoszlemowej, zakończył tenisową karierę. Ostatni mecz rozegrał w pierwszej rundzie turnieju ATP w Tokio. Uległ w nim rozstawionemu z numerem 2 Amerykaninowi Francisowi Tiafoe 4-6 i 4-6. Reprezentacja Rosji weźmie udział w najbliższych Igrzyskach Europejskich w 2027 roku w Stambule. Taką informację przekazał rosyjski minister sportu i prezes Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Będzie to czwarta edycja tej imprezy. Poprzednie odbywały się w Baku, Mińsku oraz Krakowie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: Cierpliwości, cierpliwości, bo podobno dzisiaj piątek ma być taki nieco nerwowy.
12: Tak, to widać właśnie w naszej kuli. Ona się delikatnie tutaj rusza, ona drży cała. I chodzi o to, że
2: się dzieje.
12: Tak się poukładały planety, tak mówią, że no, może być ryzykownie momentami.
2: Ale Mars znajdzie się w Trygonie z Neptunem,
12: to
2: sprzyja rozwojowi.
12: Nie, to ja wiem, jak jest w Trygonie, to nic się nie dzieje. To będzie dobrze.
2: Szczegóły już za kilka minut. Posłuchajcie.
1: Duet na rano.
2: 7,5 minuty po 7:00.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026, www.spectrumdiagnostyka.com.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.

0: Media Centrum.
1: No dobrze, baranie, księżyc w sekstylu obudzi twoją ciekawość świata. Poczujesz się trochę znudzony swoim dotychczasowym życiem. Z tęsknotą pomyślisz o podróżach i przygodach. A w pracy sukcesy, ale trudno ci się będzie skoncentrować na rachunkach. Unikaj ambitnego szefa, żeby ci nie dołożył pracy, a popołudnie sprzyja randkom, zabawie i zajmowaniu się swoim hobby.
2: Ze szczególną uwagą wysłuchałem horoskopu. Będę spoglądał z nadzieją w księżyc w sekstylu. Byku, dzień sprzyja spokojny pracy i nadrabianiu zaległości. Nie narzekaj, bo różne ważne osoby początkowo będą krytyczne, ale później okażą się całkiem przychylne. Po pracy dziś na pewno nie będziesz się nudzić.
1: Bliźnięta, zaczniesz dzień od sukcesów, nastawisz się optymistycznie do nowych propozycji i zastanów się, czego ci jeszcze brakuje do szczęścia, no i zwróć się w tym kierunku. Dziś dzień sprzyja dobrym pomysłom na rozwiązywanie trapiących cię problemów, a po południu warto wybrać się na szybkie zakupy albo spotkać się z przyjaciółmi. Miłości, powodzenie.
2: Raku, dziś pomyśl o pieniądzach i karierze. Nie daj się nikomu zawrócić ze słusznie obranej drogi. Dzisiejszy właśnie układ planet sprzyja majątkowi, a także wizytom w bankach i urzędach. Wszystko sprawnie załatwisz, a później zajmiesz się domem.
1: Lew dzisiaj będzie pełen energii, obudzi się w tobie ambicja, będziesz też chciał żartować, flirtować, ale nie wszyscy będą dzisiaj w tak dobrym humorze, zajmij się swoimi sprawami, zamiast się tym przejmować. Jeśli ktoś złości się na ciebie, to nie zaczynaj z nim wojny. Mars w koniunkcji radzi trochę odpuścić, bo na pewne sprawy po prostu szkoda twojej energii.
2: O właśnie, droga panno, ktoś może nie rozumieć, jakie masz intencje. Z tłumaczeniami zaczekaj jednak do południa, uporasz się z problemami, a ktoś ważny zacznie cię bardziej wspierać. Dziś także piątek, który sprzyja podejmowaniu mądrych i odpowiedzialnych decyzji.
1: Waga dzisiaj będzie towarzyska, pewna siebie i otwarta na nowe pomysły. Dzisiaj księżyc w Trygonie doda ci sił, poprawi humor i dodatku zapewni większe powodzenie w sprawach zawodowych. Nie przegap też interesującej propozycji szkolenia albo wyjazdu. Dzisiaj dobry dzień na zawieranie nowych znajomości.
2: Skorpionie, piątek sprzyja ciekawym wydarzeniom towarzyskim. Zapomnij o starych nieporozumieniach i kłótniach, a szczęście do ludzi zacznie ci jeszcze bardziej sprzyjać. Po południu możesz liczyć na przyjaciół, a zawarte znajomości okażą się bardzo ciekawe.
1: Strzelec powinien zacząć dzień od czegoś miłego, zamiast się spieszyć i denerwować. Nic ci nie ucieknie, spokojnie, niczego nie przegapisz. Dzień będzie udany, ale może nie starczy ci energii na porządki, wielkie gotowanie czy zakupy, ale nie przejmuj się, bo nadrobisz te zaległości.
2: A koziorożca czeka bardzo pracowity piątek. Dzisiaj masz też większe szanse w sprawach finansowych i warto skupić się na tej dziedzinie życia. W miłości spokojnie, układ Słońca z planetami radzi nie przesadzać z wymaganiami. Jeśli chodzi o miłość.
1: Wodnik dzisiaj poczuje przypływ sił i podejmiesz się nowych zadań. Księżyc w Trygonie sprzyja wyjaśnianiu różnych tajemnic. Bądź czujny, bo dzisiaj ważne informacje będą do ciebie łatwo napływać. W relacjach z domownikami bądź jednak bardziej wyrozumiały. Jeśli ktoś narzeka, to się po prostu na niego nie złość.
2: Ryby dzisiaj będą zabiegane, zapracowane. Będą liczyć na siebie, bo pomocnicy nie będą mieć czasu. Uporaj się z najważniejszymi obowiązkami, bo popołudnie będzie sprzyjać relaksowi. Pomyśl także o rozwoju, bo dziś odkryjesz nowe zainteresowania.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: 49 kandydatów na jedno miejsce.
2: Kaliszanie tak chcą studiować. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bo co niektórych nam specjalistów brakuje, będziemy o tym mówić w wiadomościach o 7.30. Będzie także o budowie kanalizacji. Zajrzymy do jednej z gmin.
3: Reklama.
4: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Reklama.

0: Na zegarze 7:30, a przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rekordowe zainteresowanie kierunkiem lekarskim, ale miejsca jeszcze są. Na początek sprawdzimy, jak to możliwe. Będzie o budowie kanalizacji na jednej z ulic w Koźminku i pierwszym meczu w sezonie ostrowskich koszykarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prawie 3000 zgłoszeń, zaledwie 60 miejsc i rekordowe 49 kandydatów na jeden indeks. Uniwersytet Kaliski chwalił się ogromnym zainteresowaniem kierunkiem lekarskim, tyle że po zakończeniu rekrutacji miejsc wciąż nie udało się zapełnić.
3: Radiocentrum sprawdziło, co rzeczywiście kryje się za rekordową statystyką. Jak przekazał nam rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego Jakub Banasiak, na stacjonarny kierunek lekarski odnotowano dokładnie 2969 zgłoszeń. Wskaźnik 49 kandydatów na miejsce powstał przez podzielenie tej liczby przez 60 dostępnych miejsc. Taki wynik nie oznacza jednak, że o każdy indeks rzeczywiście do końca walczyło 49 osób. Kandydaci mogą aplikować równocześnie na różne uczelnie, a część zakwalifikowanych w Kaliszu nie złożyła dokumentów. Według rzecznika Uniwersytetu Kaliskiego prawdopodobnie wybrali inne uczelnie. Efekt? Jak poinformował nas Jakub Banasiak, 3 z 60 miejsc pozostały wolne. A jeszcze 25 września uczelnia publikowała kolejną listę zakwalifikowanych na medycynę i czekała na dokumenty do 28 września. Ciekawie wygląda też porównywanie progów. Pierwszy próg w Kaliszu wynosił według Banasiaka 157 punktów na 200. W Szczecinie było to 175 punktów, mimo że tam na jedno miejsce przypadało około 20 zgłoszeń. Ostatecznie szczeciński próg spadł do 160 punktów. W Kaliszu liczba minimalna progu punktowego to 149. Skąd więc kaliskie 49 kandydatów na jedno miejsce? Duże znaczenie ma niewielki limit. W Szczecinie na medycynę zgłosiły się 5202 osoby, tyle że Szczecin miał 255 miejsc, a Kalisz tylko 60. Rekordowe 49 kandydatów na miejsce dobrze pokazuje więc popularność rejestracji na kierunek, ale nie oznacza, że właśnie w Kaliszu najtrudniej było zdobyć indeks. Rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego wzrost zainteresowania tłumaczy podwójnym rocznikiem maturzystów, a także, jak przekazał Radiu Centrum, jakością kształcenia na uczelni. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Andrzeja Mielonckiego w Koźminku. To ulica, przy której zlokalizowany jest m.in. dwór w Koźminku, będący siedzibą miejscowych placówek i organizacji kulturalnych. Na te inwestycje samorząd przeznaczył ponad 183 tysiące złotych, a rozbudowa kanalizacji mającej poprawić warunki życia mieszkańców ulicy powinna zakończyć się do 30 listopada tego roku. Koniec sparingów, w których koszykarze Tasomix Rosiek z Stali Ostrów zaprezentowali się z całkiem dobrej strony. Czas na poważne granie o ligowe punkty. Mowa o inauguracyjnej kolejce PGE Basket Ligi, w której to w sobotę o 19:30 w hali Globus w Lublinie z miejscowym startem zmierzy się popularna stalówka.
4: W jakiejś tam części jest zagadka, ale obie drużyny dużo rozegrały tych meczów kontrolnych, także mniej więcej wiadomo, czego można się spodziewać. Jedyne co, że zespół z Lubina zmagał się z urazami i do końca nie wiemy, kto wystąpi w tym sobotnim spotkaniu po ich stronie.
5: Jakiego meczu możemy się spodziewać?
4: Nie chcę żadnych jakichś używać prostych słów, że ciężkiego, bo to nie o to chodzi. Na pewno my musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. Nieważne, czy to będzie ładne spotkanie, wysokopunktowe czy niskopunktowe. Musimy zrobić po prostu wszystko, aby wygrać to spotkanie. Na pewno przygotujemy się dobrze do tego spotkania, aby po prostu zrobić wszystko, aby wygrać.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban, trener ostrowskiej drużyny. Tasomix Rosiek Stal Ostrów do nowego sezonu przystępuje w kompletnie przebudowanym składzie, w którym z poprzedniej kadry zostali jedynie kapitan Daniel Gołębiowski oraz Nikodem Czoska.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Piątek rano, otwieramy oczy i sprawdzamy, gdzie kierowcy dziś muszą trochę zwolnić, a gdzie lepiej od razu wybrać jakąś inną trasę. I zaczynamy od Kalisza. Na Romańskiej coraz więcej znaków, pachołków, sprzętu, ale na razie przejdziemy bez większych problemów, to się zmieni. W kolejnym etapie ulica będzie zamknięta, objazdy poprowadzą m.in. przez Lechosławską i Chotów albo Sulisławicką, a remont całej ulicy potrwa 2 lata, więc zdążymy się do tego wszystkiego przyzwyczaić. Kolejny punkt Dobrzecka, odcinek od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow zamknięty. Skalmierzycka też wymaga uwagi. Od Nowego Światu w stronę handlowej jedziemy na jednym kierunku. Od handlowej Skalmierzycką zwykłym autem z kolei nie wjedziemy. A jeśli jedziecie zgodno, to zaraz po skręcie z ulic Lipowej, tam trwają prace wodociągowe. Uważajcie, kolejna miejscówka, gdzie warto dać kierowcy przed nami trochę więcej przestrzeni, bo Anusz zaraz gdzieś skręci po kolei, po Kaliszu. Czas na krajówkę numer 12 między Opatówkiem a Kaliszem. Tutaj mamy zestaw, którego kierowcy szczególnie nie lubią, czyli zwężenia, wahadło, światła, korki, a to ostatnie potrafią zaczynać już w Opatówku. Alternatywą są trasy przez Szałę, Borów, Tłokini i Nędzerzew. Ostrów, remontowana ulica Wrocławska, zwężenia między rondem bankowym a rondem miast partnerskich, a na krajówce numer 36 w stronę Krotoszyna ruch wahadłowy od strony Lamek. W Pleszewie remont Kazimierza Wielkiego, na tej ulicy przebudowa, kierowcy muszą liczyć się z tymczasową organizacją ruchu. No jeszcze jutro ważne, w gminie Gołuchów zostanie całkowicie zamknięta droga Macew Jastrzębniki, mamy remont nawierzchni, więc tę trasę po prostu trzeba będzie ominąć. I jeszcze jest Janków, pierwszy Grodzisk, zamknięty odcinek i most na Prośnie w Bogusławiu. Objazdy wyznaczone, więc lepiej jechać zgodnie z oznakowaniem.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Nowe samochody pojawiają się w służbie polskiej policji i także Inspekcji Transportu Drogowego. Ta druga pochwaliła się niedawno nowym nabytkiem, nieoznakowane auto, które będzie wykorzystywane do kontroli. Pojazd o mocy prawie 240 koni mechanicznych, więc można tym ścigać oczywiście, ale jak się okazuje, nie do ścigania ma służyć, a po prostu do spoglądania, tak, wiesz, zza rogu na kierowców.
0: Tak, ozdoby, tak, tak, no ozdoby. Tak.
8: Auto jest czarne, auto jest nieoznakowane, oczywiście jest tajne, ale jest element,
0: dobrze
8: który zdradza.
0: W nocy.
8: Jest element, który zdradza, jest z tyłu naklejka na bagażniku, duża naklejka o dofinansowaniu zakupu samochodu, więc...
0: No i proszę bardzo, cały kamuflaż prysł.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 21 minut 8.

0: Reklama.
1: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
2: Robiliśmy pierniki.
3: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy.
1: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na Was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
11: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama. Ogłoszenie.
3: Firma Dajano w Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej. Pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wycinarki laserowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459. Zatrudniamy kobiety i mężczyzn.
2: Ogłoszenie.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: No proszę bardzo, stuletnia księgowa. Pani Maria właśnie tyle ma lat i cały czas zajmuje się porządkowaniem papierów i finansami.
2: I ogarnia te wszystkie przepisy?
1: Ogarnia.
2: I te niższe podatki, wyższe podatki, długi, zyski, straty i tak dalej?
1: Okazuje się, że nawet ma pewien atut.
2: O tym będziemy wam mówić w wiadomościach o 8:00. Będą także dobre wiadomości dla kierowców i coś o panu, który swego czasu zaorał traktorem wyremontowaną drogę.
3: Reklama.
4: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
5: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2+1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Pasja, talent, miłość do jazzu.
8: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
10: Co robić 4 października? Oczywiście jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
11: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
12: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
11: Aurelis-znicze.pl.
3: Reklama.
13: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No i cóż mamy, bawię lato, pogoda to pisuje wszystkim tym, którzy lubią spędzać czas na świeżym powietrzu, taką aurę zawdzięczami wieżowy Borchert. No i nie da się ukryć, że ta piękna aura jeszcze z nami troszkę zostanie. Dzisiaj pozostajemy w ciepłym powietrzu polarnym. Małe zachmurzenie po południu na zachodzie regionu, tylko wzrastające do umiarkowanego. Maksymalnie dziś na termometrach do 23 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, południowy. Po południu od zachodu skręcający na zachodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 8.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Paliwo już jutro może być tańsze. Prezydent zaskoczył premiera. Zaorał traktorem wyremontowaną drogę. Sąd nie chce oddać mu ciągnika. A na koniec o księgowej, która ma 100 lat i wciąż pracuje. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rząd zapewnia, że już w ten weekend kierowcy zapłacą mniej, a to skutek podpisania przez prezydenta ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ten nowy podatek ma sfinansować nową wersję programu CPN, a to oznacza, że cena benzyny powinna spaść poniżej 7 zł za litr, a diesla poniżej 8. Prezydent Nawrocki w wieczornym orędziu tłumaczył, że podpisuje ustawę, by zakończyć polityczny spór, za który płacą Polacy.
5: Każda złotówka pozyskana dzięki tej ustawie musi zostać wydana na obniżenie cen paliw. Nie za miesiąc, nie za tydzień czy dwa. Paliwo ma być tańsze teraz.
4: Rząd z kolei chce, żeby nowy program CPN obowiązywał minimum do końca roku. Po nieudanej próbie wykonania kary śmierci w amerykańskim stanie Tennessee, ONZ zaapelował do władz tego stanu o wstrzymanie się od kolejnej próby, mówi rzecznik ONZ do spraw praw człowieka.
6: Kara śmierci nie powinna mieć miejsca w żadnym społeczeństwie, a sprawa Christy Pike pokazuje wiele powodów, dla których należy ją znieść. Jej długotrwałe cierpienie jest odrażające i okrutne.
4: Obecnie 50-letnia Christy Pike została skazana w 1996 roku za zabójstwo 19-latki. Podczas środowej próby egzekucji otrzymała 2 zastrzyki, które w teorii powinny ją pozbawić życia. Jednak kobieta przeżyła i trafiła do szpitala. Póki co władze stanu Tennessee zapowiedziały niezależne dochodzenie w sprawie nieudanego wykonania wyroku i zawiesiły wszystkie egzekucje do końca roku. Norkowie zdetonują kilka ton materiałów wybuchowych u wybrzeży Świnoujścia. Miny pochodzą z czasów II wojny światowej. Akcja zacznie się w poniedziałek w pobliżu budowanego falochronu. Na czas operacji od niemieckiego Achbeku po Międzyzdroje obowiązywać będzie zakaz wchodzenia do wody. Mieszkańcy i turyści otrzymają alertę RCB. Rolnik z Gliwic, który zaorał traktorem świeżo wyremontowaną drogę, na razie nie odzyska swojego ciągnika. Tak zdecydował sąd w sprawie 60-letniego pana Józefa. Jak tłumaczy adwokat rolnika Adam Szewc, musi on udowodnić, że ciągnik jest mu potrzebny.
7: Musimy to udokumentować. Mówiąc krótko, że pan prowadzi czynne gospodarstwo i każdego dnia używa tego narzędzia do pracy.
4: Sąd uchylił natomiast rolnikowi dozór policji i zwrócił poręczenie majątkowe. Uwaga na niebezpieczne telefony i wiadomości tekstowe. Tą drogą najczęściej dochodzi do wyłudzenia danych. Spośród osób, które doświadczyły kradzieży danych lub próby ich wyłudzenia, blisko 40% zetknęło się z tego typu oszustwem właśnie przez telefon. Wynika z raportu serwisu chroń.psl.pl i Krajowego Rejestru Długów. Stuletnia księgowa wciąż pracuje dla pani Marii. Zajmowanie się finansami i porządkowanie papierów to wciąż przyjemna praca. Jak mówi, jest dla klientów wewnętrzną Najwyższą Izbą Kontroli, bo młodzi się spieszą i czasami popełniają błędy.
8: Ja jestem alfa i omega. Nie umiem siedzieć bezczynnie. Sprawdzam finanse, liczę, porządkuję akta.
4: Pani Maria zajmuje się rachunkami w jednej z warszawskich firm.
1: Kursy walut.
2: Średnie ceny w kantorach o poranku: euro po 4,37 zł, dolar amerykański po 3,88 zł, frank szwajcarski 4,69 zł i funt brytyjski 5,13 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 4 minuty po godzinie 8. To jakieś gromkie 100 lat by się przydało teraz o tej porze.
0: To datej księgowej? Nie, to byłoby fopa.
2: No to by było straszne fopa.
0: Dobra, okej.
2: Ja raczej myślę tutaj ciepło o naszych dzisiejszych solenizantach.
0: O Teofilu.
2: Którzy już może wstali.
0: Jak rozumiem, o Teofilu pomyślałaś ciepło.
2: Pomyślałam.
0: O Dionizym też pomyślałaś, też. Tak? Dobrze.
2: No i o Antośce. Antonia dzisiaj też świętuje 2 października w kalendarzu, a my mamy dla was już fajny kawałek.
0: Czy ja mogę? Przepraszam.
2: A proszę uprzejmie.
0: Bo
2: proszę
0: zapomniałaś o panie Nasiem Boże. Ale Siembor dzisiaj ma okazję i ursycyn.
2: To ja przepraszam bardzo. To dołączamy oczywiście do grona i wysyłamy piosenkę. I mamy Love Generation.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.

0: No, teraz będziemy się zagłębiać w bardzo poważne dane wywiadu koreańskiego. Ale nie dotyczy ani tam żadnego rozplanowania, żadnych tam ładunków czy czegoś, tylko chodzi o dietę.
1: Okazuje się, że ten aktualny Kim, bo Kimów wielu było, nie trzyma diety, oj nie trzyma i brzuszek już taki zapuszczony, że ohoho.
0: Znaczy, ty to bardzo delikatnie ująłeś, natomiast tam ten wywiad Korei Południowej to twardo, że ekstremalnie otyły jest.
1: Ekstremalnie.
0: No, że 140 kg tam, no, że nałogowy palacz i cierpi na to otyłość.
1: I że się pojawiły w ogóle problemy z aktywnością fizyczną u Kima. Okazuje się, że odpalanie rakiet jednym guziczkiem to nie jest aktywność fizyczna, sportowa i nie da się na tym zrzucić kilogramów. No.
0: Tak, jest to kontrowersyjna sprawa w związku z tym, że akurat mamy falę głodu, która przytacza się przez kraj Kima.
1: Nie pierwszą zresztą. Tak. A w tym czasie same Kim tyje na potęgę, kilogramów przybywa i raczej są to produkty, tak twierdzą, no, pochodzenia tego, jakby to nazwać, imperialistycznego, prawda?
0: Bardzo możliwe, że to tam jakieś po prostu batoniki i inne tego typu fajne rzeczy. Aha. Żadnych tam brzęszeń i innych fajnych. No,
1: tego akurat nie wiemy, czy brzęszeń, ale to nie wnikajmy.
0: Nie wnikamy, można sobie zobaczyć obrazki i nie polecamy takiego sposobu.
1: Ale swoją drogą, jak na polityka, wygląda zdrowo. Dzień dobry.
2: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Reklama. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Będzie Bach i będzie Mozart.
1: Jesień organowa. A zabrzmiało tak dramatycznie?
0: Ja wiem, powiem ci, że tak. Zabrzmiałeś, jakbyś już słyszał. Jesień organowa, Chełmce 2026, kolejny koncert.
1: O tym będziemy mówić już za moment w wiadomościach o 8.30.

0: 8.30, przed nami kolejne wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od strażackiego Fair Play. Będzie o koncercie organowym w Chełmcach oraz mocnym powrocie do Tauron Ligi Kobiet Kaliskich Siatkarek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pokazali, że nie wynik, ale zasady fair play i strażacki honor są dla nich najważniejsze. Druhowie z jednostki ochotniczej straży pożarnej w Westrzy zrezygnowali z drugiego miejsca w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Sieroszewicach i zwrócili puchar, dyplom oraz nagrodę, bo uznali, że podczas sztafety skorzystali z własnego błędu.
3: Do kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas niedzielnych powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych w Sieroszewicach w powiecie ostrowskim. W trakcie biegu sztafetowego jeden z zawodników OSP Westrza nie znalazł się w wyznaczonej strefie swojej zmiany, a kolejny zawodnik pokonał dwa odcinki sztafety. Sędziowie nie zauważyli tego ewidentnego przekroczenia przepisów, ale inni uczestnicy zawodów byli już bardziej spostrzegawczy. Po biegu do sekretariatu wpłynął protest, ale nie został on uwzględniony ze względów formalnych. Strażacy z Westrzy skorzystali w punktacji ogólnej na tej sytuacji, ale uznali jednak, że nie mogą przyjąć takiego rozstrzygnięcia. Tuż po zawodach przyznali, że popełnili błąd i dlatego, kierując się, jak napisali w oświadczeniu, uczciwością, honorem strażackim i zasadami fair play, postanowili zrezygnować z pucharu i nagrody. Druhowie przeprosili sędziów, organizatorów i pozostałe jednostki, podkreślając, że ważniejsze od miejsca w klasyfikacji są dla nich honor i szacunek do rywali. I choć cała sytuacja miała miejsce podczas powiatowych zawodów strażackich, to druhowie z OSP Westrza zaprezentowali iście olimpijski poziom zasad fair play. Dla Radio Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jesień organowa Chełmce 2026 to cykl koncertów w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Organowego organizowanego przez Fundację Inicjatywa dla Opatówka. Drugi z występów odbędzie się w kościele parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmcach.
4: Będzie to niezwykle ciekawy koncert, gdyż będzie miał charakter improwizowany. Po dwóch utworach programowych będą to utwory Jana Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Adam Tański, czyli organista występujący na tym koncercie, wykona kilka improwizacji na zadane tematy w określonych stylach, które przedstawione są w programie. Są to style niezwykle różnorodne, począwszy od baroku aż na romantyzmie i muzyce współczesnej.
2: Zaprasza słuchaczy Radia Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Koncert odbędzie się w tę niedzielę po ostatniej mszy świętej w Chełmcach, czyli około 17.15. Wstęp jest wolny. Nie ma czasu na rozgrzewkę. Siatkarki Netland MKS Kalisz wracają do Tauron Ligi Kobiet i od razu zmierzą się z mistrzyniami Polski. Po roku gry poza elitą kaliszanki znów będą rywalizować na najwyższym poziomie, a ich pierwszymi przeciwniczkami będą PGE Budowlani Łódź. To właśnie z tym zespołem podopieczne Radosława Wodzińskiego rozpoczną walkę o ligowe punkty. Kaliszanki mają za sobą udany poprzedni sezon zakończony mistrzostwem pierwszej ligi i po roku wracają do elity, a pierwszy rozdział nowej, starej historii będzie wyjątkowo wymagający.
5: Myślę, że teoretycznie najtrudniejszy przeciwnik może być tym najłatwiejszym. Dlatego zagramy zdeterminowane, będziemy chciały zaryzykować w każdym elemencie i mam nadzieję, że będzie z tego dobry wynik. Cały poprzedni sezon był fantastycznym dopingiem, nie tylko na meczach domowych, ale także wyjazdowych, także liczymy na duże wsparcie. No to jest nie bez powodu nasz siódmy zawodnik i mamy nadzieję odpłacić się też dobrą grą.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Lewandowska, kapitan zespołu. Spotkanie rozpocznie się dziś o 17.30 w Arenie Kalisz. Dla kaliskiego zespołu będzie to pierwszy test po dwóch miesiącach przygotowań i dużych zmianach w składzie, a rywal, który stanie po drugiej stronie siatki, od razu będzie z najwyższej półki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Jeśli dzisiaj od rana planujecie podróż po Kaliszu i okolicach, to mamy dla Was krótką instrukcję obsługi piątkowych dróg. Na przykład Kalisz, ulica Romańska. Tu remont właśnie się rozkręca. Na razie ciężki sprzęt i oznakowanie nie blokują przejazdu, ale w następnej fazie ulica zostanie zamknięta. No i wtedy kierowcy będą korzystać z objazdów przez Lechosławską i Chotów albo przez Sulisławicką. Do Brzecka. No tutaj już nie czekamy na przyszłość, bo utrudnienia są już i teraz. Odcinek od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow zamknięty. Na Skalmierzyckiej z kolei obowiązuje jeden kierunek od Nowego Światu do ulicy Handlowej. I jeszcze zgodna przy Lipowej, praca wodociągowej, kolejne miejsce, gdzie warto zachować ostrożność, tyle Kalisz. Teraz kierunek Opatówek, krajówka nr 12 do Kalisza. Tutaj remont trwa pełną parą, wahadło, zwężenia, miejscami nierówna nawierzchnia, a korki zaczynają się już w centrum Opatówka. Jeśli nie musicie jechać główną trasą, to warto rozważyć Szały albo Borów, Tłokinie czy Nędzerzew. Ostrów Wielkopolski, Wrocławska, tu zwężenia i ograniczenia prędkości za miastem, na krajówce nr 36 w kierunku Krotoszyna, ruch wahadłowy. Pleszew, Kazimierza Wielkiego, ta ulica w remoncie, ma dostać nową odsłonę między innymi dzięki przebudowie chodników, ścieżce rowerowej i nowej organizacji przestrzeni, ale na razie trzeba się trochę pomęczyć. Jeszcze coś dla tych, którzy już myślą o sobocie. Jutro droga Macew Jastrzębniki będzie całkowicie zamknięta. Mamy remont nawierzchni w planach, więc trzeba będzie znaleźć jakąś inną trasę. I na koniec jeszcze Janków Pierwszy Grodzick, zamknięty odcinek oraz most na Prośnie w Bogusławiu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Za 22 minuty 9.

0: Reklama.
1: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Muzyka i głos.

0: od Oleofarm.
1: Reklama.
0: Od radia.
2: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
3: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: Od radia dla Ciebie.

0: Kalendarz muzyczny.
1: Zaczynamy od roku 1950. Urodził się wtedy Mike Rutherford, basista, kompozytor i wokalista, członek grupy Genesis. Od ich powstania, czyli od roku 1966. W międzyczasie wydawał również płyty solowe. Od 1985 roku prowadził swój własny zespół Mike and the Mechanics. A my zaglądamy do grupy Genesis i przeboju Turn It On Again.

0: Teraz by można zrobić cały wykład, no ale tyle czasu nie mamy, więc krótko. 1951 rok.
1: Na świat przychodzi Gordon. Sam Gordon Sumner, basista, wokalista, kompozytor i pianista. I Gordon, który był liderem grupy Police.
0: To już wiadomo, że chodzi o Stinga. Oczywiście właśnie. Po rozpadzie grupy.
1: Nasz dobry Sting.
0: Tak jest. No. Kontynuuje karierę wyłącznie solo, chociaż od czasu do czasu jakiś tam duet nagra. If you love somebody, set them free. I Sting.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com. Reklama.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Pogoda się naprawdę bardzo, bardzo sympatyczna. No jak nie na październik. Dziś maksymalnie zobaczymy w regionie 23 stopnie. Najcieplej na południu. Wiatr słaby, umiarkowany południowy. Po południu będzie od zachodu skręcał na zachodni. Zachmurzenie małe. Po południu jedynie na zachodzie regionu wzrastające do umiarkowanego. Mnóstwo słońca. No i ani kropli deszczu. Wysokie ciśnienie. Biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła 9. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Tankowanie będzie tańsze. Pytanie teraz, czy w weekend, czy dopiero po? Problem z produkcją miodu w Polsce. Ceny mogą podskoczyć. Znów można plażować w wózce. Plaża po tygodniu została posprzątana. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy kierowcy mogą odczuć ulgę na stacjach paliw. Mam nadzieję, że to kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
5: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. I niezwłocznie po publikacji ustawy będziemy gotowi do publikacji rozporządzeń odpowiednich. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin. Mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę.
4: To komentarz szefa kancelarii premiera do decyzji prezydenta. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Z kolei minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Po nocnym rosyjskim ataku na Kijów jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne. W wyniku uderzenia ponownie trafiony został most południowy nad Dnieprem i budynek wielopiętrowy w dzielnicy Darnycja. W środkowo-wschodniej części miasta ukraińskie siły powietrzne donoszą, że Rosja przeprowadziła atak przy użyciu ponad 100 bezzałogowych statków powietrznych typu Shahed, w tym prawie połowa to statki odrzutowe. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość z tych dronów. Po 2 latach walki o zdrowie na Filipinach polski pacjent wrócił do kraju rządowym samolotem. 42-letni Piotr Moczulski na Filipinach doznał poważnego urazu głowy. Jest już pod opieką specjalistów w szpitalu w Białymstoku i przeszedł pierwsze badania. Lekarze rozpoczęli ocenę jego stanu i dalsze leczenie, mówi wicedyrektor szpitala profesor Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.
6: To były badania kontrolne, badania krwi, badania obrazowe. Te badania wykazały właściwie prawidłowe parametry. Parametry również w badaniach obrazowych są takie, jakie były spodziewane, takie, jakie były opisywane też w dokumentacji, którą otrzymaliśmy wraz z pacjentem.
4: Pacjent potrzebuje całodobowej opieki, korzysta z tlenoterapii i karmiony jest przez sondę. Coraz bardziej brakuje polskiego miodu. Najpierw wiosenne chłody, a potem letnie upały sprawiły, że kwiatów było mniej i kwitły krócej. Ceny w skupie już wzrosły nawet o 50%, ale niewiele to pomogło. Musimy ratować się importem, głównie z Ukrainy i Chin, tłumaczy Przemysław Rujna, sekretarz generalny Polskiej Izby Miodu.
7: Chodzą kolejne ciekawe kierunki, takie jak Wietnam, Kambodża, a także Ameryki Środkowej i Południowej.
4: Z tego powodu miód prawdopodobnie zdrożeje. Kapryśna pogoda to nie jedyny problem. Pszczelarze zwracają uwagę także na mniejszą dostępność roślin miododajnych, związaną m.in. z wycinką drzew i zmianami klimatu. Plaże w Ustce znowu są otwarte. Niedługo będzie też tak w całej gminie. Problemem od tygodnia była tam wyrzucana przez morze podejrzana substancja ropopochodna, którą morze wyrzuciło w ubiegłą sobotę. Po usunięciu czarnych grudek wczoraj po południu znów można było odpoczywać na piasku. Pozostałe gminne odcinki plaż mają zostać otwarte jeszcze dziś.
8: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O pierwsze zwycięstwo i pierwsze 3 punkty w Lidze Narodów na Narodowym. Dziś wieczorem zagrają polscy piłkarze z Rumunią. Jak na razie kadra Jana Urbana ma zaledwie punkt, a możliwa porażka mocno utrudni walkę o dywizję A i elitę tych rozgrywek. Niezależnie od wyniku, Jan Urban wydaje się być spokojny o swoje miejsce na ławce trenerskiej.
9: Nie czuję, że gram o posadę. Porażka na pewno do tej decyzji by przybliżyła do tego, żeby mnie zmienić. Na Natomiast no nie, my koncentrujemy się przede wszystkim na tym, aby przygotować jak najlepiej zespół do spotkania z Rumunią.
8: Większe problemy mają nasi rywale. Rumunia przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-2, a następnie u siebie z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Selekcjoner Gorge Hadzi, jak pisze rumuńska prasa, ma dziś zagrać o posadę trenera. Myślę, że będzie to pojedynek dwóch zranionych drużyn. Nie pojechaliśmy na mundial i nie zaczęliśmy dobrze Ligi Narodów, dlatego oba zespoły będą walczyć z całych sił i będzie to piękny mecz. Hadzi w Rumunii uznawa jest za legendę futbolu, ale ostro był krytykowany ostatnio za eksperymenty ze składem. Początek meczu Polska-Rumunia o 20:45. A w zakończonych wczoraj meczach trzeciej kolejki Ligi Narodów w Dywizji A Grecja zremisowała z Holandią 2-2. Niemcy pokonały pewnie 2-0 Serbię, a Dania przegrała u siebie z Portugalią 2-4. Po dobrym turnieju w Singapurze, gdzie dotarła do półfinału, kiepski wynik notuje Maja Chwalińska. Polka w swoim pierwszym meczu w turnieju w Pekinie przegrała z Ukrainką Dajaną Jastrzębską. W meczu ugrała raptem 4 gemy i po dwóch setach 6-3, 6-1 ostatecznie żegna się z turniejem China Open. Dziś na kortach w Pekinie powalczą jeszcze Magdalena Fręk w starciu z Czeszką Nikolą Bartunkową oraz Hubert Hurkacz z Francuzem Arturem Jeon.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Duet na rano.
2: 9:05, a cóż my dzisiaj świętujemy? Dzisiaj mamy Światowy Dzień Uśmiechu. Tomek teraz nic nie powie, bo się uśmiecha.
10: Proszę, dobrze, wyobraźcie sobie, że się uśmiecham, tak, od ucha do ucha. Jest także w kalendarzu, co na przykład, jest piątek.
2: A czy my możemy przy okazji pozdrowić panie dentystki, panów dentystów?
10: Bo to wiesz, dlaczego? Uśmiech. Okej. Ale znajdź mi człowieka, który uśmiecha się u dentysty i tego nie zrobisz, no.
2: No ja cię przepraszam, wszyscy się uśmiechamy.
10: Chyba, że po fakcie i mówisz, a to wcale tak nie bolało, jak
2: miał
10: boleć.
2: Bo masz te
10: takie
2: metalowe tutaj, wiesz, i to ci tak rozciąga.
10: A to jest wymuszone.
2: Nie, dobra, to już nie mówmy o takich strasznych rzeczach. Dzisiaj Światowy Dzień Zwierząt Hodowlanych. Proszę sobie tam pogłaskać, jeżeli macie możliwość, jakąś kózkę, krówkę, tylko uwaga, bo to może kopnąć.
10: No, dobra, różnie z tymi pszczotami. Zagrajmy ładnie, to będzie chyba najlepsza opcja.
1: Radio Centrum. Radio Rano.
2: 6:09.

0: Reklama.
1: Co robić 4 października? Oczywiście jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.

0: No to gramy. Tak ładnie wam gramy. 21 minut po 9, a teraz idziemy na zwolnienie na L4 słynne, bo mamy nowe statystyki z ZUS-u.
1: No właśnie, i okazuje się, że ten październik to taki najlepszy nie jest w tym ZUS-ie. Mm-hmm.
0: Okazuje się, że miesiąc, który się rozpoczął, to jeden z dwóch miesięcy w roku, kiedy bierzemy najwięcej zwolnień lekarskich.
1: To jest po prostu początek jesiennego sezonu infekcyjnego.
0: I o ile październik można zrozumieć, no zdarza się, tak okazuje się, że drugim miesiącem, w którym bierzemy najwięcej zwolnień, jest styczeń. Tutaj mamy zimowy szczyt zachorowań, który, uwaga, wzmocniony jest dodatkowo powrotem do pracy po okresie świąteczno-noworocznym.
1: Ciekawe.
0: No to jest normalne, to musi być. No człowiek wraca do roboty po takiej długiej przerwie, to musi się rozchorować od razu.
1: Nie ma opcji. Ja mam też jeszcze najczęstsze dni tygodnia. No jak to ładnie mówią, to efekt weekendu.
0: Zaskocz mnie.
1: Poniedziałek i piątek.
0: No tak.
1: No to tak najczęściej, znaczy podobno piątek jest liderem krótkoterminowych zwolnień.
0: No proszę, jak szybki wynajem normalnie.
1: Taką, tak. No to eksperci mówią, że to jest chęć wydłużenia weekendu.
0: Oczywiście, jasna sprawa. Tak,
1: albo jakieś lekkie infekcje.
0: A to, że choroba przychodzi w piątek i mija w poniedziałek, nie wybiera. No
1: ale
0: nie wybiera.
1: Trzy dni, proszę, to akurat wystarczy, nie? Na jakieś takie
0: trzy dni to nawet kataru nie wyleczysz, no gdzie tam. No. Zaczął się ten miesiąc, pamiętajcie o tym. Październik. Dzień dobry.
2: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny, telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych obrazowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
2: Reklama.
4: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Wehikuł czasu i jeszcze jeden takt. Jak grać to w całości od A do Z. Dżem muzycznie za nami, a na zegarach 9:30 wiadomości Agnieszka Walczak.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ostrzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Będzie o koncercie inauguracyjnym Kaliskiej Filharmonii i pierwszym domowym meczu ostrowskich koszykarek.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rozpoczęło się głosowanie w ramach kolejnej edycji ostrzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Swoje głosy mogą oddawać mieszkańcy od 16 roku życia.
4: W sumie miejscowe władze na budżet obywatelski przeznaczyły 500 000 zł. Do głosowania dopuszczono 10 projektów, które podzielone zostały na 3 kategorie. Duże i małe inwestycje, a także pozostałe zadania. Ze względu na to, że weryfikacje przeszły tylko 2 duże projekty, to one automatycznie zakwalifikowano do realizacji. Tak więc ostrzeszowianie głosować będą tylko na projekty w małych inwestycjach oraz pozostałych zadaniach. Na oddanie głosów mieszkańcy Ostrzeszowa mają czas do 18 października. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 października, a pełną listę dopuszczonych do głosowania projektów, a także regulamin ostrzeszowskiego budżetu obywatelskiego znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Wyjątkowym brzmieniem skrzypiec Antonio Stradivariego z 1685 roku Polonia rozpocznie ten sezon artystyczny Filharmonia Kaliska. Na otwarcie przygotowano 2 utwory, a wyjątkowe skrzypce, na których zagra Janusz Wawrowski, melomani usłyszą w pierwszej części.
5: Jeden Piotra Czajkowskiego, koncert skrzypcowy, który myślę, że dla wielu jest po prostu najlepszym koncertem skrzypcowym świata, bo rzeczywiście jest niesamowity, jest po prostu przepiękny koncert. No i Janusz Wawrowski, który zagra koncert Czajkowskiego, będzie królował swoim Stradivariusem. To posłuchamy, jak brzmi taki instrument, który podobno ma nazwę Polonia. W drugiej części koncertu będzie symfonia fantastyczna. I muszę powiedzieć, że każda nuta w tej symfonii jest cudowna.
2: Powiedział Radiu Centrum Ruben Silva, dyrektor Filharmonii Kaliskiej. W tym sezonie kaliscy filharmonicy zagrali już 2 koncerty będące preludium do inauguracji. W każdym miesiącu dla melomanów przygotowali po 2 lub 3, 4 występy. A ten najbliższy dziś o godzinie 19:00. Po wysokiej porażce w Rybniku na inaugurację sezonu czas na pierwszy mecz przed własną publicznością. Mowa o koszykarkach Basket Ostrowi, które w sobotę zmierzą się w Derbach Wielkopolski z Tęczą Leszno. Do Beniaminka pierwszej ligi dołączyła 16-letnia Daria Szatkowska. Wciąż w Ostrowie czekają na powrót do gry doświadczonej Aleksandry Parzeńskiej.
6: Na pewno te 2 pierwsze kolejki to Ola nie będzie gotowa, ale myślę, że te następne jestem optymistką i tutaj na pewno dołożymy wszelkich starań. No już Ola wchodzi w kontakt z zawodniczkami i tak dalej, więc no to jest kwestia czasu. Nie jestem w stanie wykalkulować, bo tak naprawdę no najbliższe dni, tydzień, dwa pokażą nam, ile jeszcze czasu potrzeba, ale jesteśmy już blisko mety.
7: Generalnie to chyba jakby czas będzie działał na waszą korzyść. Ten początek może być trudny, a później teoretycznie może być łatwiej.
6: Znaczy na pewno 2 trudne mecze, bo Rybnik, Leszno, 2 dosyć wymagających przeciwników. No trudno tyle, że jak się zaczyna od 0-2, no to później jest się w tej straconej trochę pozycji.
2: Powiedziała Radiu Centrum Paulina Misiek, prezeska Basket Ostrowi. Sołotni rywal ostrowskiej drużyny Tęcza Leszno na inaugurację sezonu też przegrał, więc Derby Wielkopolski będą pojedynkiem o dużą stawkę. Początek meczów w hali Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie o 17:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
2: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
0: Reklama.

0: Odziedziczyć, ale nic z tych rzeczy. Jak jesteś dzieckiem Stinga, to nie masz to liczyć na kasę.
1: No, nie. Sting stwierdził, że jego dzieci muszą sobie radzić same. Mm-hmm. Proszę bardzo, są różne pomysły. A to gitarę można wziąć do ręki, tak, i pograć. On na przykład proponuje coś takiego. Ale można robić różne inne fajne rzeczy, ale na pewno nie korzystać z pieniążków tatusia.
0: Tak, bo dziś nazwisko tatusia
1: to przejdzie.
0: Wielkie przeboje, ale też luksusowe nieruchomości, winnica w Toskanii, transakcje warte setki milionów dolarów, a on im mówi: ja za was płacę. Ubieram was, no. Edukację wam zapełniłem, więc wyjdźcie po prostu do roboty. No.
1: A tak w ogóle to Sting bardzo lubi mówić o swoich nieruchomościach i w ogóle kocha różnego rodzaju nowe, dodatkowe domy. Więc zamiast kupić dzieciom pewnie jakiś fajny prezent, to myśli o tym, że może jakąś nową winnicę.
0: Oj, gdyby ktoś podejrzewał, że być może jest dzieckiem Stinga, bo to różnie w życiu bywa, prawda? To nigdy nie wiesz, to proszę sobie absolutnie nie rościć praw.
1: Znaczy,
0: nic
1: co,
0: z tych rzeczy.
1: My możemy powiedzieć, co oni sobie radzą. Jeden z nich, proszę, Joe jest muzykiem, przedsiębiorcą. Fuchsia zajmuje się aktorstwem. Mikey też, kariera z filmem. No to jakoś sobie poradzili.
0: Poukładali sobie życie, a tatuś robi swoje.

0: Wspominaliśmy o tym, że październik to jest miesiąc z L4. No i proszę, rośnie liczba zachorowań na grypę, jak się okazuje.
1: No niestety ten temat już za kilka minut w wiadomościach o godzinie 10.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
5: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
4: Aurelis-znicze.pl.
6: Pasja, talent, miłość do jazzu.
7: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
8: Więcej na www.cais.kalisz.pl.
7: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie teraz na południu Wielkopolski. Taka pogoda według synoptyków ma się utrzymać przez cały piątek. Chmury co prawda będą się pojawiać, ale nadal nie przeniosą opadów deszczu. Złota polska jesień w pełni. Teraz mamy 15-16 stopni, a dziś w regionie maksymalnie nawet 22. No i cały czas napływa ciepłe powietrze z południa.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
4: 10.
3: Radiocentrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Ceny za paliwo obniżone o ponad złotówkę do końca roku. Rośnie liczba zachorowań na grypę, sezon grypowy dopiero przed nami. Potencjalne schrony będą oznakowane, ale to nie oznacza, że będą otwarte. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Dzienniku Ustaw zostały właśnie opublikowane rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa. Obniżka obowiązuje od jutra do końca grudnia. Ma umożliwić spadek cen paliw na stacjach o około 20 groszy do złotówki i 30 groszy na litrze. To kwestia kilkudziesięciu godzin, mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec.
6: Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia. Więc to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, mam nadzieję, kiedy Polacy odczują już ulgę płacąc za paliwo.
5: Spadek cen paliw to pokłosie podpisanej przez prezydenta Karola Nawrockiego rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Ustawa już została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przed nami sezon grypowy i covidowy, ostrzega sanepid. Już we wrześniu liczba zachorowań wzrosła pięciokrotnie. Najczęściej chorują dzieci do 10 roku życia. Nie ma jednak powodu do paniki, a ciepła jesień sprzyja, żeby zaszczepić się właśnie teraz, radzi szef sanepidu Paweł Grzesiowski.
7: To nie jest absolutnie jeszcze żaden skok zachorowań epidemiczny. Fala, można powiedzieć, że kształtuje się powoli. Wysokie wskaźniki obserwujemy w grudniu. I póki nie ma tego wzrostu, to warto wykorzystać ten czas na szczepienia.
5: We wrześniu przeciw grypie zaszczepiło się 700 tysięcy osób. Większość skorzystało ze szczepień w aptekach. Nożownik z Jarosławia wciąż bez zarzutów. Jego stan według psychiatrów nie pozwala na przesłuchanie. W zeszły czwartek 31-letni Ukrainiec zaatakował 5 osób. Jeden duchowny zmarł. Szczegóły Marcin Starzec.
8: Do prokuratury w Przemyślu wpłynęła druga w ciągu ostatniego tygodnia opinia o stanie Ihora M. Biegli stwierdzili w niej, że 31-latek wciąż ma objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu.
9: Stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu.
8: Mężczyzna został już aresztowany na 3 miesiące, a karę odbywa w szpitalu psychiatrycznym na oddziale ze wzmocnionym zabezpieczeniem. Ocena biegłych na razie przekreśla szansę na przesłuchanie i ogłoszenie zarzutów. Kolejna taka opinia ma być gotowa w ciągu następnego tygodnia.
5: Zarzuty są już gotowe od zeszłego piątku. To zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń. Grozi za to dożywotnie. W Polsce brakuje miejsc schronienia na wypadek ataku z powietrza. W całym kraju wyznaczono ponad 80 takich punktów. Są one w podziemnych garażach, blokach, w szkołach czy w budynkach biurowych. W przypadku sąsiedniego bloku to od mieszkańców będzie zależeć udostępnienie miejsca innym. Podobnie jest w biurowcu, który jest otwarty w godzinach pracy, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
10: Mogą być sytuacje takie, że określona instytucja funkcjonuje od godziny do godziny i może się okazać, że nie będzie mieć tej dostępności. Natomiast jeśli jest ochrona, to powinna ten obiekt udostępnić. Po to kierowaliśmy pisma do tych wszystkich zarządzających.
5: Do końca roku miejsca schronienia mają być specjalnie oznakowane. Symbol to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle. Mapę schronów można znaleźć pod adresem gdziesieukryć.pl.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: 4 minuty po 10:00.

0: za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: to teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Jarosławem Urbaniakiem, posłem Koalicji Obywatelskiej, porozmawiamy o pomysłach na nowy węzeł kolejowy w regionie, budowie trasy S11 i bezpieczeństwie w niepewnych czasach. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla Ciebie.

0: czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: Dzisiaj ploteczki prosto z Hollywood. Jim Carrey po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu. Słynny aktor i komik, którego doskonale znamy z Maski, Głupiego i Głupszego, The Truman Show czy Bruce'a Wszechmogącego, poślubił 32-letnią Mina. Para powiedziała sobie tak podczas prywatnej ceremonii w Los Angeles. Kim jest wybranka Carreya? Mina, znana również jako Minzy, jest aktorką i artystką, raczej stronie od blasku fleszy i wybiera niszowe projekty. A to ciekawe, pierwsze publiczne zdjęcia pary pojawiły się już w 2022 roku, ale dopiero w tym roku Carrey zabrał ukochaną na galę Cezarów w Paryżu. Carrey ma za sobą dosyć burzliwe życie uczuciowe. Dwa małżeństwa, rozwody. Pierwsze z Melissą Womar. Małżeństwo trwało od 87 do 95 roku. Para ma córkę Jane. Drugie małżeństwo z Lauren Holly, jego partnerką z Głupiego i Głupszego, zakończyło się po niespełna roku. Aktor był też związany m.in. z Renée Zellweger czy Jenny McCarthy. Co ciekawe, jeszcze w 2014 roku aktor mówił, że nie planuje kolejnego ślubu, ale jak widać, życie napisało dla niego troszkę inny scenariusz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: A już za kilka minut o 10:30 kolejny odcinek publicystycznego cyklu Tak się mówi. Gościem Radia Centrum będzie Jarosław Urbaniak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
2: Reklama.
3: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermedic. Rejestracja, telefon 733 441 026 www.spectrumdiagnostyka.com.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.
0: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: na zegarze 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U, będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi Radio Centrum i tak się słucha.
2: Tomasz Michalak, dzień dobry. Gościem programu Tak się mówi w Radiu Centrum jest dziś poseł Koalicji Obywatelskiej, pan Jarosław Urbaniak, także przewodniczący Koalicji Obywatelskiej w Wielkopolsce. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Rozpoczynamy od tematu gorącego naszą rozmowę, bo tak się składa, że mniej więcej przed godziną w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie, które obniża VAT i akcyzę na paliwa. Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków ze sprzedaży paliw. No nie ma miłości między wami, mówię o prezydencie i o koalicji rządzącej, ale coś udało się zrealizować. Kto się ugiął? Czy się ugiął? Czy tak możemy o tym mówić?
4: Jak pan prezydent przy swoim charakterze usłyszy słowo ugiął, to się znowu usztywni, więc mocno niebezpieczne. Ale sprawa na pewno jest pozytywna i to w dwóch wymiarach. W tym jednym podstawowym, o którym wszyscy od wczoraj mówią, czyli że należy się spodziewać, że jak nie jutro, to na pewno pojutrze
2: będzie
4: na stacjach benzynowych taniej i to jest dobra wiadomość dla tych, którzy po prostu z paliwa korzystają, jeżdżą, tankują. I to jest, to jest najważniejsze. Ale jest też aspekt polityczny ważny, ja w tym zauważam, a mianowicie po tej całej dyskusji niezwykle długiej, męczącej. Przecież ludzie już mieli dosyć tej debaty na te podatki od nadzwyczajnych zysków Orlenu, bo powiedzmy sobie szczerze, że to głównie o Orlen chodzi. I że to niekonstytucyjne. Ile to słów już padło ze strony nie tylko samego prezydenta, ale przede wszystkim jego ministrowie z kancelarii prezydenta, którzy biegali po wszystkich mediach i suchej nitki na tej ustawie nie zostawiali od tygodni. Nagle się okazało, że i konstytucyjna, i że w porządku, i że można.
2: No to co trzeba było zrobić, żeby jednak okazała się konstytucyjna?
4: No nic. Nic. Wystarczyło. To jest taka trochę wada naszych czasów, że ludzie przestają uważać na to, kto wydaje jakąś opinię. Bo jak mój ulubiony kucharz mówi, że jakaś ustawa jest niekonstytucyjna, to ja jego opinię biorę pod uwagę, ale mnożę razy 0,002. Natomiast jak on mi mówi, jak powinno się prawidłowo smażyć schabowego, to ja jego opinię robię razy 10. I w tym przypadku należy zawsze pamiętać, czy jeżeli pan Szefernaker występuje i nie ma nic do powiedzenia, tylko że ustawa jest niekonstytucyjna, a za chwilę w tej samej telewizji, w tym samym radiu albo w innym występuje profesor prawa, specjalista od konstytucji i on mówi, że nie widzi tam żadnych podstaw, że tak banalna rzecz jak podatek od nadzwyczajnych zysków,
2: generalnie
4: który zostanie przeznaczony
2: prawa,
4: na to, żeby obniżyć...
2: Działanie prawa wstecz, to budziło duże kontrowersje, tak?
4: No ale ta zasada, jak nie chcę się mądrzyć, ale to ona owszem istnieje, tylko ludzie wbijają sobie do głowy działanie prawa wstecz pod warunkiem, że jest dla kogoś niekorzystne. A przecież to jest korzystne, bo na tym wszyscy na stacjach benzynowych skorzystamy. To jest tak, jak druga formuła, która jest źle rozumiana, konstytucyjna, równość wobec, że my jesteśmy równi. Tam jest równość wobec prawa. Wszyscy jesteśmy równi. My nie mamy takich samych praw, panie redaktorze. Pan ma inne jako prowadzący ten program, ja jako odpowiadający na pytania.
2: Pan odpowiada.
4: Ja odpowiadam.
2: No tak.
4: Nie ma równości na świecie. Państwo demokratyczne
2: Ale
4: powinno...
2: Ale się dogadamy.
4: Tak. Państwo demokratyczne zapewnia, i to jest wyraźnie napisane, tylko wszyscy zapominają o tej końcówce, równość wobec prawa.
2: Będzie więc taniej od weekendu, sobota lub niedziela, złoty 20, złoty 30 na litrze. Takie są zapowiedzi i to do końca roku, jak wszystko dobrze pójdzie, więc możemy spać spokojniej, albo spokojniej, przynajmniej jeśli chodzi o ceny paliw.
4: No spokojniej, wie pan, bo wojna w Zatoce Perskiej się nie skończyła, więc te przyczyny, że ceny paliw na giełdach światowych, te ceny netto, to są bardzo, bardzo wysokie, to się nie zmieniło. Na stacjach benzynowych będzie taniej z tego powodu, że państwo rezygnuje z podatków, z akcyzy i z VAT-u.
2: Pozostańmy więc w temacie trochę komunikacyjnym, drogowym i teraz zajrzymy do południowej Wielkopolski. Droga S11 nam się szykuje między Jarocinem a Ostrowem Wielkopolskim. Mamy decyzję środowiskową. Kilka tygodni temu też mówił pan o budowie tego prawie 50-kilometrowego odcinka. Na jakim jesteśmy etapie? Jaka jest szansa, że pojedziemy tą S11 do Poznania w miarę komfortowo? Przynajmniej dużą częścią S11.
4: Panie redaktorze, w tej chwili nie ma pytania, czy pojedziemy, bo na pewno pojedziemy. Jest tylko pytanie, kiedy pojedziemy. Rzeczywiście zaskakujące z mojego punktu widzenia jako posła, polityka tutaj stąd, z południowej Wielkopolski, jest tempo tych prac. Bo jest, jak wszyscy mi mówią, że a to nie można, tam nie można, bo tu jest jakiś problem, tu nie ma jakiegoś kwitu, tu jest zła odpowiedź, tu jest jakiś protest. To po pierwsze, ja sobie przypominam czasy, jak późną jesienią w 2007 roku premierem został Donald Tusk. Późną jesienią, czyli wpływu na budżet 2008 roku nie był prawie żaden, a w 2012 mogliśmy dojechać na stadiony Euro autostradami i drogami ekspresowymi. A teraz trwa to niezwykle długo, przynajmniej w przypadku S11. No i skończyło się nieprzyjemnie, bo już kilka miesięcy temu stanowisko stracił dyrektor oddziału poznańskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I tak jak pan redaktor mówi, nagle się okazuje, że jednak można. Znaczy, to naprawdę nie Donald Tusk, nie poseł Urbaniak, nie minister buduje tą drogę. Za to na każdym poziomie są jacyś ludzie odpowiedzialni i najwyraźniej wygląda na to, że tak, jak wielu, tak jak w wielu sprawach Wielkopolska bryluje na tle innych województw, tak akurat w przypadku budowy dróg w ostatnich trzech latach, a przynajmniej w zakresie tej roboty papierkowej, to coś nam nie idzie. To jesteśmy na szarym końcu i mam nadzieję, że ta zmiana personalna osoby odpowiedzialnej za to, co się dzieje w Wielkopolsce z drogami, spowoduje, że to ruszy rzeczywiście dobrze i że doczekamy w najbliższym czasie wreszcie tej przysłowiowej wbitej łopaty. No my na to czekamy.
2: Dobrze.
4: Znaczy to jak święty Tomasz. Palec w ranę. Dla mnie palcem w ranę w przypadku drogi jest to, że pojawiają się koparki, że pojawia się tłuczeń, że pojawiają się łopaty i coś się zaczyna dziać. Naprawdę w dzisiejszych czasach etap samego wykonawstwa to jest najmniejszy problem.
2: To w takim razie czekamy na S11. Tutaj dobre wiadomości, ale żeby nie było tak przyjemnie, to zapytam też o marginalizację Ostrowa Wielkopolskiego jako węzła kolejowego. Na to zwrócił pan uwagę. Ostrów, no nie da się ukryć, miasto panu bardzo bliskie. Spogląda pan na miasto, obserwuje i pewnie ubolewa w związku z tym, że pociągi coraz częściej Ostrów omijają. Pojawiła się kilka tygodni temu pana interpelacja do ministra infrastruktury o utworzenie dodatkowego przystanku. Ostrów Wielkopolski Północ. To jest ciekawy pomysł. Z czym miałby się wiązać? Co miałby dać mieszkańcom?
4: No to jak z tym świętym Tomaszem, to dopóki się nie zrealizuje.
2: To wiem, jeszcze jakiś, nie ma, tak.
4: Tak, jest to jakiś pomysł, który rzuciłem. Mianowicie, jeżeli rzeczywiście zaczynamy konkurować z samochodami i bardzo ważną kwestią jest szybkość przejazdu i każda minuta się liczy, a w Ostrowie rzeczywiście pociągi niektórych relacji muszą mieć przestawianą lokomotywę i to wydłuża ten postój, to może zbudować dworzec kolejowy dodatkowy w miejscu, w którym tego kłopotu nie będzie. I to byłoby przy obwodnicy towarowej Ostrowa, tej kolejowej obwodnicy towarowej Ostrowa. Szczególnie, że jakby tendencje, które są w poruszaniu się w tej komunikacji publicznej, no to wygląda w tej chwili tak, że wychodzę z domu, wsiadam do samochodu, jadę na parking, zostawiam samochód, wsiadam w pociąg i jadę. Znaczy, takich dobrych warunków w Ostrowie, w której stacja została zlokalizowana już w latach 70., zdaje się, XIX wieku.
2: Nie ma i nie będzie prawdopodobnie.
4: Nie ma i nie będzie, bo nie ma się gdzie tego parkingu tak naprawdę wybudować. Gdyby powstał ten nowy dworzec północny, tam są dziewicze tereny, na których naprawdę miasto mogłoby wybudować potężne parkingi i wtedy ten dworzec mógłby funkcjonować jako rzeczywiście duży dworzec, taki przesiadkowy i mogący, że ludzie z całej okolicy przyjeżdżają, bez problemu zostawiają samochód i za darmo zostawiają samochód. Tak? To wtedy byłby rzeczywiście duży zysk rozwojowy nie dla tylko Ostrowa, co dla całego regionu. To ja cały czas podkreślam, tak? Nie ma Ostrowa, nie ma Kalisza, jest aglomeracja. Jeżeli my nie będziemy patrzeć na nasz region jak na aglomerację, to na pewno nie spojrzą na nas w ten sposób, ani w Poznaniu, ani w Warszawie.
2: No, od jakiegoś czasu te relacje jak ostrowsko-kaliskie nie wyglądają rewelacyjnie i bardzo dobrze i nie każdy, mam wrażenie, te aglomeracje rozwija, tak jakby pan sobie tego życzył.
4: No pewnie tak, no ale to jest, wie pan, w polityce to tak bywa, że rzadko kto patrzy, jakby to mogło wyglądać. No, mogłoby wyglądać dużo lepiej, gdyby rzeczywiście ta współpraca była duża, bo od samorządowców tych spoza Ostrowa i tych spoza Kalisza, tych mniejszych aglomeracyjnych, wiem, że no, oni bardzo cierpią i widzą, że była szansa, był ten moment, w którym
2: mogło
4: to
2: być lepiej?
4: Wszystko ruszało, a w tej chwili, no, że zacytuję jednego z wójtów powiatu kaliskiego. No, nie po to robiliśmy aglomerację, żeby mieć 2 złote więcej na budowę ścieżki rowerowej albo chodnika. No.
2: To też apel do tego, do włodarzy miast Kalisza, Ostrowa Wielkopolskiego, żeby spróbować zadziałać w tym obszarze?
4: Tak, że aglomeracja powstała po to, żeby po pierwsze pokazać decydentom i w Warszawie, i w Poznaniu, że to jest może i najmniejsza 17, ostatni wagonik, ale jednak aglomeracja. Jedyna w kraju nieskupiona wokół metropolii wojewódzkiej. I że mamy pomysł na to wszystko, że tu rzeczywiście powstanie aglomeracja, bo co by o tym nie mówić, może nie politycy, samorządowcy, ale ludzie bardzo pracowici, bo to o tym zapominamy, bo sobie na co dzień żyjemy tutaj na południu Wielkopolski, że tutaj bez wsparcia państwa prywatny biznes robi bardzo dobre rzeczy. Tu jest centrum gospodarcze kraju. Więc potrzebne do tego są też rozwiązania, które już nie zależą od przedsiębiorców, tylko zależą od polityki. Tak? S11, która jest nam potrzebna, bo ci przedsiębiorcy, tak dobrze pracujący, te swoje towary muszą i przywieźć, i odwieźć. Więc potrzebna też jest kolej, bo niektóre rzeczy przewozimy koleją.
2: Jesteśmy w aglomeracji kalisko-ostrowskiej. Jeszcze spójrzmy na moment na sam Ostrów Wielkopolski, który pan obserwuje. Obserwuje pan to, co się dzieje w relacjach między choćby Radą Miasta, prezydent Ostrowa. A ja chciałem zapytać, jak tam pana relacje z byłym wiceprezydentem Ostrowa Wielkopolskiego, panem Mikołajem Kostką, bo zdaje się zaogniło delikatnie.
4: Delikatnie się zaogniło, bo pan redaktor tak lekko wypuszcza. Ja tu rzeczywiście w trakcie rozmowy w Radiu Centrum swego czasu, po wyroku, jaki się uprawomocnił panu Kostce, mówiłem o tym, że został skazany za korupcję. Nadal to powtarzam. Dostałem przedsądowe wezwanie do sprostowania do jakichś zapłat na rzecz PCK dużych pieniędzy, no, bo on nie został skazany za korupcję. Nie ma słowa korupcja w polskim kodeksie karnym. Tam jest kilka artykułów, które tę korupcję opisują, i pan Kostka został skazany na podstawie jednego z nich. Przekroczenie uprawnień celem uzyskania korzyści majątkowej. No to jest klasyczna definicja korupcji niestety. Oczywiście żadnych ruchów nie było, czyli pewnie zarówno pan Kostka, jak i kancelaria prawna, która go reprezentowała, wiedziała, że to jest sprawa nie do wygrania. No pan Kostka, zdaje się, przestał być zainteresowany dalszym gnębieniem mnie wezwań przedsądowych, bo ma kłopoty, bo odwieszono mu zawieszenie wyroku, więc chyba raczej go czekają przyjemne czasy na koszt podatników. Za darmo jedzenie, za darmo łóżko, za darmo opierunek. No tyle, że pospacerować po parku nie można.
2: No relacji to pan nie zbudował teraz raczej. Tak mi się wydaje?
4: Wie pan, to co się dzieje w Ostrowie Wielkopolskim, nie, powiedziałbym tak, nie zasługują na dobre relacje. Najwyższa pora, żeby to zmienić. To znaczy, mam takie wrażenie, że w Ostrowie, a nawet nie wrażenie. To
2: pana szybka ocena tego, co się w tej chwili dzieje na poziomie
4: Źle się dzieje
2: miasta?
4: I to i kto jak to, ale każdy poseł, senator wie, zaletą naszego zawodu jest to, że mamy kolegów z całego kraju. Polska o tym, co się dzieje w Ostrowie Wielkopolskim, jak to źle wygląda, że wiceprezydent idzie do więzienia, jak to źle wygląda, że bez przerwy latają służby i prokuratura po spółkach miejskich, jak to źle, że jeden z prezesów siedzi w areszcie od roku, czy już nawet dłużej.
2: Tutaj postawimy kropkę, bo czas trochę goni, choć tematów jeszcze sporo i będziemy czekać na rozwój wielu sytuacji i wypadków. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak był dziś gościem Radia Centrum.
4: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: No i to był program Tak się mówi.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
0: A już wkrótce rozmowę znajdziecie na facebookowym profilu Radia Centrum oraz na rc.fm w zakładce podcasty.
1: Reklama. Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś filety z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 41% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt 60% taniej. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.

0: Za 7 minut godzina 11, tuż po 11 pojawi się tutaj Karolina Romka, która już jest w studiu Radia Centrum.
1: A się już pojawiła, no, już jest, proszę.
0: Już jest.
2: Ładne?
0: Bardzo
2: ładne. Chciałam zrobić jak królik z katolu, ale nie mam takich długich uszu.
1: Powiedziałam, że wyskoczy skądś, a tu nie.
0: Nie znienacka.
2: No wyskoczyłam, ale to wiesz, nie wrzuciłam się w tym momencie, w którym...

0: powinnam.
1: Dobrze, jedno jest pewne. Słuchajcie, dzisiaj jest nadal jesień, to tak, ustalamy, znaczy, ale pogoda nadal taka, taki lipiec, tak?
0: Babie lato to lekki. Się chyba nazywa, tak?
1: Babie lato się za nazywa. Tak?
2: Dlaczego babie?
1: No bo dlatego, chłopie. Że wszystko, no. co najfajniejsze, kojarzy się z paniami. Okay. Dlatego babie lato, bo ładne.
0: To mogło być kobiece lato wtedy. Ale Marzanna w takiej kobiecej odsłonie, wy tego nie widzicie, ona jest cała w perłach.
1: O,
0: dama z łasiczką, tak czy jest. Dama z perłą, jak to
1: tak
0: było?
1: Tak się zastanawiam, jak chcę dorzucić do tego babiego lata, ale się nie dam. To nie te kolory.
0: Wszystko się da. Ja wyszłam od tego, że kobiece, wiesz?
2: Bardzo dobrze. Ładnie. Osiągnęliśmy taki poziom abstrakcji,
1: okazuje
2: że możemy
1: się,
2: kończyć.
1: Że wszystko jest ładnie, tak, w związku z tym...
0: Mężczyzna nie wytrzymał.
1: Najładniejsze w tym wszystkim jest to, że jest piątek, 2 października i my z Tomkiem mówimy wam już do usłyszenia.
2: No i zostajecie w dobrym towarzystwie. Dzięki, cześć.

0: Reklama.
1: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Letnia pogoda, ale jesienią tę jesień czuć jak najbardziej, zwłaszcza od samego rana i wieczorem. Teraz na moim radiowym termometrze 15 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie do 23. Będzie zachmurzenie, ale bez opadów. Wiatr z południowego wschodu wieje teraz słabo i niewiele przyspieszy. Na barometrach 1031 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Jedenasta.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ulga dla kierowców. Ceny paliw spadną ponad złotówkę na litrze. Nie trzymajcie się żadnych zasad, miał polecić dowódcom Putin. Nieco ponad 6 lat więzienia za pobicie żony i zostawienie jej na mrozie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozporządzenie obniżające akcyzę i VAT na paliwa widnieje już w Dzienniku Ustaw. Zostało tam opublikowane po wczorajszej decyzji prezydenta Karola Nawrockiego. Jak poinformował minister finansów Andrzej Domański, ceny paliw na stacjach już w ten weekend powinny spaść o około 20 zł 30 groszy na litrze, o ile dokładnie mówi analityk Daniel Czyżewski.
4: Zależy, czy będziemy mieli do czynienia z obniżką samego VAT-u, czy też VAT-u i akcyzy, ale wygląda na to, że to będzie złoty 10, złoty 20 na tych najpopularniejszych paliwach, benzynie i oleju napędowym. W przypadku obniżki samego VAT-u i trochę więcej, złoty 30, złoty 40 w przypadku obniżki VAT-u i akcyzy. Oraz nałożeniu mechanizmu ceny maksymalnej, tak jak w pierwszej części roku.
3: Obniżka obowiązywać będzie co najmniej do końca roku. Ukraina wzmacnia sieć przed zimą i spodziewanymi zmasowanymi atakami Rosji na energetykę. Eksperci oceniają, że przygotowanie obiektów jest lepsze niż w poprzednich latach, ale by bronić się przed oczekiwanymi masowymi uderzeniami zimą, kluczowa jest obrona przeciwlotnicza. Tymczasem Władimir Putin przekazał dowódcom wojskowym, żeby w czasie prowadzenia działań wojennych nie trzymali się żadnych zasad. Tak twierdzi prezydent Ukrainy Władimir Zełenski w rozmowie z Financial Timesem. W te głosy wsłuchuje się Tomasz Rochowski.
5: Władimir Putin miał dać rozkaz o braku jakichkolwiek zasad w zeszłym miesiącu, gdy Rosja zintensyfikowała uderzenia na cele cywilne. W ten sposób Kreml chce zmusić Ukraińców do ustępstw, a prowadząc akcje hybrydowe wymierzone w NATO, liczy, że sojusz wstrzyma pomoc dla Kijowa.
6: My nikomu nie ugrażamy.
5: Nikomu nie grozimy. Nie mamy zamiaru nikogo atakować ani w 2029, ani w 2030, ani w 2050 roku. Jeśli jednak staniemy w obliczu agresji, będziemy musieli zareagować. Mówił rosyjski dyktator, tyle że to samo Putin twierdził przed rozpoczęciem pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku.
3: Jest wyrok sądu dla męża, który zostawił żonę na mrozie, a wcześniej dotkliwie ją pobił. Sąd okręgowy w Lublinie skazał Michała M. na 6 lat i 1 miesiąc więzienia. Do tej rodzinnej tragedii doszło w lutym ubiegłego roku w gminie Trzydnik Duży na Lubelszczyźnie. Kobieta zmarła w szpitalu. Prokuratura oskarżyła 48-letniego wówczas mężczyznę o zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wyrok jest nieprawomocny. Maja Chwalińska pożegnała się z turniejem w Chinach i to już w pierwszym swoim meczu. Polka przegrała z niżej notowaną Ukrainką Dajaną Jastremską. Ten pojedynek śledził Błażej Kulesza.
7: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dajaną Jastremską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po dwa. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1.
3: Na razie więc Polka musi odłożyć marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Teraz jeszcze dzień dobry, Karolina Romka z tej strony mikrofonu. W piątek, piąteczek, piątunio i dzisiaj, wyobraźcie sobie, pewnie słyszeli już, ale jak coś to ja przypomnę, mamy Światowy Dzień Uśmiechu, więc suszymy ząbki, panie i panowie, i to tak naprawdę szeroko, żeby zarażać innych tych uśmiechem, a przede wszystkim uśmiechamy się sami do siebie, to też ważne. Życzę wam, żeby to był udany dzień, no i oczywiście cały weekend słoneczny, na to też będziemy liczyć.

0: Reklama.
1: 7000 zł na AGD do twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca.

0: Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M, tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl, to się opłaca. Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Reklama.

To oczywiście promocja The Hooters 500 Miles. Ja mam nadzieję, że was do weekendu nie dzieli aż tyle. O, przeciwnie, że weekend macie zaplanowany przyjemnie. Przyjemna ma być także pogoda. Ponoć to ostatnie dni, ale chyba jeszcze to lato tak z daleka nam coś krzyczy, szepce i daje o sobie znać, bo ponoć tylko w okolicach poniedziałku ma się trochę pogoda zepsuć i wtorek, środa jeszcze będą uratowane. Może czwartek dołączy. Tymczasem dołączył do nas zespół z kawałkiem Oczy Szeroko Zamknięte 2003 rok.

0: 22 minuty po godzinie 11.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski przed nami, a w nich ważny temat dotyczący robotów i sztucznej inteligencji. Czy zastąpią niektóre zawody? O tym usłyszycie w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum o godzinie 11.30.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: 11.30 minęła, czas na kolejne wiadomości w studiu Radia Centrum. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od robota człowieka, który zawitał na Pleszewskie Targi Pracy i Kariery. Podpowiemy, gdzie można stać się Izabelą i Stanisławem, bohaterami lalki, a na koniec sprawdzimy, ile osób pobiegnie w jubileuszowym Ptolemeuszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy robot może zastąpić nauczyciela? Czy sztuczna inteligencja odbierze pracę lekarzom albo weterynarzom? Odpowiedzi na te pytania młodzi mieszkańcy Pleszewa mogli usłyszeć od samego robota.
3: Na trzecich targach pracy i kariery zorganizowanych 1 października przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych pojawiło się 60 wystawców firm, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, ale największą uwagę przyciągał Edward Warchocki, robot humanoidalny, który przyjechał ze swoim opiekunem Ignacym. Edward spacerował, tańczył, pozował do zdjęć i odpowiadał na pytania. Wziął też udział w rozmowie o przyszłości edukacji i przyszłości rynku pracy. Robot przekonywał, że w przyszłości nadal będą potrzebni nauczyciele, lekarze i weterynarze, choć sztuczna inteligencja może pomagać w diagnozowaniu. Było jednak to także zderzenie z rzeczywistością. Edward korzystał z zasobów internetu, czasem się zacinał, potrzebował odpoczynku i nie zawsze znał odpowiedź. Młodzi przekonali się więc, że sztuczna inteligencja nie jest wszechwiedząca. To spotkanie było czymś więcej niż atrakcją targów. Było pierwszym, bardzo dosłownym face to face młodych ludzi z technologią, która już dziś zmienia sposób, w jaki się uczymy i pracujemy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Lalka od lat figuruje na liście szkolnych lektur. Prawie co roku na arkuszu maturalnym pojawia się zadanie związane z tą powieścią Prusa. W tym roku mówi się o niej jeszcze więcej, bo do kin trafiła właśnie najnowsza ekranizacja. Z tego powodu Kinocentrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, organizuje specjalny pokaz, podczas którego każdy z nas może się poczuć jak Izabela Łęcka albo Stanisław Wokulski.
4: O odpowiedni nastrój zadbają studenci ze Studium Animatorów Kultury, którzy w strojach będą animować przestrzeń centrum. Zachęcam do przyjścia w stroju inspirowanym epoką. Dla tych osób mamy małe niespodzianki. Na własne oczy będą mogli zobaczyć, jak te stroje wyglądały pod koniec XIX wieku, jaki to był klimat, w jaki sposób ludzie wtedy się poruszali. Będzie wszystko można na własne oczy zobaczyć i wczuć się w klimat.
2: Powiedziała Radiu Centrum Gabriela Mizgalska z Kina Centrum. Specjalny pokaz w tę sobotę, 3 października o godzinie 19. To będzie jubileuszowy i rekordowy bieg Ptolemeusza. Już w tę niedzielę ponad 1200 biegaczy będzie rywalizowało na ulicach Kalisza w 45. edycji największej imprezy sportowej w mieście.
5: Bieg Ptolemeusza to najpopularniejsza impreza biegowa w Kaliszu, która zawsze w pierwszą niedzielę października gromadzi setki biegaczy w każdym wieku. Podobnie jak od kilku lat, start i metę zawodów zaplanowano na Stadionie Miejskim i przy ulicy Łódzkiej. Tradycyjnie ptolemeuszowe zawody rozpoczną się o 9:00 biegami uczniowskimi, w których dzieci i młodzież rywalizują na dystansach od 400 do 1200 metrów. Potem najmłodsi wezmą udział w tradycyjnym biegu przedszkolaków mini Ptolemeusz na dystansie 200 metrów. W samo południe na starcie w okolicach dawnego zakładu karnego staną uczestnicy biegu głównego na 10 kilometrów. Jubileuszowa edycja cieszy się rekordowym zainteresowaniem, bowiem na liście startowej znajduje się już ponad 1200 uczestników z Polski i zagranicy. Tu biegacze pokonają 10-kilometrową atestowaną pętlę wiodącą głównymi ulicami miasta, m.in. Szlakiem Bursztynowym, Górnośląską, Śródmiejską i Częstochowską. Oczywiście organizacja tak dużej imprezy masowej wiąże się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu drogowego i ograniczeniami w parkowaniu, które będą obowiązywały na trasie biegu w niedzielę w godzinach od 10 do 15.30. Szczegóły tych zmian można znaleźć w komunikatach i na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
1: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
0: Aurelis-znicze.pl.
2: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
3: Mamo! Co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
4: Je się łakocie z delikatesów centrum.
5: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikartę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.

0: to teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.
2: A teraz w Radiu Centrum Rok z okienka.
3: Więc na jaki 1982 rok to będzie dobre granie, album Saints and Sinners, i z tego albumu mam dla was kawałek Here I Go Again 87.

0: me down.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata, a w nich bardzo ważne tematy. Miesiąc świadomości raka piersi. Warto się badać. O tym i nie tylko o 12.
3: Reklama.
4: Pasja, talent, miłość do jazzu.
5: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
5: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
7: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
3: Reklama.

0: sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Jest lekkie zachmurzenie, ale spokojnie. Temperatura idzie w górę zgodnie z obietnicami synoptyków. Już prawie 19 stopni dziś maksymalnie w naszym regionie do 23. Do tego wiatry teraz zmienią kierunek, ale nadal wieje słabo. 13 km na godzinę na barometrach 1031 hektopaskali. Nadal wysoko. Warunki biometeo w tym momencie już neutralne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ceny paliw znów niżej. Pytamy, na jak długo? Mamy miesiąc świadomości raka piersi. Warto się badać. Mecz prawdy dziś wieczorem na Narodowym. Polska zagra z Rumunią. Dorota Wardecka, dzień dobry. Polscy kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Prezydent wieczorem ogłosił decyzję o podpisaniu rządowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć na wdrożenie obniżek cen paliw. Po wprowadzeniu programu CPN na pewno pożegnamy wizję 10 zł za litr, mówi analityk rynku paliw Jakub Wogucki z epetrol.pl. Ale co będzie dalej?
4: To nie jest tak, że my już na stałe pozostaniemy poniżej tych 7 czy 8 zł. Niestety ryzyko dalszych podwyżek uwarunkowanych sytuacją międzynarodową jest realne. Jeśli chodzi o sytuację na Bliskim Wschodzie, na razie nie ma powodów do optymizmu. Pojawiają się także niepokojące sygnały, rozmowy o ewentualnych deficytach oleju napędowego na rynku europejskim.
3: Minister finansów Andrzej Domański stwierdził, że nowe, niższe ceny paliw będą widoczne po weekendzie. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. 8 tysięcy umiera. Jak przekonują specjaliści, nowotwór to nie wyrok, ale trzeba się regularnie badać. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Więcej o tym Agnieszka Wenarska.
5: Wielu ciężkich, zaawansowanych przypadków udałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety chciały regularnie przychodzić na badania. Tym bardziej, że w systemie na mammografię jest 380 tysięcy wolnych miejsc, mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: My zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla pani od wieku 45 lat.
5: Mammografia jest dostępna dla pań między 45 a 74 rokiem życia. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonywać bezpłatnie co 2 lata. Młodsze panie mogą prosić o badanie USG piersi swojego lekarza, ginekologa.
3: Wnioski o dofinansowanie przydomowych magazynów energii będzie można składać od 20 października. Ze wsparcia będą mogły skorzystać osoby, które kupiły takie urządzenie po 1 listopada zeszłego roku. Maksymalnie dofinansowanie wyniesie 19 tysięcy złotych. Na cały program Ministerstwo Klimatu przeznaczyło 1 mld złotych, a wnioski można składać do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Mecz prawdy przed naszą piłkarską kadrą. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Rumunią, czyli w teorii z najsłabszym rywalem w naszej grupie Ligi Narodów. To też okazja na pierwsze zwycięstwo. Cel jest jasny, mówi nasz pomocnik Wiktor Nowak.
7: Każdy mecz jest inny, każdy rywal jest inny. Do każdego meczu przygotowujemy się inaczej, mamy jakieś swoje założenia. Wykonujemy je, żeby ten mecz po prostu wygrać. Cel, jaki jest to ten mecz, to tylko, żeby odnieść zwycięstwo w Warszawie i żeby te punkty zostały w Polsce.
3: Początek spotkania o 20:45. A jutro centrum Warszawy opanują biegacze. W południe z Myśliwieckiej wystartuje bieg Biegnij Warszawo oraz towarzyszące mu wydarzenie Maszeruje, Kibicuje. Od samego rana zamknięte będą mosty Poniatowskiego i Świętokrzyski oraz ulice w Śródmieściu. Autobusy pojadą objazdami, ruch wróci do normy mniej więcej po godzinie 18.
1: Kursy walut.
2: Otwieramy Kantor. Sprawdźmy, jak wygląda obecnie sytuacja. Średni kurs waluty euro to 4 zł 37 groszy. Dolar amerykański to 3 zł 89, 88 właściwie już proszę spadło. Frank szwajcarski ten ma się trochę lepiej, 4 zł 69 groszy i funt brytyjski 5 zł i 13 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 5 minut po godzinie 12, no to mam dla Was piosenkę, której tytuł brzmi tak, jakby część z nas miała sobie zadać dzisiaj to pytanie, zwłaszcza, że jest piątek, piąteczek. Co Ty tutaj robisz? Elektryczne gitary. Ja mam nadzieję, że Wy swoje funkcje znacie, wypełnicie dzisiaj bardzo przyjemnie, mając na uwadze to, że weekend zbliża się wielkimi krokami.

0: Reklama.
1: 7000 zł na AGD do Twojej kuchni? Dobry początek! Przyjdź na drzwi otwarte tarasów bernardyńskich w Kaliszu w tę sobotę 3 października od 10 do 14. Zobacz gotowe do odbioru mieszkania w budynku B. Kup jedno z nich i odbierz voucher o wartości 7000 zł. Wpadnij z wizytą. Zostań na swoim. Szczegóły wydarzenia i regulamin promocji na tarasybernardyńskie.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

2 października w kalendarzu, Dzień Uśmiechu to jest jedna rzecz, więc uśmiechajcie się szeroko do wszystkiego wokół i do samych siebie, ale pamiętajcie także, żeby do tego uśmiechu dołączyć życzenia dla tych, którzy dzisiaj mają imieniny, a 2 października obchodzi imieniny Antonia i Teofil, Dionizy. Któż jeszcze? Trudne niektóre imiona są, ale co tam, spróbuję. Berenegar ma dzisiaj imieniny na przykład. Lodegar, proszę, poszli chyba w jednym kierunku i Urcysyn. Jeżeli znacie takowych, to pozdrówcie oczywiście serdecznie i te życzenia również złóżcie ode mnie. Na ode mnie upominek muzyczny, co prawda Cecylia dzisiaj imienin nie ma, ale muzycznie do Was już leci.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Już za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich o fajnych wydarzeniach, w których możecie uczestniczyć. Będzie jesień organowa Chełmce 2026, czyli o cyklu koncertów, ale także o festiwalu Wszystko jest poezją, to z kolei w Ostrowie Wielkopolskim. A szczegóły o tych wydarzeniach i nie tylko w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 12.30. Radio Centrum 106.4 FM.

0: To oczywiście Farmacja Oasis i Wonderwall. 12:30 minęła, czas na kolejne wiadomości. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rozpoczęło się głosowanie w ramach edycji budżetu obywatelskiego w Ostrzeszowie. Zaprosimy na koncert organowy do Chełmc i powiemy o Wszystko jest poezją w Ostrowie Wielkopolskim.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 1 października rozpoczęło się głosowanie w ramach kolejnej edycji Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego. Swoje głosy mogą oddawać mieszkańcy od 16 roku życia.
3: W sumie miejscowe władze na budżet obywatelski przeznaczyły 500 000 zł. Do głosowania dopuszczono 10 projektów, które podzielone zostały na 3 kategorie. Duże i małe inwestycje, a także pozostałe zadania. Ze względu na to, że weryfikacje przeszły tylko 2 duże projekty, to one automatycznie zakwalifikowano do realizacji. Tak więc Ostrzeszowianie głosować będą tylko na projekty w małych inwestycjach oraz pozostałych zadaniach. Na oddanie głosów mieszkańcy Ostrzeszowa mają czas do 18 października. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 października, a pełną listę dopuszczonych do głosowania projektów, a także regulamin Ostrzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: www.rc.fm.
2: Jesień organowa Chełmce 2026 to cykl koncertów w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Organowego organizowanego przez Fundację Inicjatywa dla Opatówka. Drugi z występów odbędzie się w kościele w Chełmcach.
4: Będzie to niezwykle ciekawy koncert, gdyż będzie miał charakter improwizowany. Po 2 utworach programowych będą to utwory Jana Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Adam Tański, czyli organista występujący na tym koncercie, wykona kilka improwizacji na zadane tematy w określonych stylach, które przedstawione są w programie. Są to style niezwykle różnorodne, począwszy od baroku, aż na romantyzmie i muzyce współczesnej.
2: Zaprasza słuchaczy Radia Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Koncert odbędzie się w tę niedzielę po ostatniej mszy świętej w Chełmcach, czyli około 17:15. Wstęp jest wolny.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: A w Ostrowie rozpoczął się 34. festiwal Wszystko jest poezją, a jego pierwszym wydarzeniem był nostalgiczny monodram Adama Wasiedzi, listy do samotnych, spektakl oparty na tekstach i muzyce artystów, dla których słowo ma szczególne znaczenie, stał się także osobistym przesłaniem autora.
5: Jak mówi Adam Wasiela, inspiracji do monodramu szukał u bardzo różnych artystów, których łączy ciekawy tekst z przesłaniem.
6: Cave, Cohen, Limborski, Brel, Młynarski. Dlaczego? To są artyści, którzy mają utwory z dobrym tekstem i muzyką, która jest dla mnie ważna i bardzo do mnie dociera. Przesłanie jest takie, żebyśmy, jeżeli czujemy się samotni, nie bali się porozmawiać, nie bali się podzielić swoją samotnością z kimś, szczególnie z kimś bliskim, a nawet raz z kimś dalekim, bo może być już za późno.
5: Pierwszy spektakl otworzył festiwal, który w tym roku łączy poezję, muzykę i teatr. O programie kolejnych wydarzeń festiwalowych powiedziała Radiu Centrum dyrektor Ostrowskiego Centrum Kultury Maria Szeląg.
7: 2 bardzo dobre koncerty. Pierwszy to Fisze Made Tworzywo, który tydzień po pobycie na Ostrowskim Festiwalu Wszystko jest Poezją chodzi na rynek z najnowszą swoją płytą, czyli w Ostrowie, krótko mówiąc, ma swoją prapremierę. Natomiast w niedzielę zapraszamy Państwa na jedno z najmłodszych odkryć polskiej sceny alternatywnej i poprokowej. Kasia Linz, czyli obywatelka KL, która w swojej twórczości na warsztat wzięła twórczość obywatela GC. Teatralnie spotykamy się z dwojgiem artystów. To Maria Seweryn w monodramie, który już w najbliższy piątek, a również Lech Dyblik w niedzielę w Ostrowskiej Synagodze.
5: 34. Festiwal Wszystko jest Poezją potrwa do niedzieli. Szczegóły programu i bilety dostępne w Ostrowskim Centrum Kultury. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
2: Ja się z

Havanni Bryan Adams, oj, można się przy takim kawałku rozmarzyć, prawda? Rozmarzmy się w kwestii związanej z weekendem. To jeszcze wam szybko podpowiem, tak w weekendowym świętowaniu, oprócz tego, że sam weekend jest już powodem do świętowania, to ponoć mamy Dzień Kasztana. No to nasze kaliskie kasztanowce i myślę, że nie tylko, to jakoś tak się pospieszyły i zaczęły zrzucać swoje owoce, ale bardzo proszę, jeżeli jeszcze coś macie, to jest

polskie harcerki. A co? Dziewczyny z harcerstwa też mają swoje święto, więc będziemy im także życzyć wszystkiego, co najlepsze. A co tam? Już od dzisiaj też można. No to pozdrawiam wszystkie harcerki.

0: Reklama.
1: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
2: Robiliśmy pierniki.
3: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy.
1: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na Was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Niebo się trochę zachmurzyło, ale spokojnie, nie będzie żadnych opadów. Temperatura idzie cały czas w górę i tak do 23-4 nawet stopni w naszym regionie. Wiatr z południa teraz wieje słabo, 15 km na godzinę. Ciśnienie na razie stabilne, choć wysoko, biomat neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Znów będziemy tankować taniej, rządowa ustawa podpisana. Nadal nie ma przełomu w sprawie wiz dla Rosjan. Babciowe obchodzi swoje drugie urodziny. Pytamy, czy jest potrzebne. Dorota Werdycka. Polscy kierowcy mają odczuć ulgę na stacjach paliw. Benzyna z szóstką z przodu, olej napędowy poniżej 8 zł. Taka nowa rzeczywistość może być już od jutra. Karol Nawrocki wieczorem ogłosił, że podpisał rządową ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, a zysk z podatku ma posłużyć właśnie na wdrożenie obniżek cen paliw. Mówi Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.
5: Chcemy wprowadzić obniżone ceny paliw tak szybko, jak to tylko możliwe. Musimy dać jeszcze kilkanaście godzin oczywiście na tym tysiącom stacji benzynowych w Polsce, żeby dostosowały się do rozporządzenia.
4: Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Prezydent USA Donald Trump ostrzegł, że Iran zostanie bardzo mocno uderzony, jeśli okaże się, że ma związek z atakiem pilota na pokładzie samolotu linii Fly Dubai lecącego do Izraela. Podczas dramatycznych wydarzeń, do których doszło w środę, pasażerowie pomogli zapobiec katastrofie maszyny. Samolot awaryjnie lądował w Arabii Saudyjskiej, a następnie przewieziono pasażerów, w większości Izraelczyków, do kraju, gdzie powitano ich jak bohaterów. Doktor Agnieszka Bryc zauważa, że choć wciąż nie wiadomo, czy była to próba ataku terrorystycznego, czy na przykład skutek choroby psychicznej pilota, to władze Izraela już wykorzystują politycznie ten incydent.
6: Jednocześnie sprawa samolotu emirackich linii lotniczych stała się natychmiast częścią walki politycznej w zbliżających się za niecały miesiąc wyborach do Knesetu.
4: Prokurator generalny Zjednoczonych Emiratów Arabskich zarządził śledztwo w sprawie zdarzenia. Ma ono ustalić, czy było związane z działalnością terrorystyczną, czy zostało wcześniej zaplanowane lub przeprowadzone na czyjeś polecenie. Brak przełomu w sprawie ograniczenia unijnych wiz dla Rosjan. Debatuje nad tym Unia Europejska. Chodzi o ograniczenie wiz turystycznych dla Rosjan, zakaz wjazdu do strefy Schengen dla żołnierzy, ale też ograniczenia dla dyplomatów rosyjskich w poruszaniu się już między krajami wspólnoty. Grupa krajów, która chce tego rozwiązania, powiększa się, mówi wiceminister Maciej Duszczyk.
7: Tak naprawdę też po tym, co wydarzyło się w Lipsku, wiadomo o tym, że odpowiedzialni byli za to osoby, tak naprawdę Rosjanie. Niemcy również dołączyły do tej grupy, bardzo mocno wspierając zmianę polityki wizowej w stosunku do Rosjan, szczególnie jeśli chodzi o wizy turystyczne, bo one są najczęściej wykorzystywane. I myślę, że jesteśmy bardzo blisko przełomu.
4: I sprawa trafi na unijny szczyt w połowie tego miesiąca do decyzji szefów rządów krajów Unii Europejskiej. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babci i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami i nie tylko, rozmawiał nasz reporter.
8: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
9: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
4: Na zaświadczenia korzysta 670 tysięcy osób.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 13:00.

0: szczęście.
1: Reklama.
2: Pasja, talent, miłość do jazzu.
3: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

0: konto.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Kolejne wiadomości już za kilka chwil, a w nich o rekordowym zainteresowaniu kierunkiem lekarskim ponoć miejsca jeszcze są. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 13.30.
3: Reklama.
4: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
5: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
3: Reklama.

0: Do muzyki wrócimy za kilka chwil. Tymczasem minęła 13:30 w studiu Radia Centrum. Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rekordowe zainteresowanie kierunkiem lekarskim, ale miejsca jeszcze są. Na początek sprawdzimy, jak to możliwe. Będzie o seansie, w czasie którego każdy może stać się bohaterem filmu, a na koniec o nowej atakującej w kaliskiej drużynie siatkarskiej.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prawie 3000 zgłoszeń, zaledwie 60 miejsc i rekordowe 49 kandydatów na jeden indeks. Uniwersytet Kaliski chwalił się ogromnym zainteresowaniem kierunkiem lekarskim. Tyle, że po zakończeniu rekrutacji miejsc wciąż nie udało się zapełnić.
3: Radiocentrum sprawdziło, co rzeczywiście kryje się za rekordową statystyką. Jak przekazał nam rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego Jakub Banasiak, na stacjonarny kierunek lekarski odnotowano dokładnie 2969 zgłoszeń. Wskaźnik 49 kandydatów na miejsce powstał przez podzielenie tej liczby przez 60 dostępnych miejsc. Taki wynik nie oznacza jednak, że o każdy indeks rzeczywiście do końca walczyło 49 osób. Kandydaci mogą aplikować równocześnie na różne uczelnie, a część zakwalifikowanych w Kaliszu nie złożyła dokumentów. Według rzecznika Uniwersytetu Kaliskiego prawdopodobnie wybrali inne uczelnie. Efekt? Jak poinformował nas Jakub Banasiak, 3 z 60 miejsc pozostały wolne. A jeszcze 25 września uczelnia publikowała kolejną listę zakwalifikowanych na medycynę i czekała na dokumenty do 28 września. Ciekawie wygląda też porównywanie progów. Pierwszy próg w Kaliszu wynosił według Banasiaka 157 punktów na 200. W Szczecinie było to 175 punktów. Mimo że tam na jedno miejsce przypadało około 20 zgłoszeń. Ostatecznie szczeciński próg spadł do 160 punktów. W Kaliszu liczba minimalna progu punktowego to 149. Skąd więc kaliskie 49 kandydatów na jedno miejsce? Duże znaczenie ma niewielki limit. W Szczecinie na medycynę zgłosiły się 5202 osoby. Tyle, że Szczecin miał 255 miejsc, a Kalisz tylko 60. Rekordowe 49 kandydatów na miejsce dobrze pokazuje więc popularność rejestracji na kierunek, ale nie oznacza, że właśnie w Kaliszu najtrudniej było zdobyć indeks. Rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego wzrost zainteresowania tłumaczy podwójnym rocznikiem maturzystów, a także, jak przekazał Radiu Centrum, jakością kształcenia na uczelni. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Lalka od lat figuruje na liście szkolnych lektur. Prawie co roku na arkuszu maturalnym pojawia się zadanie związane z tą powieścią Prusa. W tym roku mówi się o niej jeszcze więcej, bo do kin trafiła właśnie najnowsza ekranizacja. Z tego powodu Kinocentrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, organizuje specjalny pokaz, podczas którego każdy z nas może się poczuć jak Izabela Łęcka albo Stanisław Wokulski.
4: O odpowiedni nastrój zadbają studenci ze Studium Animatorów Kultury, którzy w strojach będą animować przestrzeń centrum. Zachęcam do przyjścia w stroju inspirowanym epoką. Dla tych osób mamy małe niespodzianki. Na własne oczy będą mogli zobaczyć, jak te stroje wyglądały pod koniec XIX wieku, jaki to był klimat, w jaki sposób ludzie wtedy się poruszali. Będzie wszystko można na własne oczy zobaczyć i wczuć się w klimat.
2: Powiedziała Radiu Centrum Gabriela Mizgalska z Kina Centrum. Specjalny pokaz w tę sobotę 3 października o godzinie 19. Zakończyły dwumiesięczny okres przygotowań. Lada moment zagrają pierwszy mecz po roku nieobecności w Tauron Lidze Kobiet, ale jeszcze się wzmacniają. Mowa o drużynie siatkarek Netland MKS Kalisz. Do zespołu dołączyła właśnie Yalain de la Pena Gonzalez. To pochodząca z Kuby zawodniczka grająca na pozycji atakującej. Ma 23 lata i 187 cm wzrostu. Jej zasięg w bloku to 322 cm. A w ataku 312 siatkarka do Polski przyleciała wczoraj, więc w zaplanowanym na dzisiaj po południu inauguracyjnym meczu kaliszanek z mistrzyniami Polski z Łodzi raczej jej kibice nie zobaczą, ale jak zapowiada klub Yalain, niebawem zadebiutuje w klubowych barwach.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany Luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama.
4: Teoria
2: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz na

0: Polakom za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Szykujcie coś do pisania. Za chwilę dwa pierwsze ogłoszenia, które znajdziecie już na profilu Radia Centrum na Facebooku.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Firma Daja Nowopatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wyciskarki laserowej. Kontakt praca@dajano.pl lub pod numerem 783 897 459. Praca dla kobiet i mężczyzn. I kolejne, ostatnie na dziś ogłoszenie. Firma Daimler zatrudni kierowców na terenie Niemiec. Wymagana prawo jazdy na samochody ciężarowe Tiry kategorii C plus E. Badania lekarskie oraz karta kierowcy, telefon 669 601 473 lub plus 49 152 029 303 84.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Już teraz czekam na Wasze rekomendacje. Jeżeli szukacie pracy, możecie dzwonić 88 400 106 4. Ogłoszenie o pracę znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku z pełną informacją. Kolejna giełda pracy w poniedziałek o tej samej porze.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Weekend będą ci, którzy będą korzystać, a po weekendzie Sejm ma zająć się ponownie nocną prohibicją. Szczegóły o tym w wiadomościach o 14.
2: Reklama.
3: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
4: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
5: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
4: Aurelis-znicze.pl.
6: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
2: Reklama.
7: I can be intense. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm fucking depressed. 1 second I cry, then I'm laughing. I know it wouldn't make any sense.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie trochę więcej słońca teraz. Temperatura, pamiętajcie, cały czas w górę. Już prawie 24 stopnie na moim radiowym termometrze. Chmury są, ale dzisiaj bez żadnych większych opadów. Słońce jeszcze trochę się pokaże. Wiatr z południa słaby, 15 km na godzinę. Ciśnienie cały czas wysokie, biomat jest neutralny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie mi 14.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na weekend. Po weekendzie Sejm zajmie się ponownie nocną prohibicją. Z Rumunią dziś wieczorem zagrają biało-czerwoni na Stadionie Narodowym. Dorota Werdecka. Znamy już ceny maksymalne paliw w weekend oraz w poniedziałek. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii, a rozporządzenia obniżające akcyzę i VAT na paliwa zostały opublikowane po tym, jak prezydent Karol Nawrocki podpisał rządową ustawę o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Komentuje wicepremier, szef MONU, Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Rozmawiałem przed chwilą z ministrem Miłoszem Motyką, z ministrem energii. To on wydaje jako minister energii informacje na każdy dzień o maksymalnych cenach benzyny, oleju napędowego. Od jutra niższe ceny benzyny. Dzięki naszej ustawie dobrze, że została podpisana przez prezydenta.
3: Obniżka na paliwa będzie obowiązywać do końca roku. Laboratorium potwierdza, że to substancja ropopochodna, ale nie jest w stanie określić, czym ona dokładnie jest. Takie wyniki badań próbek substancji, którą Bałtyk wyrzucił na plażę, dostał Urząd Morski w Słupsku. Została ona wyrzucona przez morze na odcinku prawie 50 km plaż od Rowów w Pomorskiem po Wicie w Zachodniopomorskim. Posprzątane zostały plaże w Ustce i część plaż w gminie, gdzie obowiązujący od wtorku zakaz wchodzenia został już odwołany. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
5: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i jej posłanka Joanna Wicha.
6: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzin podkomisji.
5: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
3: Ponad 29 miliardów złotych wyniosło na koniec sierpnia zysk banków. Podał Narodowy Bank Polski. To o ponad 4 miliardy złotych więcej niż na koniec lipca i o prawie 4 miliardy złotych mniej niż rok temu. Przychody banków z tytułu opłat i prowizji sięgnęły ponad 19 miliardów złotych. Wieczorem polscy piłkarze powalczą o 3 punkty i pierwsze zwycięstwo na Stadionie Narodowym w Lidze Narodów. Zmierzą się z Rumunią. Ewentualna porażka mocno utrudni walkę o powrót Polaków do Dywizji A.
7: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
3: Mówi obrońca Kacper Potulski, a początek meczu o 20:45.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 14:00 takim wstępem rozpoczyna Bruno Mars z kawałkiem I Just Might, Star Sailor i Sarsa w kolejce.

0: Słuchaj mnie.
1: Reklama.
2: Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Magiczne miejsce dla dzieci grup szkolnych i przedszkolnych.
3: Robiliśmy pierniki.
4: Spotkaliśmy Mikołaja i elfy.
2: Przygody, zabawa i edukacja o świętach w jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na Was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2+1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
1: Reklama.

No to teraz zabierzemy się za bardzo przyjemne tematy. Jeżeli macie ochotę wpaść do Łodzi, to tam urodziła się całkiem niedawno dwójka lwów azjatyckich. No i oczywiście wystartowały konkursy wszelakie, w tym ten na imiona dla lwiątek. Internauci w głosowaniu w mediach społecznościowych mogą decydować, jakie imiona lwiątka otrzymają. Nowonarodzona lwiątka to para, samiczka i samiec. Lwy azjatyckie, które należą do gatunku bardzo ograniczonego zasięgu występowania w naturze, więc to tym bardziej jest nie lada atrakcja. Każde narodziny w ogrodach zoologicznych uczestniczących w takiej hodowli pomagają zachować właśnie różnorodność genetyczną tejże populacji. No i to nie tylko ogromna radość dla opiekunów, ale także ważny moment w historii zoo. No i bardzo proszę, cóż z tymi imionami, jakie wygrywają? Na razie trwa głosowanie. Dostępne opcje to Strzyga i Swaruk, Szpulka i Supeł, Stanisław i Stefania i Seko i Szani. No i wychodzi na to, że na razie Szpulka i Supeł wygrywają. Takie imiona są zaproponowane przez internautów. Wy też możecie oczywiście głosować, zerknijcie, bo może pojawią się jeszcze jakieś ciekawe propozycje, albo wy zadecydujecie, kto przegłosuje jakie imię. Szpulka i Supeł. Na razie te dwa imiona dla lwiątek wygrywają. No to czekamy na rozstrzygnięcie konkursu. You are listening to Radio Centrum 106.4 FM. Have fun.

0: Reklama.
1: Muzyka, która przetrwała 4 stulecia. Psalmy, hymny i pieśni polskiej reformacji zabrzmią na żywo w historycznych opracowaniach. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Polska Protestancka, Leszno i Wielkopolska Złotego Wieku. 2 października, godzina 18. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Kaliszu, wał staromiejski 9. Bilety przed koncertem.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach powiemy o koncercie inaugurującym sezon Filharmonii Kaliskiej, a także zrobimy temat związany z robotem, człowiekiem, który odwiedził Pleszew. Szczegóły 14.30.

0: 14.30 minęła, w studiu Radio Centrum Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od problemów młodego kierowcy BMW. Będzie o koncercie inaugurującym sezon w Filharmonii Kaliskiej oraz sprawdzimy, z czym nie poradził sobie robot człowiek, który odwiedził Pleszew.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Na 3 miesiące stracił prawo jazdy, a to dopiero początek jego problemów prawnych. Mowa o 24-letnim Kaliszaninie, który na ulicy Górnośląskiej na oczach przejeżdżających policjantów drogówki driftował swoim BMW.
3: Młody mężczyzna, ruszając ze świateł z piskiem opon, postanowił celowo wprowadzić swój pojazd w poślizg i w ten właśnie sposób pokonać skrzyżowanie. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej. Podczas kontroli okazało się, że auto, którym poruszał się 24-latek, nie ma nie tylko aktualnych badań technicznych, ale również, jak wykazały przeprowadzone przez policjantów pomiary, przekracza dopuszczalne normy emisji spalin i hałasu. Po przeprowadzonej kontroli policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny od pojazdu.
2: Powiedziała Radiu Centrum komisarz Anna Jaworska-Wojnicz, oficer prasowa kaliskiej policji. Materiały z tej sprawy trafią do sądu, który zdecyduje o dalszym losie 24-latka.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Wyjątkowym brzmieniem skrzypiec Antonio Stradivariego z 1685 roku Polonia rozpocznie ten sezon artystyczny Filharmonia Kaliska. Na otwarcie przygotowano 2 utwory, a wyjątkowych skrzypiec, na których zagra Janusz Wawrowski, melomani, będą mogli posłuchać w pierwszej części.
4: Jeden Piotra Czajkowskiego, koncert skrzypcowy, który myślę, że dla wielu jest po prostu najlepszym koncertem skrzypcowym świata, bo rzeczywiście jest niesamowity, jest po prostu przepiękny koncert. No i Janusz Wawrowski, który zagra koncert Czajkowskiego, będzie królował swoim Stradivariusem. To posłuchamy, jak brzmi taki instrument, który podobno ma nazwę Polonia. W drugiej części koncertu będzie symfonia fantastyczna. I muszę powiedzieć, że każda nuta w tej symfonii jest cudowna.
2: Powiedział Radiu Centrum Ruben Silva, dyrektor Filharmonii Kaliskiej. W tym sezonie kaliscy filharmonicy zagrali już 2 koncerty będące preludium do inauguracji. W każdym miesiącu dla melomanów przygotowali 3 lub 4 występy, a ten najbliższy dziś o godzinie 19.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Czy robot może zastąpić nauczyciela? Czy sztuczna inteligencja odbierze pracę lekarzom albo weterynarzom? Odpowiedzi na te pytania młodzi mieszkańcy Pleszewa mogli usłyszeć od samego robota.
5: Na 3 targach pracy i kariery zorganizowanych 1 października przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych pojawiło się 60 wystawców firm, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, ale największą uwagę przyciągał Edward Warchocki, robot humanoidalny, który przyjechał ze swoim opiekunem Ignacym. Edward spacerował, tańczył, pozował do zdjęć i odpowiadał na pytania. Wziął też udział w rozmowie o przyszłości edukacji i przyszłości rynku pracy. Robot przekonywał, że w przyszłości nadal będą potrzebni nauczyciele, lekarze i weterynarze, choć sztuczna inteligencja może pomagać w diagnozowaniu. Było jednak to także zderzenie z rzeczywistością. Edward korzystał z zasobów internetu, czasem się zacinał, potrzebował odpoczynku i nie zawsze znał odpowiedź. Młodzi przekonali się więc, że sztuczna inteligencja nie jest wszechwiedząca. To spotkanie było czymś więcej niż atrakcją targów. Było pierwszym, bardzo dosłownym face-to-face młodych ludzi z technologią, która już dziś zmienia sposób, w jaki się uczymy i pracujemy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do godziny 15, wracamy do muzyki na 106.4 i przed nami Artur Rojek ze swoim Mira Fiori, który na pierwszym miejscu radiowej listy przebojów Top 30, a dzisiaj notowanie, po tym notowaniu będziecie mogli znów głosować, więc zobaczymy, jak długo to pierwsze miejsce zostanie w rękach Artura Rojka. No już teraz Mira Fiori.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę wiadomości w nich o ustawie przedwojennej, która powstaje w resorcie obrony narodowej. Powiemy także o pracy w nocy, która zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Szczegóły już o 15.
2: Reklama.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz więcej słońca i coraz przyjemniej, 24 stopnie już teraz, więc ogrzewajcie się, łapcie darmową witaminę D. Wiatr z południa wieje do tego słabo, teraz 13 km na godzinę. Na barometrach mamy 1031 hektopaskali. Ciśnienie cały czas jest stabilne, biometr jest dziś korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła 15. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ustawa przedwojenna powstaje w resorcie obrony narodowej. Ceny paliw niższe od jutra do końca roku. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Dorota Werdycka. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone, jak mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, na podstawie wniosków z wojny na Ukrainie. A więcej o tym Grzegorz Kozioł.
4: Minister obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje.
5: To już się trochę dzieje na podstawie ustawy o strategicznej i kluczowych inwestycjach w wojsku i przemyśle zbrojeniowym, ale wojsko potrzebuje jeszcze ułatwień w tym zakresie. Rozmieszczając na przykład obronę przeciwlotniczą, musimy to robić de facto z automatem.
4: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na najtrudniejsze scenariusze i nie chodzi o straszenie.
5: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
4: Szef MON-u dodał, że ustawa dotyczyć będzie m.in. regulacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy czy sytuacji zarządzania kryzysowego.
3: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego maksymalnie 7,88 zł. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Kolejne obwieszczenie z cenami na wtorek poznamy w poniedziałek. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywał do końca roku. Amerykanie coraz bardziej naciskają na Europę, żeby uwolniła swoje rezerwy diesla, co doprowadziłoby do obniżenia jego cen. Za oceanem osiągają one rekordowe poziomy. Reuters donosi, że Amerykanie oczekują od wspólnoty uwolnienia 120 milionów baryłek, czyli ponad 40% awaryjnych zapasów, jakie mają kraje 27. Grożą, że jeśli Europejczycy nie uwolnią swoich rezerw, to wprowadzą zakaz eksportu diesla na nasz kontynent. Sprawę komentuje unijny komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič.
6: Wszelkie decyzje dotyczące eksportu oleju napędowego byłyby dla Europejczyków niespodzianką i miałyby bardzo poważne konsekwencje dla naszej sytuacji gospodarczej. Utrzymujemy ścisły kontakt, by uniknąć w tej kwestii jakichkolwiek zaskoczeń.
3: W Stanach jeździ się przede wszystkim na benzynę, ale z oleju napędowego korzystają rolnicy i kierowcy ciężarówek. Ponad 20 tysięcy Polek rocznie dowiaduje się, że ma raka piersi. Nawet 8 tysięcy rocznie umiera. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Jak przekonują specjaliści, wielu trudnych przypadków dałoby się uniknąć, gdyby tylko kobiety regularnie się badały.
7: Zauważyliśmy takie trendy, że coraz młodsze kobiety chorują. Kiedyś tego nie było, teraz ten wiek się niestety obniża. Dlatego ta mammografia profilaktyczna też została obniżona dla panią od wieku 45 lat.
3: Mówi Tatiana Milczarek z Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Na badanie nie potrzeba skierowania i można je wykonać bezpłatnie co 2 lata. Praca w nocy zwiększa ryzyko problemów ze zdrowiem. Badacze z Finlandii zaobserwowali, że u osób pracujących na wieczorną i nocną zmianę ryzyko wcześniejszego przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy jest o 70% wyższe niż u tych, którzy zaczynają pracę rano.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: No i można będzie posłuchać oczywiście muzyki na 106,4 zawsze i wszędzie. Jeżeli tylko macie ochotę, możecie ją zabrać ze sobą, bo przecież również można słuchać online przez rc.fm. Tam jest także specjalna zakładka dla Was, więc możecie nas zabierać ze sobą na wakacje, w delegacje, czy gdzie macie ochotę. Ale ja teraz o słuchaniu czegoś innego. Słuchowisko numer 39 to w Akceleratorze Kultury 10.10, czyli w sobotę 10 października, dokładnie o godzinie 18. Wstęp jest oczywiście wolny, a to będzie słuchowisko, tym razem o tytule Tam, gdzie zaczyna się Ptaszyn. To spotkanie z cyklu Słuchowisko, które przeniesie was teraz w świat dźwięków, muzyki i opowieści, które najlepiej właśnie odkrywać na żywo. Wydarzenie towarzyszyć będzie wystawa okładek płyt Jana Ptaszyna, które odkryjecie także na miejscu. Więc rezerwujcie sobie sobotni wieczór 10 października o godzinie 18. To Nowy Świat 2A Akcelerator Kultury, tam właśnie tego typu wydarzenia.

0: 22 minuty już prawie po godzinie 15. Za chwilę wyruszam z wami w trasę, sprawdzę jak tam remont i jak utrudnienia. Pamiętajcie, że wy też możecie dawać znać 62 503 106 i 4. Skrzynka głosowa należy do was, możecie pisać na profilu Radio Centrum na Facebooku. Za waszą aktywność bardzo dziękuję. To miło, że jesteście i że dajecie znać. Zawsze o tej porze również najpierw wiadomości, a później ruszamy w trasę.
1: Reklama. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl. Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu. Aurelis-znicze.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
1: Reklama.

0: Minęła 15.30 w studiu Radia Centrum, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rekordowe zainteresowanie kierunkiem lekarskim, ale miejsca jeszcze są. Na początek sprawdzimy, jak to możliwe. Będzie o budowie kanalizacji na jednej z ulic w Koźminku i pierwszym meczu w sezonie ostrowskich koszykarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prawie 3000 zgłoszeń, zaledwie 60 miejsc i rekordowe 49 kandydatów na jeden indeks. Uniwersytet Kaliski chwalił się ogromnym zainteresowaniem kierunkiem lekarskim, tyle że po zakończeniu rekrutacji miejsc wciąż nie udało się zapełnić.
3: Radiocentrum sprawdziło, co rzeczywiście kryje się za rekordową statystyką. Jak przekazał nam rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego Jakub Banasiak, na stacjonarny kierunek lekarski odnotowano dokładnie 2969 zgłoszeń. Wskaźnik 49 kandydatów na miejsce powstał przez podzielenie tej liczby przez 60 dostępnych miejsc. Taki wynik nie oznacza jednak, że o każdy indeks rzeczywiście do końca walczyło 49 osób. Kandydaci mogą aplikować równocześnie na różne uczelnie, a część zakwalifikowanych w Kaliszu nie złożyła dokumentów. Według rzecznika Uniwersytetu Kaliskiego prawdopodobnie wybrali inne uczelnie. Efekt? Jak poinformował nas Jakub Banasiak, 3 z 60 miejsc pozostały wolne. A jeszcze 25 września uczelnia publikowała kolejną listę zakwalifikowanych na medycynę i czekała na dokumenty do 28 września. Ciekawie wygląda też porównywanie progów. Pierwszy próg w Kaliszu wynosił według Banasiaka 157 punktów na 200. W Szczecinie było to 175 punktów, mimo że tam na jedno miejsce przypadało około 20 zgłoszeń. Ostatecznie szczeciński próg spadł do 160 punktów. W Kaliszu liczba minimalna progu punktowego to 149. Skąd więc kaliskie 49 kandydatów na jedno miejsce? Duże znaczenie ma niewielki limit. W Szczecinie na medycynę zgłosiły się 5202 osoby, tyle że Szczecin miał 255 miejsc, a Kalisz tylko 60. Rekordowe 49 kandydatów na miejsce dobrze pokazuje więc popularność rejestracji na kierunek, ale nie oznacza, że właśnie w Kaliszu najtrudniej było zdobyć indeks. Rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego wzrost zainteresowania tłumaczy podwójnym rocznikiem maturzystów, a także, jak przekazał Radiu Centrum, jakością kształcenia na uczelni. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Andrzeja Mielenckiego w Koźminku. To ulica, przy której zlokalizowany jest m.in. dwór w Koźminku, będący siedzibą miejscowych placówek i organizacji kulturalnych. Na tę inwestycję samorząd przeznaczył ponad 183 tysiące złotych, a rozbudowa kanalizacji mającej poprawić warunki życia mieszkańców ulicy powinna zakończyć się do 30 listopada tego roku. Koniec sparingów, w których koszykarze Tasomix Rosiek z Stali Ostrów zaprezentowali się z całkiem dobrej strony. Czas na poważne granie o ligowe punkty. Mowa o inauguracyjnej kolejce PGE Basket Ligi, w której to w sobotę o 19.30 w hali Globus w Lublinie z miejscowym startem zmierzy się popularna Stalówka.
4: W jakiejś tam części jest zagadka, ale obie drużyny dużo rozegrały tych meczów kontrolnych, także mniej więcej wiadomo, czego można się spodziewać. Jedyne co, że zespół z Lublina zmagał się z urazami i do końca nie wiemy, kto wystąpi w tym sobotnim spotkaniu po ich stronie.
5: Jakiego meczu możemy się spodziewać?
4: Nie chcę żadnych jakichś używać prostych słów, że ciężkiego, bo to nie o to chodzi. Na pewno my musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. Nieważne, czy to będzie ładne spotkanie, wysokopunktowe, czy niskopunktowe. Musimy zrobić po prostu wszystko, aby wygrać to spotkanie. Na pewno przygotujemy się dobrze do tego spotkania, aby po prostu zrobić wszystko, aby wygrać.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban, trener ostrowskiej drużyny. Tasomix Rosiek Stal Ostrów do nowego sezonu przystępuje w kompletnie przebudowanym składzie, w którym z poprzedniej kadry zostali jedynie kapitan Daniel Gołębiowski oraz Nikodem Czoska.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę, no to mogę wam podpowiedzieć, że lepiej w tej trasie dzisiaj przesiąść się na rower, bo przecież pogoda jest przyjemna, ale wiem też, że są tacy, no, którzy po prostu nie mogą albo no nawet nie chcą. No to wtedy trzeba będzie jednak stawić czoło korkom, które jak najbardziej są już w naszym regionie. To taka godzina: Aleja Wojska Polskiego, Stawiszyńska, Majkowska, na te skrzyżowaniach. To taki mały trójkąt bermudzki, dalej jadąc ze Złotą i oczywiście Poznańska 450. Tutaj jest sporo ruchu, więc rzeczywiście trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Podobna sytuacja również na Serbinowskiej i Wojska Polskiego przy Podmiejskiej, miejscami na samej Podmiejskiej, w okolicach Korczaka. Tutaj również szlak bursztynowy. To bliżej Górnośląskiej, na Polnej jak najbardziej dzieje się także sporo, no i Częstochowska. Ta 450 również aż do Repinku, tutaj dzieje się też dużo. No i oczywiście Krajowa 12 w Zdunach, tu pamiętajcie, że miejscami również spore zwężenia i także sygnalizacja świetlna. Z remontów w Ostrowie Wielkopolskim pamiętajcie o remoncie ulicy Wrocławskiej, tutaj cały czas odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich, no i Droga Krajowa 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj także sporo.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Policjanci myślenickiej drogówki przeprowadzili nietypową akcję. Dwie grupy mundurowych prowadziły kontrolę prędkości. W pobliżu działał jednak trzeci patrol. Ten z wykorzystaniem drona sprawdzał, czy kierowcy, którzy minęli ich kolegów, nie ostrzegają innych kierujących światłami. Czy nie mrugają, mówiąc krótko, żeby ostrzegać kierowców. No i jaki efekt? Otóż wpadła ponad połowa kontrolowanych kierowców.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 22 minuty do godziny 16 ze specjalną dedykacją ode mnie dla wszystkich, którzy teraz za kółkiem. Pamiętajcie, dzisiaj dzień uśmiechu. Mimo wszystko uśmiechnijcie się szeroko. Dla was mam już bardzo przyjemny kawałek Big Mountain i Baby, I Love Your Way.

Reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134. Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejna informacja. Niższe ceny paliw, które wpłyną na inflację. Takie informacje, ale też dobre w kwestii sanatoriów. Ponoć te mają być nieco tańsze, pobyty na NFZ i wyjazdy komercyjne również. Więc jak się wybieracie do sanatorium jesienną bądź zimową porą, być może jest już szansa, że koszty będą wyglądały nieco inaczej. 7 minut do godziny 16 o pełnej reszta wiadomości i oczywiście szczegóły tych, o których wspominałam. No i pewnie wśród Was są tacy, którzy nerwowo już zerkają na zegarek, żeby ta 16 szybciej przyszła. No ale to 7 minut czasami się bardzo dłuży, więc spokojnie, cierpliwości jeszcze trochę.
2: Reklama.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu.
4: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają gruszka, brokuł i żółta fasola w super cenie. Z naszej produkcji ciasto orkiszowe i chleb staropolski, a z delicji naleśniki z serem i brzoskwiniami. Uwaga! Kurczak 8,99, karkówka bez kości 19,90 i wołowina z Razowa bez kości 63,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No i to są te godziny, w których jest chyba najgoręcej, najprzyjemniej. 23 stopnie na moim radiowym termometrze. Miejscami nawet nieco cieplej. Wiatr na razie wieje słabo. Warunki biometeo są między neutralnymi a korzystnymi. Ważne, że negatywnych żadnych nie mam. Naciśnienie cały czas jest wysokie, 1030 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: 16. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Śmiertelny wypadek na torach pod Warszawą. Pociągi opóźnione. Niższe ceny paliw wpłyną na inflację, mówi minister energii. Sanatoria tanieją i pobyty na NFZ i wyjazdy komercyjne. Dorota Wardycka. Śmiertelny wypadek na torach na odcinku Warszawa-Falenica-Otwock. Pociąg szybkiej kolei miejskiej relacji Pruszków-Otwock potrącił pieszego. Powołana do tego komisja oraz służby wyjaśnią okoliczności tej tragedii. A w związku z wypadkiem utrudnienia w ruchu pociągów SKM-ki. Pociągi mogą być opóźnione o około pół godziny. Niektóre składy mogą być odwołane albo jechać skróconą trasą. Warszawski ZTM wprowadził honorowanie biletów kolei mazowieckich. Koleje mazowieckie wprowadziły wzajemne honorowanie biletów w pociągach Intercity na trasach Warszawa-Łuków, Warszawa-Dęblin i Warszawa-Skierniewice. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa Z na trasie PKP Falenica, PKP Otwock. Kolejna wersja rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, startuje na stacjach w całym kraju. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 73 grosze, benzyny 98 7 zł i 59 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 88 groszy. O korzyściach z pakietu mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Pakiet CPN, zgodnie też z wyliczeniami analityków, ma niebagatelny wpływ także na zahamowanie wzrostu inflacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć inflację przynajmniej o 1 punkt procentowy miesiąc do miesiąca. To jest niebagatelna kwota, która pozostaje w kieszeniach polskich rodzin.
3: Obniżka VAT-u oraz akcyzy na paliwo potrwa do końca roku. Policjanci, ale też funkcjonariusze innych służb oddali dziś hołd poległemu policjantowi. 29-letni funkcjonariusz z komendy w Bolesławcu zginął pełniąc służbę. Został postrzelony w głowę podczas akcji w Kraśniku Górnym, gdzie do policjantów miał zacząć strzelać 33-latek podejrzewany o kradzieże, teraz z zarzutami o zabójstwo. Dziś, kiedy w rodzinnej miejscowości policjanta trwał pogrzeb, funkcjonariusze w całym kraju wyszli przed komendy, by zasalutować.
5: Na prawo!
6: Włączamy sygnały świetlne, dźwiękowe naszych radiowozów, stajemy w postawie zasadniczej i salutujemy, oddając cześć poległemu policjantowi.
3: Opowiada Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy. Poległy policjant ze stopnia sierżanta został pośmiertnie awansowany na podkomisarza i odznaczony przez prezydenta. Pobyt w sanatoriach tańszy i to zarówno wyjazdy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i te komercyjne. Różnica w opłatach jest tym większa, im wyższy jest standard zakwaterowania. Mówi Barbara Nawrocka z Kujawsko-Pomorskiego NFZ-u.
7: Koszty, które ponosi pacjent, to są właśnie częściowe koszty tej stawki hotelowo-żywieniowej. Przypomnę, że NFZ nie finansuje też kosztów transportu do i z uzdrowiska, no i pozostałych kwestii. Na przykład parkingu, tak?
3: Mimo niższych cen to właśnie jesienią i zimą kurasjusze częściej rezygnują z wyjazdów mimo wystawionego skierowania. Na świat przyszły latem w mazurskim Centrum Bioróżnorodności Kumak, a teraz wróciły na łono natury. 34 żółwie błotne, które wykluły się z jaj w inkubatorach, zaczynają swoje samodzielne życie na wolności. Wykluły się w sztucznych warunkach, bo jaja zostały złożone w miejscu, w którym planowano prace polowe z użyciem ciężkiego sprzętu. Dlatego jaja zostały przeniesione, a młode żółwie ruszyły w świat. W Polsce żyje od 1000 do 2000 przedstawicieli tego gatunku.
1: Kursy walut.
2: No to bierzemy się znów za liczenie. Sprawdźmy, jak wygląda średni kurs waluty euro. Obecnie to 4 zł 37 groszy, dolar amerykański 3 zł 87 groszy, frank szwajcarski to 4 zł 68 groszy i funt brytyjski na koniec to 5 zł i 13 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4,5 minuty po godzinie 16 z pozdrowieniami dla tych z Was, którzy właśnie skończyli pracę. Wracajcie bezpiecznie do domu i czerpcie jeszcze z tego słońca, które jeszcze nam zostało. Przyjemnie jest.

0: poczuj magię świąt.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Reklama.

0: Możecie zrobić coś dobrego, a przy okazji też fajnie spędzić czas w Krotoszynie, a dokładnie w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury. Będzie wspólne szycie pledów. Pledów dla podopiecznych ze schroniska krotoszyńskiego. To wszystko 20 października o 17:30 w sali plastycznej Ośrodka Kultury w Krotoszynie. Można wpaść na wspólne szycie, ale nie trzeba zabierać ze sobą materiałów, ani maszyn, ani żadnych innych rzeczy. Wystarczy po prostu przyjść, poświęcić swój czas i umiejętności, a tych też nie trzeba mieć jakichś dużych, bo przecież będą osoby, które pomogą, a każda para rąk się przyda, żeby właśnie wspólnie uszyć plady, które trafią później do zwierzaków ze schroniska, żeby dać im na najbliższy czas więcej ciepła i więcej komfortu. Więc moi drodzy, jeżeli macie ochotę i macie czas, to 20 października o 17:30 sala plastyczna w Krotoszyńskim Ośrodku Kultury. Już teraz wracam do muzyki na 106.4. Jest jej sporo dla szczęśliwców, którzy właśnie skończyli pracę. No to krótko mówiąc, właśnie zaczęli.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.
0: No to fajnego weekendu.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Firma Dajanow Opatówku poszukuje osób na stanowisko pracownika w branży metalowej, pracownik fizyczny, operator robota spawalniczego, spawacz, operator wózka widłowego i operator wyciskarki laserowej. Kontakt praca@dajanow.pl lub pod numerem telefonu 783 897 459.
0: Ogłoszenie.

0: 16.30, wiadomości Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od strażackiego Fair Play. Będzie o koncercie organowym w Chełmcach oraz mocnym powrocie do Tauron Ligi Kobiet Kaliskich Siatkarek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Pokazali, że nie wynik, ale zasady fair play i strażacki honor są dla nich najważniejsze. Druhowie z jednostki ochotniczej straży pożarnej w Westrzy zrezygnowali z drugiego miejsca w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Sieroszowicach i zwrócili puchar, dyplom oraz nagrodę, bo uznali, że podczas sztafety skorzystali z własnego błędu.
3: Do kontrowersyjnej sytuacji doszło podczas niedzielnych powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych w Sieroszowicach w powiecie ostrowskim. W trakcie biegu sztafetowego jeden z zawodników OSP Westrza nie znalazł się w wyznaczonej strefie swojej zmiany, a kolejny zawodnik pokonał dwa odcinki sztafety. Sędziowie nie zauważyli tego ewidentnego przekroczenia przepisów, ale inni uczestnicy zawodów byli już bardziej spostrzegawczy. Po biegu do sekretariatu wpłynął protest, ale nie został on uwzględniony ze względów formalnych. Strażacy z Westrzy skorzystali w punktacji ogólnej na tej sytuacji, ale uznali jednak, że nie mogą przyjąć takiego rozstrzygnięcia. Tuż po zawodach przyznali, że popełnili błąd i dlatego, kierując się, jak napisali w oświadczeniu, uczciwością, honorem strażackim i zasadami fair play, postanowili zrezygnować z pucharu i nagrody. Druhowie przeprosili sędziów, organizatorów i pozostałe jednostki, podkreślając, że ważniejsze od miejsca w klasyfikacji są dla nich honor i szacunek do rywali. I choć cała sytuacja miała miejsce podczas powiatowych zawodów strażackich, to druhowie z OSP Westrza zaprezentowali iście olimpijski poziom zasad fair play. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Jesień organowa Chełmce 2026 to cykl koncertów w ramach 11. Międzynarodowego Festiwalu Organowego organizowanego przez Fundację Inicjatywa dla Opatówka. Drugi z występów odbędzie się w kościele parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chełmcach.
4: Będzie to niezwykle ciekawy koncert, gdyż będzie miał charakter improwizowany. Po dwóch utworach programowych będą to utwory Jana Sebastiana Bacha i Wolfganga Amadeusza Mozarta. Adam Tański, czyli organista występujący na tym koncercie, wykona kilka improwizacji na zadane tematy w określonych stylach, które przedstawione są w programie. Są to style niezwykle różnorodne, począwszy od baroku, aż na romantyzmie i muzyce współczesnej.
2: Zaprasza słuchaczy Radia Centrum Mateusz Walczak, prezes Fundacji Inicjatywa dla Opatówka. Koncert odbędzie się w tę niedzielę po ostatniej mszy świętej w Chełmcach, czyli około 17.15. Wstęp jest wolny. Nie ma czasu na rozgrzewkę. Siatkarki Netland MKS Kalisz wracają do Tauron Ligi Kobiet i od razu zmierzą się z mistrzyniami Polski. Po roku gry poza elitą kaliszanki znów będą rywalizować na najwyższym poziomie, a ich pierwszymi przeciwniczkami będą PGE Budowlani Łódź. To właśnie z tym zespołem podopieczne Radosława Wodzińskiego rozpoczną walkę o ligowe punkty. Kaliszanki mają za sobą udany poprzedni sezon zakończony mistrzostwem pierwszej ligi i po roku wracają do elity, a pierwszy rozdział nowej, starej historii będzie wyjątkowo wymagający.
5: Myślę, że teoretycznie najtrudniejszy przeciwnik może być tym najłatwiejszym. Dlatego zagramy zdeterminowane, będziemy chciały zaryzykować w każdym elemencie i mam nadzieję, że wyjdzie z tego dobry wynik. Cały poprzedni sezon był fantastycznym dopingiem, nie tylko na meczach domowych, ale także wyjazdowych, także liczymy na duże wsparcie. No to jest nie bez powodu nasz siódmy zawodnik i mamy nadzieję odpłacić się też dobrą grą.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Lewandowska, kapitan zespołu. Spotkanie rozpocznie się dziś o 17.30 w Arenie Kalisz. Dla kaliskiego zespołu będzie to pierwszy test po dwóch miesiącach przygotowań i dużych zmianach w składzie, a rywal, który stanie po drugiej stronie siatki, od razu będzie z najwyższej półki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny w godzinach popołudniowych, w których owszem ruch jest spory, więc w niektórych miejscach rzeczywiście trzeba będzie trochę dłużej postać. Chyba że jesteście na tyle sprytni, że znacie objazdy, albo po prostu dzisiaj skorzystaliście z komunikacji miejskiej bądź rowerów, albo na piechotę, bo pogoda naprawdę sprzyja. No ale jeżeli jest inaczej, to ja przypominam, że w gminie Gochów będzie się działo, to tak dla przygotowania, bo już gdzieś tam mogą być niewielkie utrudnienia, to odcinek Macew i Jastrzębniki. Tutaj ta trasa będzie już jutro zamknięta dla ruchu całkowicie w związku z pracami remontowymi na wierzchni. Droga wojewódzka 490. Tutaj trwają także prace między Skarszowem a Skrętem do miejscowości Dębę. S11, obwodnica Kępna. Tu również modernizacja. To dwukilometrowy odcinek drogi. Ruch wahadłowy, no i ograniczenie prędkości. O tym też pamiętajcie. Janków pierwszy Grodzisk. Nieprzejezdny most na Prośnie w Bogusławiu. Utrudnienia potrwają do końca listopada i odcinek drogi powiatowej w gminie Blizanów właśnie jest zamknięty.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: To wracamy do cen paliw, nawet o złote 20, złote 30 na litr. Trzeba o tyle, według zapowiedzi ministra finansów Andrzeja Domańskiego, mogą spaść ceny paliw na polskich stacjach. I to już w ten weekend. Ustawa, która ma zapewnić pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN, została podpisana przez prezydenta i opublikowana w Dzienniku Ustaw.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23,5 minuty do godziny 17. Wracam do muzyki. Już teraz Manam, będzie nóżka chodzić, bo to twist.

0: To Toddy Swims i Perfect Man. Zobacz, jakim kawałkiem ja cię przywitałam.
1: Pięknie, no, naprawdę, lejesz
0: Perfect
1: miód na moje
0: man.
1: Serce.
0: No, zobacz, jak na dzień dobry, tak przy piąteczko, piątunie, ale wiesz, nie przyzwyczaję się, bo to dobre
1: Dlaczego?
0: Rzeczy, to trzeba... To raz na jakiś czas się zdarzają, nie wiesz, że tak jest? Że jak dobre, to rzadziej?
1: A ja lubię dobre cały czas.
0: A ty, ja też lubię. To fajnie by było, żeby było dobrze cały czas.
1: Poproszę, żeby tak było.
0: Słyszycie, Robert Markowski, Studio Radia Centrum. No to jeszcze raz dzień
1: Kłaniam
0: dobry.
1: Się, dzień dobry.
0: Jest uśmiechnięty, a to nawet dobrze się składa, bo dzisiaj jest dzień uśmiechu.
1: No widzisz, bo piękne słońce za oknem, tak,
0: tak
1: ładnie,
0: mówisz,
1: ciepło jest.
0: Są powody.
1: Super.
0: Ja chcę w ogóle ile pozytywnych rzeczy. Ja myślę, że jak wyjdę na spacer na to słońce, to będę tak pozytywna jak ty dzisiaj.
1: Też tak myślę, że chyba od razu skierujesz swoje kroki do parku.
0: O, i to jest myśl, tym bardziej, że do parku mamy bardzo blisko. No dobrze, to skoro taka rada od Roberta, to ja wam bardzo dziękuję, ja z niej skorzystam. Robert Markowski za kilka chwil przejmuje radiowe stery, a ja wam życzę udanego weekendu. Do usłyszenia. Karolina Romka, cześć, pa!

0: Reklama. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na dziś.
2: No i cóż ja mogę pięknego powiedzieć? 22 stopnie Celsjusza na termometrach w tej chwili w naszym regionie. Jest słonecznie, chociaż na niebie troszeczkę chmur, ale to słońce się bardzo ładnie przez te chmury przebija. Do końca dnia będzie całkiem ciepło i bez opadów. Na barometrach w tej chwili 1032 hektopaskale i ciśnienie jest stałe.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ksiądz Stalker z Małopolski trafi do tymczasowego aresztu. We Francji wciąż protestują licealiści. 400 szkół zamkniętych. Dziś wieczorem Polska podejmie Rumunię na Stadionie Narodowym. Dorota Wertycka. 2 miesiące aresztu dla wikariusza z Głogowa Małopolskiego. Karol H. jest podejrzany o uporczywe nękanie niepełnoletniego chłopca. Grozi mu do 8 lat więzienia. Szczegóły zna Marcin Starzec.
4: Śledczy ustalili, że ksiądz śledził pokrzywdzonego, fotografował go i nagrywał z ukrycia blisko przez pół roku, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Rzeszowie Krzysztof Ciechanowski.
5: Wysyłał wiadomości tekstowe, również za pomocą portali społecznościowych do pokrzywdzonego, informujący o tym, że wie, gdzie on przebywa, wie, co w tym czasie robi. Śledził go w miejscach publicznych, wykonując zdjęcia pokrzywdzonego, nagrywając filmy.
4: Jak udało mi się ustalić, pokrzywdzony to nastolatek, którego ksiądz uczył religii. Do tego miała ich łączyć bliższa relacja. I gdy chłopak chciał ją zakończyć, ksiądz nie chciał się z tym pogodzić. Szantażował go ujawnieniem informacji z życia prywatnego i pisał do jego znajomych, zniesławiając go.
3: Areszt za podłożenie substancji łatwopalnej przy przyłączu gazowym. Sąd w Elblągu zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 46-latka podejrzanego o podłożenie pojemników z łatwopalną cieszą przy przyłączu gazowym budynku jednej z elbląskich firm. Grzegorz H. jest podejrzany o usiłowanie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów łatwopalnych. Grozi mu do 10 lat więzienia. 400 liceów jest zamkniętych przez władze. Liczne zajęcia prowadzone są zdalnie, trwają też blokady szkół. Tak wygląda kolejny dzień protestów we Francji. Licealiści domagają się większych nakładów finansowych na szkoły, zwracają też uwagę na braki kadrowe i przeładowany program nauczania. W 55 liceach doszło do aktów przemocy, starć oraz aktów wandalizmu. Ruch objął ponad 1/4 francuskich szkół średnich i około 30 uniwersytetów. Złota piękna jesień za oknami, ale uwaga, niech to nie zwiedzie planujących weekend. W Tatrach w wyższych partiach gór zagościła już zima. Może być bardzo niebezpiecznie.
6: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy hali gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
3: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk MGW. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Mowa o kasku, rakach i czekanie. To ma być pojedynek dwóch drużyn, które zranione są w tym sezonie brakiem awansu na mundial i zaliczyły kiepski początek Ligi Narodów. Tak o meczu mówią szkoleniowcy. Dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie Polska podejmie Rumunię. Błażej Kulesza.
7: Część kibiców i dziennikarzy mówi wprost, że będzie to mecz o pozostanie na ławce trenerskiej dla obu szkoleniowców. Legenda rumuńskiej piłki i selekcjoner tej drużyny Gorghe Hagi, pytany o Polaków, obawia się tylko jednego zawodnika.
8: Lewa i lewa.
7: Lewy, lewy i jeszcze raz lewy. Na razie Hagi pozostaje pod ostrzałem rumuńskiej prasy, która zarzuca trenerowi chaos na boisku i utratę w dwóch meczach Ligi Narodów aż 6 bramek.
3: A pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 3,5 minuty po godzinie 17. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to piękne, słoneczne i ciepłe październikowe popołudnie. Piątkowe popołudnie. Zaczynamy weekend. A skoro dziś piątek, to wieczorem po 20 zapraszam na listę przebojów Top 30.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
0: Reklama.

13 minut po godzinie 17. O tym, że dziś piłkarze grać będą z Rumunią, to już wiecie z wiadomości, a to nie jedyne wydarzenie sportowe dziś. Dziś rozpoczyna swoje zmagania Tauron Liga Siatkówki Kobiet. Na dzień dobry nasze dziewczęta, które są Beniaminkiem tych rozgrywek, czyli Netlandem KS Kalisz, podejmować będzie Mistrza Polski Budowlany Łódź. Początek tego spotkania za nieco ponad kwadrans o 17:30 na naszej antenie. Na bieżąco będziemy informowali o przebiegu tego spotkania. A dziś mamy piątek, drugi dzień października. Pamiętajcie o solenizantach. Dziś imieniny Antoniny, Dionizego oraz Teofila. Wszystkiego dobrego.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cais.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
0: Reklama.

24 minuty po godzinie 17 koszykarki Ostrowi po raz pierwszy w tym sezonie w ten weekend zaprezentują się przed własną publicznością, to już jutro. O szczegółach przygotowań do tego spotkania opowiemy wam za chwilę w wiadomościach lokalnych o 17.30.

0: Jest 17.30, przed mikrofonem Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od ostrzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Będzie o koncercie inauguracyjnym Kaliskiej Filharmonii i pierwszym domowym meczu ostrowskich koszykarek.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Rozpoczęło się głosowanie w ramach kolejnej edycji ostrzeszowskiego budżetu obywatelskiego. Swoje głosy mogą oddawać mieszkańcy od 16 roku życia.
3: W sumie miejscowe władze na budżet obywatelski przeznaczyły 500 000 zł. Do głosowania dopuszczono 10 projektów, które podzielone zostały na 3 kategorie. Duże i małe inwestycje, a także pozostałe zadania. Ze względu na to, że weryfikacje przeszły tylko 2 duże projekty, to one automatycznie zakwalifikowano do realizacji. Tak więc ostrzeszowianie głosować będą tylko na projekty w małych inwestycjach oraz pozostałych zadaniach. Na oddanie głosów mieszkańcy Ostrzeszowa mają czas do 18 października. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 października, a pełną listę dopuszczonych do głosowania projektów, a także regulamin ostrzeszowskiego budżetu obywatelskiego znajdziecie na naszej stronie internetowej. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Wyjątkowym brzmieniem skrzypiec Antonio Stradivariego z 1685 roku Polonia rozpocznie ten sezon artystyczny Filharmonia Kaliska. Na otwarcie przygotowano 2 utwory, a wyjątkowe skrzypce, na których zagra Janusz Wawrowski, melomani usłyszą w pierwszej części.
4: Jeden Piotra Czajkowskiego, koncert skrzypcowy, który myślę, że dla wielu jest po prostu najlepszym koncertem skrzypcowym świata, bo rzeczywiście jest niesamowity, jest po prostu przepiękny koncert. No i Janusz Wawrowski, który zagra koncert Czajkowskiego, będzie królował swoim Stradivariusem. To posłuchamy, jak brzmi taki instrument, który podobno ma nazwę Polonia. W drugiej części koncertu będzie symfonia fantastyczna. Muszę powiedzieć, że każda nuta w tej symfonii jest cudowna.
2: Powiedział Radiu Centrum Ruben Silva, dyrektor Filharmonii Kaliskiej. W tym sezonie kaliscy filharmonicy zagrali już 2 koncerty będące preludium do inauguracji. W każdym miesiącu dla melomanów przygotowali po 2 lub 3, 4 występy. A ten najbliższy dziś o godzinie 19. Po wysokiej porażce w Rybniku na inaugurację sezonu czas na pierwszy mecz przed własną publicznością. Mowa o koszykarkach Basket Ostrowi, które w sobotę zmierzą się w Derbach Wielkopolski z Tęczą Leszno. Do Beniaminka pierwszej ligi dołączyła 16-letnia Daria Szatkowska. Wciąż w Ostrowie czekają na powrót do gry doświadczonej Aleksandry Parzyńskiej.
5: Na pewno te 2 pierwsze kolejki to Ola nie będzie gotowa, ale myślę, że te następne jestem optymistką i tutaj na pewno dołożymy wszelkich starań. No już Ola wchodzi w kontakt z zawodniczkami i tak dalej, więc no to jest kwestia czasu. Nie jestem w stanie wykalkulować, bo tak naprawdę no najbliższe dni, tydzień, dwa pokażą nam, ile jeszcze czasu potrzeba, ale jesteśmy już blisko mety.
6: Generalnie to chyba jakby czas będzie działał na waszą korzyść. Ten początek może być trudny, a później teoretycznie może być łatwiej.
5: Znaczy na pewno 2 trudne mecze, bo Rybnik, Leszno, 2 dosyć wymagających przeciwników. No trudno tyle, że jak się zaczyna od 0-2, no to później jest się w tej straconej trochę pozycji.
2: Powiedziała Radiu Centrum Paulina Misiek, prezeska Basket Ostrowi. Sołotni rywal ostrowskiej drużyny Tęcza Leszno na inaugurację sezonu też przegrał, więc Derby Wielkopolski będą pojedynkiem o dużą stawkę. Początek meczów w hali Szkoły Podstawowej nr 9 w Ostrowie o 17.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
8: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy na drogi w naszym regionie. Warunki do jazdy są dobre i dobre pozostaną do końca dnia i przez całą noc, bo synoptycy nie zapowiadają żadnych opadów w deszczu. Jeżeli chodzi o ruch, to jest już zdecydowanie spokojniej, chociaż na Podmiejskiej, na Stańczukowskiego, na Poznańskiej, Stawiszyńskiej Wojska Polskiego trochę postoicie. Sporo aut także na Częstochowskiej i ulicy Łódzkiej. W Kaliszu mamy remont ulicy Romańskiej. Cały czas utrudnienia na ulicy Zgodniej. Przypominam, że rozpoczęła się przebudowa ulicy Dobrzeckiej Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Póki co mam zamknięty odcinek ulicy Dobrzeckiej od Szapocznikow do Ronda Dobrzec. Korzystamy z objazdu przez ulicę Dobrzecką w kierunku ulicę Biskupicką w kierunku Straży i potem w Korczak wracamy na Stańczukowskiego. Tak samo z takiego objazdu korzystają autobusy KLA. Trwa także remont ulicy Skalmierzyckiej w Kaliszu, utrudniona drodze krajowej numer 12 pomiędzy Kaliszem a Opatówkiem. Tutaj jezdnia zwężona, przed samym Kaliszem ruch wahadłowy, z ruchem kierują sygnalizatory świetlne. W Ostrowie Wielkopolskim mamy remont ulicy Wrocławskiej i także przebudowaną drogę krajową numer 36, to na odcinku od Ostrowa do Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
8: Sponsorem programu jest Agencja Artystyczna Muza, organizator Światowej Gali Muzycznej oraz spektaklu Genialny Pomysł w Auli UAM. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Wiemy już, ile od jutra będzie kosztowało paliwo na polskich stacjach. Etylina 95 nie więcej niż 6,73, 98 nie więcej niż 7,59, a olej napędowy 7,88. No wreszcie złapiemy chwilę oddechu przy dystrybutorze.

jednym miejscu. Wioska Świętego Mikołaja czeka na Was. Wioska Świętego Mikołaja w Skansen Beach. Rezerwuj wycieczkę już dziś i poczuj magię świąt. Reklama. Skapadabadu, pili,

Za 16 minut będzie godzina 18. Trwa inauguracyjny mecz Tauron Ligi pomiędzy Netlandem, KS-em Kalisz a Budowlanymi Łódź. Początek pierwszego seta bardzo wyrównany. Punkt za punkt zawodniczki grały do stanu 3-3. No i potem nagle Kaliszankom się coś zacięło. No i w tej chwili przegrywają już z Budowlanymi Łódź 12-3 w tym pierwszym secie. Miejmy nadzieję, że to tylko taka trema na inaugurację Tauron Ligi, że w następnym secie będzie zdecydowanie lepiej.

Za 9,5 minuty będzie godzina 18. Różnica klas jest widoczna w meczu między budowlanymi Łucia, Netlandem, KSM Kalisz. Łodzianki prowadzą 21-5. Tak, to jest niestety przepaść, można tak powiedzieć. W jednym ustawieniu zawodniczki z Łodzi zdobyły 13 punktów z rzędu. No trudno, tak trzeba zapłacić frycowe na początku rozgrywek najwyższej klasy rozgrywkowej w lidze siatkówki. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 18.00.

0: reklama. Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: Co robić 4 października? Oczywiście, jechać za Dynią do Rusowa. W Dworku Marii Dąbrowskiej czeka jesień w skansenie. Potrawy kół gospodyń wiejskich, dyniowe warsztaty, bryczka, stare ciągniki, wystawa zabawek i potańcówka z kapelą z Kociny. Start o 13:00, bilet 10 zł. 4 października, Rusów. Dynia już czeka.
0: Reklama.

0: Zakończył się pierwszy set meczu inauguracyjnego Tauron Ligi Kobiet w siatkówce. Totalna dominacja Budowlanych Łódź nad Netlandem MKS Kalisz. 25-7. Takim wynikiem zakończył się ten set. Zobaczymy, jak będzie w drugim secie. Już za chwilę siatkarki wybiegają na boisko.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: Pogoda na jutro.
0: A jutro też będzie ładnie i ciepło, troszeczkę może nieco chłodniej, bo maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, bez opadów, od rana nieco więcej chmur, po południu zdecydowanie więcej słońca, ciśnienie nadal wysokie 1032 hektopaskale.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
0: 18.
2: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Od jutra paliwo będzie tańsze. Rząd przywraca regulację cen. Będzie też nowa ustawa, która ma ułatwić inwestycje wojskowe w Polsce. A na Oktoberfest nie trzeba wcale wybierać się do Niemiec. Można do Szczecina. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już jutro benzyna będzie tańsza. Rząd przywraca program CPN. To po tym, jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Do końca roku Ministerstwo Energii będzie ustalać maksymalne stawki, jakie mogą obowiązywać w kraju. W weekend i w poniedziałek za 95 zapłacimy 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88. Mówi minister energii Miłosz Motyka.
4: Ten pakiet będzie funkcjonował minimum przez najbliższe miesiące. Codziennie gwarancją tego, że obniżka VAT-u, obniżka akcyzy oraz sztywna marża będzie stosowana na stacjach, będzie właśnie cena maksymalna.
3: To największy program osłonowy w Europie. Będzie kosztować budżet państwa około 5 miliardów złotych. Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowuje tak zwaną ustawę przedwojenną. Przepisy będą stworzone z wniosków z wojny w Ukrainie. Nie chodzi o straszenie, zapewnia minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Obowiązkiem rządu jest bycie przygotowanym na każdy scenariusz.
5: Jeżeli obce rakiety naruszają naszą przestrzeń powietrzną, jeżeli drony latają tuż przy polskiej granicy, jeżeli na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu non-stop jesteśmy zobowiązani wysyłać alerty, bo jest zagrożenie, no to kiedy będzie sytuacja zagrożenia, jak nie w takich momentach?
3: Minister obrony wyjaśnia, że ustawa ma umożliwić szybkie inwestycje, a także dotyczy sytuacji zarządzania kryzysowego. Po kilku godzinach utrudnień wrócił ruch pociągów między Warszawą Falenicą a Otwockiem. Ruch był wstrzymany po śmiertelnym potrąceniu pieszego przez pociąg szybkiej kolei miejskiej. Tysiące osób wyszły na ulicę Madrytu. Domagają się większej ochrony dla osób wynajmujących mieszkania. Protest odbywa się tuż przed ważnym głosowaniem w hiszpańskim parlamencie nad zmianami w prawie mieszkaniowym. Nowe przepisy mają m.in. utrudnić eksmisję i przedłużać umowy najmu. Wynik głosowania jest niepewny, a stawką może być nawet decyzja o przedterminowych wyborach. Protesty wybuchły po głośnej eksmisji 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie, w którym mieszkała 70 lat. Młodzi ludzie okupują plac Puerta del Sol w Madrycie, rozłożyli tam setki namiotów. Pisarz Szczepan Twardoch odebrał w Europejskim Centrum Solidarności nagrodę wydawniczą Ambasador Nowej Europy za powieść Nul. Autor nazwał ją kluczową w swoim dorobku, a jury w werdykcie było zgodne. To jedna z najważniejszych polskich powieści ostatnich lat i zarazem wyjątkowy literacki zapis doświadczenia wojny w Ukrainie. Uhonorowany w Gdańsku został także wydawca, wydawnictwo Marginesy. Oktoberfest nie tylko w Niemczech, ale i w Szczecinie. W stolicy zachodniego Pomorza rusza dziś tradycyjny niemiecki jarmark. Jak mówi Celina Wołosz z Urzędu Miasta, to okazja nie tylko dla tych, którzy chcą czegoś na Oktoberfeście spróbować, ale też dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć, bo właściciele browarów będą opowiadać, jak hobby przekuć w biznes.
6: Będą opowiadać o swoich produkcjach, o tych, jak taką produkcję domową otworzyć, a później ją przeobrazić właśnie już w produkcję nieco bardziej masową.
3: Impreza w Szczecinie potrwa do końca weekendu.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista wygrał z Francuzem Arturem Geo 7-6, 6-7, 6-2. Mecz trwał 2 godziny i 27 minut. W ćwierćfinale rywalem Hurkacza będzie 26 w rankingu ATP Karen Khachanov. Rosjanin wygrał ich jedyny dotychczasowy pojedynek, który odbył się prawie 7 lat temu w Wiedniu. Tak dobrze jak Hurkaczowi nie poszło dziś w Pekinie naszym tenisistkom. Swoje mecze przegrały i Magdalena Fręch, i Maja Chwalińska. Finalistka Rolanda Garosa ugrała raptem 4 gemy z niżej notowaną Ukrainką Dianą Jastrębską, a mecz śledził Błażej Kulesza.
8: W tym sezonie Maja Chwalińska dobre występy przeplata tymi kiepskimi i właśnie do gatunku tych gorszych należy zaliczyć pojedynek w Pekinie. Równą walkę Polka prowadziła z Dianą Jastrębską tylko w pierwszej części pierwszego seta, gdy odrobiła przełamanie i było po 2. Potem nie potrafiła znaleźć sposobu na agresywną grę rywalki i w pierwszej partii ostatecznie przegrała 6-3. Drugi set był już pod zupełną kontrolą Ukrainki i zakończył się wynikiem 6-1. Tym samym marzenia o pierwszej 20 rankingu WTA Polka będzie musiała odłożyć na przyszłość.
7: A Magdalena Fręch także w drugiej rundzie przegrała w Pekinie z Czeszką Nikolą Bartunkową 2-6, 2-6. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis zrezygnował ze startu w hali w zbliżającym się 2027 roku, aby lepiej przygotować się do pozostałej części sezonu. Podejmuję tę decyzję, aby dać mojemu organizmowi czas na regenerację, dlatego też nie zamierzam wystąpić w halowych mistrzostwach Europy w marcu w Walencji, napisał Szwed w mediach społecznościowych. Najważniejszą imprezą dla lekkoatletów będą w przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Pekinie, które odbędą się w połowie września.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Już 5,5 minuty po 18:00.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.

0: wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga kierowcy, pożar w Kaliszu przy ulicy Dobrzyckiej 60, to jest w rejonie skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. W tym rejonie działają strażacy, mogą występować utrudnienia w ruchu. Przypomnę, utrudnienia w ruchu na ulicy Dobrzyckiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Mickiewicza. Tam pożar i działają strażacy.
0: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.

0: 20 minut po godzinie 18. Przypomnę kierowcom o utrudnieniach w ulicy Dobrzeckiej. Strażacy działają przy pożarze na Dobrzeckiej 60, to jest przed skrzyżowaniem z ulicą Mickiewicza. No i w rejonie tym mogą występować spore utrudnienia w ruchu, tak więc jeżeli możecie, to lepiej omijać ten rejon. Dziś mamy piątek, drugi dzień października. Zaglądamy do kalendarza. Dziś swoje 75. urodziny obchodzi Gordon Matthew Summer, czyli Sting, brytyjski muzyk, niegdyś lider grupy The Police. A 48 lat dziś kończy Sławomir Szmal, znakomity polski piłkarz ręczny, bramkarz reprezentacji kraju, a teraz prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce.
1: Reklama. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21, teren przychodni Cermetic. Rejestracja, telefon 733 441 026 www.spectrumdiagnostyka.com.
2: Reklama.

Zakończył się drugi set meczu inauguracyjnego Tauron Ligi Siatkówki Kobiet pomiędzy Netlandem MKS-em Kalisza Budowlanymi Łódź. W tym secie Kaliszanki wypadły już zdecydowanie lepiej, bo zdobyły o 10 punktów więcej niż w poprzednim secie. Przegrały go także, ale 25-17 i ta gra wyglądała już zdecydowanie lepiej. Tak więc póki co 2-0 dla Budowlanej Łódź. Za chwilę trzeci set tego spotkania, a w ten weekend, a dokładnie w niedzielę, jubileuszowy 45. już bieg Ptolemeusza. I ten bieg zapowiada się bardzo rekordowo pod względem frekwencyjnym. Więcej szczegółów na ten temat za chwilę w wiadomościach o 18.30.

0: Jest 18.30, Agnieszka Walczak.
1: Z centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Zaczniemy od robota człowieka, który zawitał na Pleszewskie Targi Pracy i Kariery. Podpowiemy, gdzie można stać się Izabelą i Stanisławem, bohaterami lalki, a na koniec sprawdzimy, ile osób pobiegnie w jubileuszowym Ptolemeuszu.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Czy robot może zastąpić nauczyciela? Czy sztuczna inteligencja odbierze pracę lekarzom albo weterynarzom? Odpowiedzi na te pytania młodzi mieszkańcy Pleszewa mogli usłyszeć od samego robota.
3: Na trzecich targach pracy i kariery zorganizowanych 1 października przez Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych pojawiło się 60 wystawców firm, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, ale największą uwagę przyciągał Edward Warchocki, robot humanoidalny, który przyjechał ze swoim opiekunem Ignacym. Edward spacerował, tańczył, pozował do zdjęć i odpowiadał na pytania. Wziął też udział w rozmowie o przyszłości edukacji i przyszłości rynku pracy. Robot przekonywał, że w przyszłości nadal będą potrzebni nauczyciele, lekarze i weterynarze, choć sztuczna inteligencja może pomagać w diagnozowaniu. Było jednak to także zderzenie z rzeczywistością. Edward korzystał z zasobów internetu, czasem się zacinał, potrzebował odpoczynku i nie zawsze znał odpowiedź. Młodzi przekonali się więc, że sztuczna inteligencja nie jest wszechwiedząca. To spotkanie było czymś więcej niż atrakcją targów. Było pierwszym, bardzo dosłownym face-to-face młodych ludzi z technologią, która już dziś zmienia sposób, w jaki się uczymy i pracujemy. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Lalka od lat figuruje na liście szkolnych lektur. Prawie co roku na arkuszu maturalnym pojawia się zadanie związane z tą powieścią Prusa. W tym roku mówi się o niej jeszcze więcej, bo do kin trafiła właśnie najnowsza ekranizacja. Z tego powodu Kino Centrum, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, organizuje specjalny pokaz, podczas którego każdy z nas może się poczuć jak Izabela Łęcka albo Stanisław Wokulski.
4: O odpowiedni nastrój zadbają studenci ze Studium Animatorów Kultury, którzy w strojach będą animować przestrzeń centrum. Zachęcam do przyjścia w stroju inspirowanym epoką. Dla tych osób mamy małe niespodzianki. Na własne oczy będą mogli zobaczyć, jak te stroje wyglądały pod koniec XIX wieku, jaki to był klimat, w jaki sposób ludzie wtedy się poruszali. Będzie wszystko można na własne oczy zobaczyć i wczuć się w klimat.
2: Powiedziała Radiu Centrum Gabriela Mizgalska z Kina Centrum. Specjalny pokaz w tę sobotę, 3 października o godzinie 19. To będzie jubileuszowy i rekordowy bieg Ptolemeusza. Już w tę niedzielę ponad 1200 biegaczy będzie rywalizowało na ulicach Kalisza w 45. edycji największej imprezy sportowej w mieście.
5: Bieg Ptolemeusza to najpopularniejsza impreza biegowa w Kaliszu, która zawsze w pierwszą niedzielę października gromadzi setki biegaczy w każdym wieku. Podobnie jak od kilku lat, start i metę zawodów zaplanowano na Stadionie Miejskim i przy ulicy Łódzkiej. Tradycyjnie ptolemeuszowe zawody rozpoczną się o 9:00 biegami uczniowskimi, w których dzieci i młodzież rywalizują na dystansach od 400 do 1200 metrów. Potem najmłodsi wezmą udział w tradycyjnym biegu przedszkolaków Mini Ptolemeusz na dystansie 200 metrów. W samo południe na starcie w okolicach dawnego zakładu karnego staną uczestnicy biegu głównego na 10 kilometrów. Jubileuszowa edycja cieszy się rekordowym zainteresowaniem, bowiem na liście startowej znajduje się już ponad 1200 uczestników z Polski i zagranicy. Tu biegacze pokonają 10-kilometrową atestowaną pętlę wiodącą głównymi ulicami miasta, m.in. Szlakiem Bursztynowym, Górnośląską, Śródmiejską i Częstochową. Oczywiście organizacja tak dużej imprezy masowej wiąże się z czasowymi zmianami w organizacji ruchu drogowego i ograniczeniami w parkowaniu, które będą obowiązywały na trasie biegu w niedzielę w godzinach od 10 do 15.30. Szczegóły tych zmian można znaleźć w komunikatach i na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu. Paweł Figiel, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut, 19.

trwa 3-4 set siatkówki kobiet pomiędzy budowlanymi Łódź a Netlandem MKS-em Kalisz. Dominacja łodzianek w dalszym ciągu bardzo widoczna. Prowadzą w tym spotkaniu w tej chwili 14-7.

Over My Shoulder to zespół Mike and the Mechanics. W przyszłym roku mechanicy i Mike wracają na trasę koncertową. Za 12 minut będzie godzina 19. W polskim systemie prawnym jest tak, że to prokurator stawia zarzuty. Tymczasem w Opolu mamy sytuację odwrotną, bo to prokurator usłyszał zarzuty. Jakie? O tym za chwilę w wiadomościach o 19.00.

Za 4 minuty będzie godzina 19. Powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej Ligi Siatkówki Kobiet, Tauron Ligi. Można powiedzieć nieudany. Kaliszanki zderzyły się ze ścianą z mistrzem Polski, z Budowlanymi Łódź. Przegrały to spotkanie 3-0 w setach do 7, 17 i do 12. Zespół jeszcze niezgrany chwilami. Ciekawa siatkówka. Miejmy nadzieję, że to pierwsze koty za płoty, że w następnych meczach z nieco słabszymi przeciwnikami będzie zdecydowanie lepiej. Trzymamy mocno za to kciuki.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Ładna sobota przed nami, do 22 stopni Celsjusza na termometrach. Zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów, ciśnienie wysokie 1032 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka 71.
2: 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wzrosną kary za głupie żarty przy kontroli lotniskowej. Minęło 20 lat od wejścia do służby polskich samolotów F-16. Prokurator z Opola sam usłyszał zarzuty za jazdę po alkoholu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Głupie żarty podczas kontroli na lotnisku mogą wkrótce kosztować znacznie więcej niż dziś. Ministerstwo Infrastruktury chce podnieść maksymalny mandat z 500 do 5000 zł. Tylko w ubiegłym roku Straż Graniczna wystawiła na lotniskach ponad 870 takich kar. Mówi Piotr Rudzki z Polskich Portów Lotniczych.
4: Personel pyta, czy są jakieś rzeczy, przedmioty niebezpieczne w tym bagażu i jest do tego zobligowany prawem. A pasażerowie w tym momencie odpowiadają: tak, mam karabin, mam bombę, mam dynamit, mam naboje, i mówią później, że no przecież głupie pytanie to i głupia odpowiedź. Nie, pytanie nie jest głupie, bo jeśli chodzi o przedmioty niebezpieczne, to ludzie bardzo często pakują tam na przykład powerbanki. Przykład nawet ostatnio byłego prezesa jednej z linii lotniczych, któremu w trakcie rejsu ten taki powerbank wybuchł, więc to są te przedmioty niebezpieczne. Taki żart, taki głupi dowcip, on powoduje zablokowanie tak naprawdę odpraw. Musi być wydzielona strefa wokół takiej osoby, odprawa może być wstrzymana. Te nasze działania, one nie pozostają bez wpływu na innych.
3: W zeszłym roku najwięcej mandatów Straż Graniczna wystawiła podróżnym na lotnisku Chopina w Warszawie. W tym roku niechlubnym liderem są turyści na lotnisku Kraków-Balice. Zostajemy jeszcze przy lotnictwie. Mija 20 lat od wejścia do służby w polskich siłach samolotów F-16. Dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu Krzesinach odbyły się uroczystości z tej okazji. Pierwszym polskim pilotem F-16 był pułkownik Rościsław Stepaniuk.
5: Był to bardzo emocjonujący moment. Dzisiaj po 20 latach dalej uważam, że miałem niesamowite szczęście, przywilej, że mogę dalej tym samolotem latać. Piloci F-16 nie dość, że udowadniają swoją przydatność na nowej platformie, to codziennie lub kilka razy dziennie bronią polskiego nieba.
6: A jak same F-y zmieniły się na przestrzeni tych 20 lat?
5: Zmieniły się i się zmieniają. To wszystko, co powstaje jako nowoczesne platformy, to są m.in. po F-16, który dalej udowadnia to, że jest bardzo dobrym samolotem.
3: I jak mówią piloci, tak zwane jastrzębie posłużą jeszcze co najmniej kolejne 20 lat. Państwa grupy G7 postanowiły uwolnić nawet 100 milionów baryłek ropy i paliw ze strategicznych rezerw. Decyzja ma pomóc obniżyć ceny oleju napędowego, które w ostatnim czasie mocno wzrosły. Uwolnienie zapasów rozpocznie się natychmiast i potrwa 4 miesiące. Prokurator z Opola usłyszał zarzut prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Henryk W. został zatrzymany we wtorek na autostradzie A4 po tym, jak policjanci zauważyli, że ma problemy z utrzymaniem toru jazdy. Przyznał się do zarzutu, a za kierowanie w stanie nietrzeźwości grożą mu nawet 3 lata więzienia. Został też zawieszony w obowiązkach służbowych i stracił stanowisko zastępcy prokuratora okręgowego. Minęły równo 2 lata od początku programu Aktywny Rodzic. Program podsumował właśnie premier Donald Tusk. Z tak zwanego babciowego korzysta 680 tysięcy dzieci w Polsce. Kosztowało to budżet państwa 11 miliardów złotych. Program ma ułatwiać rodzicom powrót do pracy i łączenie jej z opieką nad dzieckiem. Przewiduje 3 formy wsparcia, od 500 do 1500 złotych.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski powalczy dziś o pierwsze zwycięstwo w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Na Stadionie Narodowym zmierzy się z Rumunią, która te rozgrywki zaczęła jeszcze gorzej niż Polska, bo od 2 porażek, o czym teraz Błażej Kulesza.
7: Ewentualna porażka mocno utrudni powrót Polaków do Dywizji A.
8: Muszą być 3 punkty i tyle.
7: Mówi Wiktor Nowak, pomocnik praskiej Slawii, który błyszczał w ostatnich 2 meczach.
8: Dochodzą do mnie głosy, że gdzieś to dobrze wygląda, ale staram się na tym za długo uwagi nie skupiasz.
7: Wyniki jak na razie nie odzwierciedlają stylu gry, a ta, jak mówi obrońca, Kacper Potulski, jest całkiem niezła.
9: Ewidentnie brakuje nam po prostu więcej bramek, żebyśmy strzelali. My tracili oczywiście ten mecz ze Szwecją, no był nieudany pod względem defensywy właśnie. Są dobre momenty i musimy to po prostu przełożyć na nie tylko na momenty, tylko na cały mecz.
7: Polacy dziś będą chcieli przerwać fatalną passę w Lidze Narodów na Narodowym, bo grając na stadionie imienia Kazimierza Górskiego, jak do tej pory w tych rozgrywkach, nie wygrali meczu.
2: Mecz Polska-Rumunia zacznie się o godzinie 20.45. Trener Jagiellonii Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej Ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Międzynarodowa Federacja Narciarska przyznała na zbliżający się sezon dziką kartę Marcelowi Hirscherowi. 37-letni Austriak reprezentujący aktualnie Holandię chce ponownie wystąpić w Pucharze Świata po 2-letniej przerwie spowodowanej poważną kontuzją. 8-krotny zdobywca kryształowej kuli jest teraz na zgrupowaniu w Argentynie. Nowy sezon Pucharu Świata rozpocznie się 25 października w austriackim Zelden.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: Już 5,5 minuty po 19:00.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.

0: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach centrum.
1: Reklama.

Ktoś nowy to był zespół Video, jest 16 minut po 19. Piątek, więc lista przebojów top 30. Dzisiaj po 20 notowanie 1543. W dzisiejszym zestawieniu dużo ruchów w górę. 14% awansuje, pojawią się 4 nowości. To już dawno się nie zdarzyło, tylko 11% spada. I jeden utwór na pozycji sprzed tygodnia. Który to będzie ten rodzynek? No na razie jeszcze nie zdradzę tej tajemnicy, ale trzymajcie mocno kciuki. Zobaczymy może któryś z waszych ulubionych kawałków. Notowanie 1543. Startujemy zaraz po 20.

Shape of My Heart śpiewał dzisiejszy jubilat Sting. Sting dziś skończył 75 lat. 24,5 minuty po godzinie 19. Ostrowska Stalówka, koszykarze Stali Ostrów w ten weekend rozpoczynają nowy sezon w Orlen Basket Lidze. O przygotowaniach i nadziejach na ten nowy sezon opowiemy w wiadomościach o 19.30. Los.

0: Jest 19.30, Agnieszka Walczak.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Rekordowe zainteresowanie kierunkiem lekarskim, ale miejsca jeszcze są. Na początek sprawdzimy, jak to możliwe. Będzie o budowie kanalizacji na jednej z ulic w Koźminku i pierwszym meczu w sezonie ostrowskich koszykarzy.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Prawie 3000 zgłoszeń, zaledwie 60 miejsc i rekordowe 49 kandydatów na jeden indeks. Uniwersytet Kaliski chwalił się ogromnym zainteresowaniem kierunkiem lekarskim, tyle że po zakończeniu rekrutacji miejsc wciąż nie udało się zapełnić.
3: Radiocentrum sprawdziło, co rzeczywiście kryje się za rekordową statystyką. Jak przekazał nam rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego Jakub Banasiak, na stacjonarny kierunek lekarski odnotowano dokładnie 2969 zgłoszeń. Wskaźnik 49 kandydatów na miejsce powstał przez podzielenie tej liczby przez 60 dostępnych miejsc. Taki wynik nie oznacza jednak, że o każdy indeks rzeczywiście do końca walczyło 49 osób. Kandydaci mogą aplikować równocześnie na różne uczelnie, a część zakwalifikowanych w Kaliszu nie złożyła dokumentów. Według rzecznika Uniwersytetu Kaliskiego prawdopodobnie wybrali inne uczelnie. Efekt? Jak poinformował nas Jakub Banasiak, 3 z 60 miejsc pozostały wolne. A jeszcze 25 września uczelnia publikowała kolejną listę zakwalifikowanych na medycynę i czekała na dokumenty do 28 września. Ciekawie wygląda też porównywanie progów. Pierwszy próg w Kaliszu wynosił według Banasiaka 157 punktów na 200. W Szczecinie było to 175 punktów, mimo że tam na jedno miejsce przypadało około 20 zgłoszeń. Ostatecznie szczeciński próg spadł do 160 punktów. W Kaliszu liczba minimalna progu punktowego to 149. Skąd więc kaliskie 49 kandydatów na jedno miejsce? Duże znaczenie ma niewielki limit. W Szczecinie na medycynę zgłosiły się 5202 osoby, tyle że Szczecin miał 255 miejsc, a Kalisz tylko 60. Rekordowe 49 kandydatów na miejsce dobrze pokazuje więc popularność rejestracji na kierunek, ale nie oznacza, że właśnie w Kaliszu najtrudniej było zdobyć indeks. Rzecznik Uniwersytetu Kaliskiego wzrost zainteresowania tłumaczy podwójnym rocznikiem maturzystów, a także, jak przekazał Radiu Centrum, jakością kształcenia na uczelni. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzaj.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Trwa budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Andrzeja Mielenckiego w Koźminku. To ulica, przy której zlokalizowany jest m.in. dwór w Koźminku, będący siedzibą miejscowych placówek i organizacji kulturalnych. Na te inwestycje samorząd przeznaczył ponad 183 tysiące złotych, a rozbudowa kanalizacji mającej poprawić warunki życia mieszkańców ulicy powinna zakończyć się do 30 listopada tego roku. Koniec sparingów, w których koszykarze Tasomix Rosiek z Stali Ostrów zaprezentowali się z całkiem dobrej strony. Czas na poważne granie o ligowe punkty. Mowa o inauguracyjnej kolejce PGE Basket Ligi, w której to w sobotę o 19.30 w hali Globus w Lublinie z miejscowym startem zmierzy się popularna Stalówka.
4: W jakiejś tam części jest zagadka, ale obie drużyny dużo rozegrały tych meczów kontrolnych, także mniej więcej wiadomo, czego można się spodziewać. Jedyne co, że zespół z Lublina zmagał się z urazami i do końca nie wiemy, kto wystąpi w tym sobotnim spotkaniu po ich stronie.
5: Jakiego meczu możemy się spodziewać?
4: Nie chcę żadnych jakichś używać prostych słów, że ciężkiego, bo to nie o to chodzi. Na pewno my musimy zrobić wszystko, żeby wygrać. Nieważne, czy to będzie ładne spotkanie, wysokopunktowe, czy niskopunktowe. Musimy zrobić po prostu wszystko, aby wygrać to spotkanie. Na pewno przygotujemy się dobrze do tego spotkania, aby po prostu zrobić wszystko, aby wygrać.
2: Powiedział Radiu Centrum Andrzej Urban, trener ostrowskiej drużyny. Tasomix Rosiek Stal Ostrów do nowego sezonu przystępuje w kompletnie przebudowanym składzie, w którym z poprzedniej kadry zostali jedynie kapitan Daniel Gołębiowski oraz Nikodem Czoska.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 20.

0: 10% taniej. 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie produkty chemiczne do prania, sprzątania i zmywania, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.

Zakładam, że będzie godzina 20. Godzina została do meczu na Stadionie Narodowym z Rumunią. O szczegółach, o przygotowaniu do tego meczu w wiadomościach o 20.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: A jutro przed nami kolejny ładny dzień, sporo słońca, od rana nieco więcej chmur, po południu zdecydowanie więcej przejaśnień, na termometrach maksymalnie 22 stopnie Celsjusza, ciśnienie nadal wysokie 1032 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Paliwo od jutra znacznie tańsze, ponad złotówkę za litr. Wielkie protesty w Hiszpanii. Parlament odrzucił ważną ustawę. Zapełnia się już Stadion Narodowy. Piłkarze zaraz zaczną mecz z Rumunią. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jutro kierowcy zapłacą mniej na stacjach paliw, znacznie mniej, o ponad złotówkę za litr. Rząd przywraca program CPN, to po tym jak prezydent podpisał ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Szkoda, że nie zrobił tego wcześniej, mówi minister energii Miłosz Motyka.
5: Te ceny na stacjach będą niższe już od jutra, choć oczywiście szkoda, że pan prezydent podjął decyzję dopiero w drugim kroku, tę pozytywną, że ta ustawa przygotowana już wcześniej, która na biurko pana prezydenta trafiła w lipcu, nie została podpisana.
4: Benzyna 95 będzie kosztować jutro maksymalnie 6 zł 73 grosze, a diesel 7,88. Z autokaru dla pasażerów w 30 minut można przekształcić go w pojazd do ewakuacji rannych. Prototyp takiego busa opracowuje firma Autosan z Podkarpacia. Z zewnątrz to zwykły autokar, który wozi 51 pasażerów. Po przeróbce może zabierać rannych z pola walki albo z miejsca katastrofy, mówi dyrektor oddziału w Sanoku Łukasz Futyma.
6: Jest to na razie nasz prototyp. Chcemy go udoskonalać. Korzystamy z wiedzy fachowej, czyli wiedzy strażaków, ratowników. W szybkim tempie możemy przezbroić, składając siedzenia boczne i zakładając nosze, i transport rannych odbywa się przez przednią klapę autobusu.
4: Pojazd będzie mógł zabrać 16 poszkodowanych. Jest na razie w trakcie testów. Sąd w Krakowie nakazał kandydatowi na prezydenta miasta Łukaszowi Gibale publiczne sprostowanie swojej wypowiedzi. Mówił o rzekomym poparciu części radnych KO. Sprostowanie ma pojawić się w mediach społecznościowych i na antenie radia, gdzie udzielił rzeczonego wywiadu. Sąd uznał, że jego słowa nie były w pełni zgodne z prawdą. Łukasz Gibała ma prawo się od tego odwołać. Projekt budżetu Rosji na przyszły rok dowodzi, że przywódca tego kraju Władimir Putin nie ma zamiaru zakończyć wojny z Ukrainą. Kreml planuje znacząco zwiększyć wydatki na zbrojenia, ograniczyć programy społeczne i środki na ochronę zdrowia. Pisze o tym New York Times. Gazeta przypomina, że wojna na wyniszczenie, jaką prowadzi przeciw Ukrainie Putin, stała się też konfliktem toczącym się nie tylko na linii frontu, lecz obliczonym także na wyrządzenie przeciwnikowi maksymalnych szkód gospodarczych. Hiszpański parlament odrzucił właśnie prawo zwiększające ochronę praw najemców. Sprawa jest gorąca, bo w całym kraju tysiące ludzi protestują przeciwko drożyźnie. Na placach Madrytu rozłożone są namioty, w których młodzi ludzie domagają się tańszych mieszkań. Rząd miał dwie propozycje, parlament właśnie je odrzucił. Zapowiadane są strajki generalne w 50 hiszpańskich miastach. Za niespełna godzinę Polska gra z Rumunią w piłkarskiej Lidze Narodów. Nasi piłkarze dawno nie wygrali, więc kibice nie wiedzą, czego się spodziewać. Jedno jest pewne, Polska dziś może wygrać, przegrać, a nawet zremisować.
7: Przegramy, nie wierzę.
8: Męczone. Dzisiaj będzie odkupienie, 3-0 dla Polski.
7: Nie bardzo.
8: Polska, biało-czerwoni.
7: Sienizna. Po ostatnim meczu...
9: No nie, no jest strasznie. Jest. Ja to myślę, że ktokolwiek by nie strzelił, bylebyśmy wygrali.
10: Myślę, że Zieliński może się postarać.
4: Oby wszyscy się postarali, mecz z Rumunią o 20:45. To też wskazówka dla kierowców. Późno wieczorem wokół Stadionu Narodowego w Warszawie będą korki.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: A teraz
1: lista przebojów.

4 minuty po godzinie 20 rozpoczynamy 1543 notowanie listy przebojów top 30 w dzisiejszym zestawieniu. 14 piosenek awansuje, 11 spada, pojawią się 4 nowości i jedna piosenka na pozycji sprzed tygodnia. 15 propozycji to już za moment. Na początek gramy te piosenki, które w zestawie do głosowania pojawiają się po raz pierwszy. Karolina Baran to artystka pochodząca ze Stanów Zjednoczonych, chociaż ma polskie korzenie, urodziła się w Chicago. Występuje pod pseudonimem Keira. To już dokładnie wiecie, o kogo chodzi, bo Keira na liście przebojów top 30 w ubiegłym tygodniu była z piosenką Szkoda na to łez, którą śpiewa razem z Hanią Kuzimowicz na miejscu 16. Jak będzie dzisiaj? No, o tym się przekonamy za kilkadziesiąt minut. A w propozycjach pojawia się jej solowe nagranie, piosenka Na moje nieszczęście. Keira.

Patient Zero to nowe nagranie Taylor Swift. To kiedyś, chyba 10 lat temu, powstał taki horror science fiction o takim samym tytule Patient Zero, ale ten film nie miał nic wspólnego z tą piosenką, ani ta piosenka z tym filmem. To nowe nagranie Taylor Swift z takiej reedycji deluxe jej ostatniej płyty. Ta kompozycja pojawiła się na rynku jakiś tydzień temu. Przed nami kolejny utwór, tym razem utwór polski, piosenka szczególna, bo wykonana przez duet Kaśka Sochacka i Cortez. To już te nazwiska mówią wiele. A piosenka promuje film Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego. To film o miłości Jacka i Grażyny Kuroniów. Piękny film, który niebawem pewnie wejdzie na ekrany naszych kin. Pojawił się już na festiwalu filmowym w Gdyni. I tekst tego utworu, czyli piosenki Jak My, został zainspirowany listami Grażyny Kuroń do jej męża Jacka, zwłaszcza tymi pisanymi w okresie stanu wojennego. Muzyka wspólna Kaśki Sochackiej i Corteza. No to posłuchajmy tego filmu, która promuje film Nasza Rewolucja Piotra Domalewskiego. Piosenka Jak My, Kaśka Sochacka i Cortez.

Obłoki to nowe nagranie Jaśka Piwowarczyka, to ten pan od Halo Houston, piosenka Obłoki w innym stylu. Ciekawe, jak wam się podoba, zobaczymy to już w następnym tygodniu, czy trafi do pierwszej trzydziestki. To były cztery utwory, które po raz pierwszy pojawiają się w zestawie do głosowania, a teraz utwór, który już znamy z ubiegłego tygodnia, to artystka, która ma korzenie nowozelandzkie i koreańskie, a ukrywa się pod pseudonimem Rose. New Trick.

To była Roxy i nowe nagranie Jesień trwa bez końca. Jak on ładnie mruczy. Teddy Swims i Perfect Man.

A Julia Wieniawa, jeszcze młoda, miała czas na debiut w pierwszej trzydziestce. Cały czas z piosenką 27 czeka na wasze głosy i na to, żeby pojawić się w pierwszej trzydziestce. Lost Frequencies i Maya Frost z Brazylii i utwór Paraíso.

Świetny numer, Baby Doll i Jamie Miller. Przed nami jeszcze 5 propozycji do listy przebojów Top 30. Teraz pora na nowy utwór Alexa Warrena. Kompozycja Emerald Eyes.

Marisa. To była piosenka Będzie pięknie. A przed nami duet Karol G. Bruno Mars. Still.

Stella Lefty cały czas czeka na swoją szansę. Piosenka Boston, a naprawdę fajny numer. No i ostatnia, 15. propozycja do listy przebojów Top 30. Oscar Sims, Bez końca.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Za 7,5 minuty będzie godzina 21. 15 propozycji za nami. Przypomnę wszystkie utwory, które czekają na wasze głosy. Na moje nieszczęście utwór Keiry, Taylor Swift i Patient Zero, Jak My, Kaśka Sochacka i Cortez, Jasiek Piłowarczyk, Obłoki, Rose i utwór New Trick, Jesień Trwa Bez Końca, Roxy, Teddy Swims z utworem Perfect Man, 27, Julia Wieniawa, duet Lost Frequencies i Mary Frost, Paraiso, Baby Doll, utwór Jamie'ego Millera, Alex Warren, Emerald Eyes, Marisa, Będzie Pięknie, Steel, kompozycja Carol G i Bruno Marsa, Stella Lefty, Boston i bez końca Oscar Sims. Ta piętnastka propozycji znajduje się także na RCFM, w zakładce Lista Przebojów, tam także pierwsza trzydziestka i tam także możecie głosować. Głosujecie maksymalnie na 10 piosenek, wybieracie zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej trzydziestce. A dziś mamy 1543 notowanie Listy Przebojów Top 30, w którym 14 piosenek awansuje, 11 spada, pojawią się 4 nowości i jeden utwór na pozycji sprzed tygodnia.
3: Nowość.
2: No i właśnie od nowości zaczynamy. Nowe nagranie Sanach, Kapitan.

0: To druga dzisiejsza nowość. Kim jestem? Utwór Metznera. Debiut na miejscu 29.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Pogoda na jutro.
0: Do 22 stopni Celsjusza jutro na termometrach w naszym regionie. Od rana więcej chmur, po południu zdecydowanie więcej przejaśnień. Ciśnienie przez cały dzień wysokie, 1032 hektopaskale.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: Właśnie minęła
0: 21.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Ceny ropy zaczęły spadać, benzyna też jutro będzie tańsza. Uniwersytet Śląski gościł eksperta z NASA, ma ambitne plany. Adrian Siemieniec, trener piłkarzy Jagiellonii Białystok, zawieszony na 6 meczów za bezprawne kontaktowanie się z sędziami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny ropy zaczęły spadać. To dzięki decyzji najbogatszych państw świata, grupy G7. Uwolniły one 100 milionów baryłek paliw ze strategicznych rezerw. Rynek zareagował natychmiast. Zapasy mają trafiać na rynek przez najbliższe 4 miesiące. Decyzja państw G7 wpłynie niedługo na ceny paliw. O kulisach tej sprawy więcej Błażej Kulesza.
4: Uwolnienie zapasów diesla poprzedziły telefoniczne rozmowy prezydentów Donalda Trumpa i Emmanuela Macrona. Prezydent Francji zwołał nawet wideokonferencję przywódców G7, która była poświęcona cenom paliw. Po niej w mediach społecznościowych Trump napisał, że Europa zgodziła się uwolnić ogromne ilości swoich zapasów diesla, a sprawa wzrostu cen paliwa do silników dieslowskich jest jednym z punktów kampanii przed listopadowymi wyborami do Kongresu w Stanach Zjednoczonych. Trump do tej pory obwiniał Ukrainę o wzrost cen oleju napędowego w związku z atakami na rosyjskie rafinerie.
3: Polska nie będzie uwalniała rezerw paliw, żeby obniżyć ceny na stacjach benzynowych, mówił w tym tygodniu minister energii Miłosz Motyka. Podkreślał, że rezerwy będą uwalniane tylko wtedy, gdy zabraknie paliwa.
5: Bo nie uważamy, by był to element stabilizujący ceny, tylko to jest element stabilizacji bezpieczeństwa państwa. Gdyby doszło do przerwania dostaw produktów naftowych lub ropy do Polski, wtedy takiego narzędzia byśmy użyli. Dzisiaj takiego zagrożenia nie ma.
3: Prezydent podpisał ustawę od nadmiarowych zysków firm paliwowych i od jutra na stacjach ma być taniej. Koniec o paliwach. Teraz kosmiczne plany Politechniki Śląskiej. Uczelnia chce mieć wkład w rozwój polskiego programu kosmicznego i rozwijać współpracę z NASA. W tym celu Politechnikę Śląską odwiedził menadżer misji kosmicznych NASA Artur Chmielewski.
6: Chciałbym właśnie, żeby tutaj też zainteresowano się Księżycem. Księżyc w NASA jest numer jeden. Myślimy, żeby tam być już na stałe. Tylko, że to się wszystko zaczyna. Ja myślę, że od początku Polska powinna być tym miejscem, gdzie wszyscy przyjeżdżają tutaj testować, bo są mądrzy ludzie, bo są studenci.
3: Politechnika Śląska przyjęła na kierunek inżynieria lotnicza i kosmiczna 200 studentów. Trener Jagiellonii i Białystok Adrian Siemieniec został zdyskwalifikowany na 6 meczów piłkarskiej ekstraklasy z powodu nieprzepisowych kontaktów z arbitrami w poprzednim sezonie. Sędziego asystenta Arkadiusza Kamila Wójcika wykluczono na 2 lata, a arbiter główny Paweł Raczkowski zapłaci grzywnę. To konsekwencja zachowania Siemieńca przed spotkaniem 33. kolejki z GKS-em Katowice. Trener Jagiellonii zwrócił się do Wójcika o pomoc w kontakcie z Raczkowskim. Oryginalny notatnik z odręcznie napisanymi tekstami Freddiego Mercurego poszedł pod młotek. Na aukcji w Londynie został sprzedany za blisko 280 tysięcy funtów. Zawiera szkice takich utworów jak I Was Born to Love You czy Living on My Own, a także My Love is Dangerous. Znalazł się na jedynym albumie solowym Mercurego wydanym w 1985 roku. Notatnik według domu aukcyjnego zachował jeszcze lekki zapach dymu papierosowego.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: A teraz
2: lista przebojów top 3.

0: 4 minuty po 21. Rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów top 30, notowania 1543. Przypomnę, dziś w zestawieniu 4 nowości, dwie już za nami. Były to piosenki Kapitan zaśpiewana przez Sanach i drugi utwór Kim Jestem, to była piosenka w wykonaniu Metznera. Tak wyglądały pierwsze dwie nowości. Co więcej, piosenek, które awansują, jest 14, tych, które spadają 11 i jedna na pozycji sprzed tygodnia. No to tak wygląda to statystycznie.
1: Nowość.
0: Nowości szybko się pojawiają. Na miejscu 28 po raz pierwszy w zestawieniu Janie, Less Than a Lover.

0: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
1: Spadek.

0: To była Mletka i dwa dni. Dziś spadek z miejsca 26 na miejsce 27. A kiedy kończyła Mletka, Robert Lewandowski strzelił z rzutu karnego bramkę na 1-0 w meczu Polska-Rumunia, a wcześniej Lewandowski, wychodząc na czystą pozycję, był faulowany w polu karnym. No i to on sam wykonał ten rzut karny.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Muzyka, jaką lubisz. Lista przebojów top 30.
0: A jeszcze dodam, że zawodnik rumuński za ten faul na Robercie Lewandowskim w polu karnym dostał czerwoną kartkę, tak więc Rumunii od tej pory będą grali w dziesiątkę. 10 minut po godzinie 21 na miejscu 26, awans z 28. Break up in reverse, Teddy Swims.

To była czwarta i ostatnia nowość w dzisiejszym wydaniu Listy Przebojów Top 30. Debiut na miejscu 25. Chłopaki, zespół Kuba i Kuba, a na 24. Marisa, Odkochaj.

0: Dotknij, to była Daria Marx, dziś piosenka Darii. Na miejscu 23 traci 3 pozycje, a na pozycji 22?
1: Czy będziemy się pamiętać?
0: No właśnie, Sarsa pyta, czy będziemy się pamiętać?

Alex Warren, Passenger, dziś na miejscu 21. Skoro 21, no to kończymy trzecią dziesiątkę i tak, dziś na 31 nowość Kapitan, piosenka, którą śpiewała Sanach Metzner z utworem Kim Jestem. Na 29 to była druga nowość i zaraz na 28 nowość numer 3, Less Than a Lover, Janie. Bletka z utworem Dwa Dni na 27, pozycja 26, Break Up in Reverse, Teddy Swims. Na 25 debiutowała czwarta, ostatnia dzisiaj piosenka, Kuba i Kuba, i utwór Chłopaki. Odkochaj Marisa, 24, 23 dotknij Daria Marks, Sarsa, Czy będziemy się pamiętać, na 22 i na 21 Passenger, utwór Alexa Warrena. Tak wyglądała trzecia dziesiątka dzisiejszego notowania listy przebojów Top 30. Zaczynamy drugą dziesiątkę na 20. Awans o 10 pozycji. To jest to, Wiktor Waligura.

To był Dawid Podsiadło z utworem Sezon. Dziś ta piosenka spada z miejsca 18 na miejsce 19. Jest za 24 minuty godzina 22. Na pozycji 18 piosenka, która wyrwała się nam nieco wcześniej. No tak już chciała po prostu zaistnieć. No bo awansuje z 24 na 18. Co mi tam? Wiktoria Kida.

Dają radę. 15 tydzień na liście przebojów Top 30. Dziś awans z 19 na 17. In the Stars. Grupa The Rolling Stones. A to już Sienna Spyro, Material Lover. Dziś na 16.

Zespół Kuba i Kuba po raz drugi dzisiaj, Stygnie lato, ta piosenka dziś traci z miejsca 15, spada na pozycję 15. A na miejscu 14 dzisiaj, Szkoda na to łez, Hania Kuzimowicz i Keira.

0: All This Isn't Ready to był Sombr. Dziś ta piosenka spada z miejsca 10 na pozycję 13, a w czasie pierwszych 4 minut drugiej połowy meczu z Rumunią polscy piłkarze strzelili 2 bramki i w ten oto sposób prowadzimy już 3-0.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama. Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: Za 4 minuty będzie godzina 22, a na liście przebojów top 30 miejsce 12. From Down Here, Lola Young.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie sporo słońca, zwłaszcza po południu, od rana trochę więcej chmur. 22 stopnie Celsjusza maksymalnie na termometrach, bez opadów, ciśnienie wysokie 1032 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
2: 22.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Polskie F6.

0: 16 miały dziś 20 urodziny, a tak zwane babciowe ma już 2 lata. Za chwilę opinie o programie. Paliwa znacznie stanieją, od jutra ustalane będą maksymalne ceny paliw. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty F-16 od 20 lat służą w polskich siłach powietrznych. Dziś z tej okazji odbyły się obchody w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Tak zwane Jastrzębie są cały czas fundamentem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, mówi generał brygady Norbert Chojnacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
1: W tej chwili widzimy, co się dzieje poza naszymi granicami i to piloci mojego skrzydła, cała jednostka, której wysiłek się gromadzi na obronie granic powietrznych nie tylko Polski, ale i całego sojuszu, jest w stałej gotowości.
0: Jak dodają piloci, F-16 to bardzo dobre samoloty, które posłużą jeszcze w polskich siłach co najmniej 20 lat. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babć i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami nie tylko rozmawiał nasz reporter.
2: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
3: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
0: Ze świadczenia korzysta 670 tysięcy osób. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
4: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i posłanka Joanna Wicha.
5: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
4: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
0: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. A na razie piękna złota jesień, choć ratownicy górscy ostrzegają, w wyższych partiach gór zaczęła się zima. Może tam być bardzo niebezpiecznie.
6: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
0: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Chodzi przede wszystkim o kask, raki i czekan.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. A teraz lista przebojów top 3.

3,5 minuty po 22 rozpoczynamy trzecią, ostatnią godzinę listy przebojów top 30. Dziś notowanie 1543. Do zagrania jeszcze 11 najlepszych utworów tego tygodnia. Na miejscu 11 dziś, tydzień temu było 7. Sanach, ITP, ITD.

I tak jak śpiewała Sanach przed chwilą, z pewną gracją i taką nonszalancją bramkę strzelił Zieliński na 4-0 dla reprezentacji Polski. Druga dziesiątka za nami, na miejscu 20 dziś to jest to Wiktor Waligura. Sezon Dawid Podsiadło na 19, na 18 Co mi tam? Victoria Kida, The Rolling Stones i In the Stars na 17. Pozycja 16, Material Lover, Sienna Spyro. Zespół Kuba i Kuba stygnie na to na miejscu 15. 14, Szkoda na to łez, Hania Kuzimowicz i Keira. Sombr z utworem My Body Isn't Ready na 13. Na 12 From Down Here, Lola Young, Sanach itp. itd. To było dzisiaj miejsce 11. Przed nami najlepsza dziesiątka 1543 notowania listy przebojów Top 30. Na miejscu 10 dziś, tydzień temu, było miejsce 11. Street of Dreams, YouTube.

0: Lista przebojów top 30. Muzyka, jaką lubisz.
1: Reklama.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.

ostatni dzień lata to był Gypsy, Go for Money. Dziś na miejscu 9 spadek z miejsca 5. A my prowadzimy już 5-0. Piątą bramkę dla Polski, dla polskiej reprezentacji strzelił Bednarek. A przed nami piosenka, która dopiero trzeci tydzień na liście przebył w top 30. Awans dziś z 9 na 8. Feel My Love, Take That i Michael Patrick Kelly. Don't

20 minut po godzinie 22. Lista przebojów top 30, notowanie 1543. Tylko kochaj mnie, to była Zalia, dziś na miejscu 7. Tydzień temu było 4, dziś 6. Bonjour, pardon, merci, Céline Dion. Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir.

Rain Me In to był duet Sam Fender i Olivia Dean. Dziś ta piosenka na miejscu piątym, a na czwartym Lato w kolorze i o smaku mango. Sylwia Grzeszczak. Yeah.

Mango to była Sylwia Grzeszczak na miejscu czwartym. A nasi piłkarze prowadzą z Rumunią już 6-0. Swoją trzecią bramkę w tym meczu, a szóstą w spotkaniu strzelił Robert Lewandowski. Brawo, brawo i jeszcze raz, drodzy panowie, brawo. Za chwilę pierwsza trójka. Przed pierwszą trójką przypomnę 15 propozycji na moje nieszczęście Tokejra. Taylor Swift, Patient Zero, Jak My, Kaśka Suchacka i Cortez, Jasiek Piłowarczyk, Obłoki, Rose, New Trick, Jesień Trwa Bez Końca, Roxy, Teddy Swims i piosenka Perfect Man, 27 to utwór Julii Wieniawy, Lost Frequencies i Mary Froese Paraiso, Emerald Eyes, kompozycja Alexa Warrena, Marisa Będzie Pięknie, Steel, duet Karol G i Bruno Mars, Stella Lefty z utworem Boston i do końca utwór Oscara Simsa. Te 15 propozycji znajdziecie na RCFM w zakładce Lista Przebojów. Tam także jest pierwsza 30 i tam także głosujecie na swoje ulubione kawałki na liście. No to mamy pierwszą trójkę. Na miejscu trzecim dziś, tydzień temu było drugie. Nareszcie męskie granie. Ja się

Błysk to był Dawid Podsiadło. Dziś ta piosenka awansuje z miejsca trzeciego na drugie. Mecz Polska-Rumunia zakończył się na Stadionie Narodowym i wygraliśmy to spotkanie 6-0. Już dawno nie było takiego spotkania, w którym strzelilibyśmy tyle bramek. Brawo panowie, miejmy nadzieję, że utrzymacie ten styl i tą skuteczność i w kolejnych meczach, a już ten najbliższy z Bośnią i Hercegowiną, będziemy się cieszyli z kolejnych 3 punktów. Na 10 w 1543 notowaniu listy przebojów Top 30 Street of Dream grupy U2. Miejsce 9, Ostatni Dzień Lata, Gibbs i Go For Money. Grupa Take That i Michael Patrick Kelly z utworem Feel My Love. Na miejscu 8, pozycja 7, Tylko Kochaj Mnie, Zalia. Celine Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Na 6, na 5, Rain Me In, Sam Fender i Olivia Dean. Sylwia Grzeszczak, Mango. Na 4, na 3, Nareszcie, Męskie Granie. I na miejscu 2, Dawid Podsiadło z piosenką Na Błysk.

I to jest ta jedna jedyna, która dziś zachowała stan posiadania z ubiegłego tygodnia, czyli numer jeden po raz kolejny. Artur Rojek, Mirafiori.

Było to 1543 notowanie listy przebojów top 31 trójkę. Już za chwilę będziecie mogli zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym. A na zegarze za 16 minut 23.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
1: Pogoda na jutro.
2: Do 22 stopni Celsjusza jutro na termometrach w naszym regionie. Od rana nieco więcej chmur, po południu zdecydowanie więcej słońca. Nie będzie padać, ciśnienie stałe i wysokie 1032 hektopaskale.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Renault Grupa Lis, posiadający w ofercie model Renault Austral. Kalisz, ulica Łódzka, 71.
3: Właśnie minęła
2: 23.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Polskie F-16 miały dziś 20 urodziny, a tak zwane babciowe ma już 2 lata. Za chwilę opinie o programie. Paliwa znacznie stanieją. Od jutra ustalane będą maksymalne ceny paliw. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Samoloty F-16 od 20 lat służą w polskich siłach powietrznych. Dziś z tej okazji odbyły się obchody w bazie lotnictwa taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Tak zwane Jastrzębie są cały czas fundamentem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, mówi generał brygady Norbert Chojnacki, dowódca drugiego skrzydła lotnictwa taktycznego.
5: W tej chwili widzimy, co się dzieje poza naszymi granicami i to piloci mojego skrzydła, cała jednostka, której wysiłek się gromadzi na obronie granic powietrznych nie tylko Polski, ale i całego sojuszu, jest w stale

0: nowości.
1: Jak dodają piloci F-16, to bardzo dobre samoloty, które posłużą jeszcze w polskich siłach co najmniej 20 lat. Dziś babciowe obchodzi drugie urodziny. To system wsparcia dla rodziców, którzy po urodzeniu dziecka chcą wrócić do pracy. 1500 zł miesięcznie może trafić do żłobka, niani, a także babć i dziadków, którzy wręcz zawodowo opiekują się dziećmi. Z babciami i dziadkami nie tylko rozmawiał nasz reporter.
2: Bardzo dobrze, że dostają to rodzice i dziadkowie i babcie, bo to im pomaga związać koniec z końcem.
3: Powinno coś być i dla prababci, i dla pradziadka.
1: Ze świadczenia korzysta 670 tysięcy osób. Kolejna próba przyjęcia ustawy o zakazie sprzedaży alkoholu w nocy w Sejmie w przyszłym tygodniu. Na ostatnim posiedzeniu ustawa niespodziewanie wypadła z harmonogramu głosowań. Wnioskowali o to politycy PSL-u, co wywołało gorącą dyskusję w koalicji. Maciej Kluczka.
4: Wzburzenia nie ukrywała wtedy między innymi Lewica i posłanka Joanna Wicha.
5: Po niemal roku prac nagle okazało się, że są jakieś zastrzeżenia do czegoś, co było przeprocedowane na kilkudziesięciu godzinach podkomisji.
4: W tym tygodniu doszło do spotkania marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego z Lewicy i wicemarszałka Piotra Zgorzelskiego z PSL-u. Ustalono, że ustawa powinna być jak najszybciej przegłosowana, a ewentualne poprawki zostaną wprowadzone w Senacie. Ale politycy Polski 2050 podkreślają, że nie mogą być to poprawki wymagające zatwierdzenia na poziomie unijnym, bo to odsunęłoby w czasie wprowadzenie antyalkoholowych przepisów.
1: Znamy już maksymalne ceny paliw. W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł, a oleju napędowego 7,88. Tak wynika z obwieszczenia ministra energii. Rządowy program CPN obniżający ceny paliw będzie obowiązywać do końca roku. A na razie piękna złota jesień, choć ratownicy górscy ostrzegają, w wyższych partiach gór zaczęła się zima. Może tam być bardzo niebezpiecznie.
6: W wyższych partiach Tatr miejscami zalegają cienkie warstwy śniegu, a także oblodzenia. Szlaki są tam bardzo śliskie. W okolicy Hali Gąsienicowej i Kasprowego Wierchu także miejscami występują płaty śniegu.
1: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wyprawa na tatrzańskie szlaki wymaga odpowiednich umiejętności i oczywiście sprzętu. Chodzi przede wszystkim o kask, raki i czekan.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 3,5 minuty po 23. To wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Tak udany, emocjonująco sportowy. Przypomnę, Polska pokonała Rumunię w piłkę nożną 6-0. Życzę pięknego, słonecznego i udanego weekendu. Robert Markowski. Do usłyszenia.